0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Patataj.
2: Słuchasz radia Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Co dziś w programie? Na początek temat niedźwiedzia, który w czwartkowy wieczór zawitał już nawet na przemyski rynek i wzbudził niemałą sensację. Nie tylko w mieście, w regionie, ale i w całej Polsce. Dlaczego niedźwiedzie wychodzą z lasów? Gdzie tkwi problem? Jak się zachowywać w tej sytuacji? O tym już za moment opowie nam Robert Gacka, biolog i przyrodnik, mieszkaniec bieszczadzkiej Wołkowyi. Później opowiemy też o tym, jak histeria wokół obecności dzikich zwierząt w pobliżu siedzib ludzkich przeradza się już w kłopoty branży turystycznej, szczególnie najmniejszych gospodarstw agroturystycznych. Pojawią się tematy edukacyjne, wrócimy jeszcze do organizowanej kilka dni temu w Rzeszowie konferencji poświęconej kształceniu zawodowemu młodzieży i przyszłości zawodów rzemieślniczych. Będzie też sport. Zaprosimy Was na wyjątkowy polsko-słowacki rajd rowerowy Tosa Połonin Tour. Naszym gościem będzie Agnieszka Sabat, pomysłodawczyni tej niezwykłej, kameralnej imprezy rekreacyjno-sportowej, która odbędzie się już w pierwszy weekend lipca. Zaczynamy jednak od niedźwiadka, który w czwartkowy wieczór wędrował po rynku i ulicach Przemyśla, miasta z niedźwiadkiem w herbie. Młody osobnik przywędrował prawdopodobnie ze znajdującego się tuż za granicami miasta Lasu Grochowskiego. Mieszkańcy, co widać na wielu filmikach w sieci, nie zachowywali się niestety w sposób odpowiedzialny. Biegali za nim z telefonami, krzyczeli kici kici. Jak powinniśmy się zachować w takiej sytuacji? O tym między innymi mój redakcyjny kolega Wojtek Muzal porozmawia już teraz z naszym pierwszym gościem.
2: Robert Gacka, biolog i przyrodnik, także mieszkaniec Wołkowyi, jest razem z nami. To ostatnie, że nasz gość właśnie w tym rejonie Polski zabieszkuje, jest kluczowy. Witam, panie Robercie.
3: Witam serdecznie.
2: W Bieszczadach ostatnio, nie tylko w Bieszczadach, ale o Bieszczadach, jak słychać, to jednocześnie słychać o niedźwiedziach, które są przyczyną tego, że może być może ruch jest trochę mniejszy, turystyczny. Co się dzieje w Bieszczadach w tym roku?
3: No, ja myślę, że jakoś zawsze Bieszczady się nam chyba kojarzyły z tym terenem Polski, który jest jednak tym najdzikszym, który właśnie słynie z tej swojej dzikości, z tego, że tutaj właśnie występowały duże drapieżniki. I o ile to kiedyś jeszcze bardziej było takie, że właśnie zachęcało turystów do przyjeżdżania w Bieszczady, żeby skorzystać z tej legendy właśnie i tego, że tu są te drapieżniki, o tyle przez to, że niedźwiedzie pojawiły się teraz troszeczkę bliżej ludzi i zaczęły wchodzić między domy, pojawiać się między domami oraz tragiczny przypadek w Płonnej. No i medialna narracja, jaka temu towarzyszyła, no spowodowała, że jednak ludzie teraz inaczej postrzegają Bieszczady i inaczej postrzegają niestety niedźwiedzie.
2: Panie Robercie, no to mamy w zasadzie super informacje do przekazania naszym słuchaczom. Być może łatwiej będzie o nocleg, może oferta będzie nieco tańsza, nic tylko korzystać z tego, skoro mamy taką sytuację.
3: Tak, jak najbardziej. Zapraszamy w Bieszczady. Bieszczady są jednym z najpiękniejszych terenów Polski. Nasze góry, lasy, nasza przyroda jest przepiękna. Mamy czyste powietrze, czyste rzeki, czyste jezioro. A to z tymi niedźwiedziami nie jest tak źle, jak się to maluje. Proszę pamiętać o tym, że owszem, mamy problem i to od paru lat mamy problem z osobnikami, które są blisko domów i się zbliżają do domu. Ale to nie są wszystkie niedźwiedzie. To jest garstka niedźwiedzi na całą populację, na cały teren, która to robi. Dodatkowo te niedźwiedzie, które się tutaj zbliżają, no, są mało agresywne. Także to nie są takie spotkania, gdzie gdzieś przypadkiem w lesie spotkamy niedźwiedzia i on wtedy zaatakuje. Tutaj musimy o tym pamiętać, że gdzieś w lasach, obojętnie gdzie jesteśmy, zawsze musimy się z tym liczyć, gdzie się spotkamy z dziką zwierzyną, czy to będzie dzik, czy niedźwiedź, czy nawet jeleń. I musimy po prostu wiedzieć, jak się zachowywać. I tu jedna złota zasada, nie chodzimy cicho po lasach, tylko zwracamy na siebie uwagę. Przyjeżdżając w Bieszczady, po prostu no, musimy o tym, idąc na szlak, musimy się z tym liczyć.
2: No,
3: ale
2: właśnie.
3: W miejscowościach jest bezpiecznie.
2: Pan powiedział, idąc na szlak, bo jak poruszamy się w obrębie szlaków, to też nam w dużym stopniu daje bezpieczeństwo.
3: Tak, jak najbardziej. Pozostawanie na szlakach, na drogach, radykalnie zmniejsza ryzyko spotkania się z dużym drapieżnikiem i nawet jeśli go spotkamy, to jest to taka sytuacja, gdzie on się liczy z tym, że tam będzie człowiek. Zwierzęta doskonale sobie z tego zdają sprawę, gdzie człowiek przebywa, że my korzystamy z dróg i z tych ścieżek. Tak samo one doskonale wiedzą, że będąc na terenach zamieszkałych przez nas, czyli we wsi, w osadach i tak dalej, że jest to ryzyko spotkania człowieka. I one wtedy po prostu nas spotykając, bardzo szybko się wycofują z tego miejsca.
2: My się boimy niedźwiedzi, bo niektórzy z tego powodu nie wybierają się w Bieszczady, ale to niedźwiedzie się bardziej boją nas, czy tak?
3: Tak, jak najbardziej. Niedźwiedzie, tak jak i wilki, unikają kontaktu z człowiekiem. One nie chcą się z nami spotykać, wcale nie są tym zainteresowane. I wbrew tego, co można słyszeć, my też nie jesteśmy ich ofiarą, tak? One nie czyhają na nas, żeby nas gdzieś zjeść. Tak po prostu nie jest. Do tych ataków i spotkań przykrych, jakie dochodzi zawsze wtedy, kiedy niedźwiedź został zaskoczony przez człowieka. Kiedy to my na niego naszliśmy, a on się bronił.
2: Mhm. Odławianie niedźwiedzi trwa w Bieszczadach. Proszę to wyjaśnić, o co tutaj chodzi?
3: Tak. Trwa, w zasadzie już została teraz ostatnio akcja zakończona. Odławiania niedźwiedzi i obrażowania. Ma to na celu złapanie tych konfliktowych parunastu osobników i wyposażenie ich w obroże telemetryczne. Te obroże telemetryczne będą pokazywały pozycję tych niedźwiedzi w pozycji GPS, ale też anteną radiową, ich aktualną pozycję, którą się zwykle anteną po prostu namierza. To jest przygotowania, te akcje mają na celu przygotować sytuację pod zaczęcie działań grup interwencyjnych, które niebawem rozpoczną pracę mającą na celu wychowywanie niedźwiedzi. Bo często ostatnio w mediach się słyszy, że o odstraszaniu, przepłaszaniu niedźwiedzi. Ale tutaj nie do końca o to chodzi, bo w zasadzie chodzi o wychowywanie niedźwiedzi poprzez negatywne bodźcem, którym jest ból.
2: To jeszcze chciałbym, żebyśmy wrócili, bo to jest powód tego efektu mrożącego, do tego wiosennego, śmiertelnego ataku niedźwiedzia w gminie Bukowsko. Jak by pan wytłumaczył naszym słuchaczom to, że mimo takiego zdarzenia nie powinniśmy się obawiać?
3: No, tutaj statystyka mówi za siebie. Mieliśmy przez ostatnie 100 lat 3 przypadki śmiertelne ataku niedźwiedzia brunatnego na człowieka u nas w kraju. Był to 1927, 2014 i teraz 26 rok, gdzie spotkanie z niedźwiedziem niestety było tragiczne w konsekwencjach. I tutaj we wszystkich przypadkach doszło do najścia człowieka na niedźwiedzia. I niedźwiedź po prostu zaatakował i musimy o tym pamiętać. Ze wszystkich 3 dużych drapieżników to niedźwiedź jest tym jedynym, który dla nas jest potencjalnie śmiertelnie niebezpieczny. Bo ani wilk, ani ryś raczej nie są dla nas zagrożeni. Ale niedźwiedź może nim być, dlatego jest tak ważne, aby odpowiednio się zachowywać w lesie. I tutaj podstawową zasadą jest, zachowujemy się głośno, zwracamy uwagę na siebie, że my tam jesteśmy. Żeby nie doszło do zaskoczenia tego osobnika, zostajemy na szlakach, jeśli musimy zejść ze szlaku, to jesteśmy głośno, staramy się nie wchodzić w młodniki, gęstwiny, nocą się poruszać, a zwłaszcza nie zbliżamy się do urządzeń myśliwskich typu karmiska lub nęciska, gdzie myśliwy wykładają karmę, która przyciąga niedźwiedzia.
2: Nocą się nie poruszamy, zgadza się?
3: Staramy się nie poruszać, a jeśli musimy, to po prostu też głośno i zwracamy na siebie uwagę.
2: I zupełnie już na koniec, w 2 zdaniach, jakby pan zareklamował Bieszczady naszym słuchaczom?
3: No to po prostu cieszyć się tym, że to jest ta dzika przyroda jest naszym największym walorem, jaki tutaj mamy dla zaoferowania. Oprócz tego dużo, dużo innych rzeczy. U nas nigdy nie jest nudno. W Bieszczadach zawsze można coś robić. Czy to jest jezioro, czy to są góry, czy to są nasze cudowne lasy albo zabytki, jakie tutaj mamy. I na pewno nie trzeba się bać. ale trzeba, przyjeżdżając tutaj, trzeba respektować naszą przyrodę, bo to ona jest naszym wspólnym dobrem dla naszego całego kraju.
2: Bardzo dziękuję. Robert Gacka, biolog i przyrodnik, mieszkaniec Wołkowyi, był razem z nami.
0: Radio Złote Przeboje.
1: Na sesjach rad gmin i powiatów w Bieszczadach coraz mocniej wybrzmiewa już nie tylko problem niedźwiedzi i wilków podchodzących pod gospodarstwa domowe w Bieszczadach, ale i opis skutków histerii, jaką wokół tej sprawy wywołali w Polsce politycy. Nie tylko politycy Konfederacji, którzy już od wczesnej wiosny straszą ludzi zagrożeniem ze strony dzikich zwierząt, ale i lokalni samorządowcy. Na ostatniej sesji Rady Powiatu Łeskiego Ryszard Owsianik, wiceprzewodniczący Rady, informował.
4: Chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, o apelach i prośbach wręcz. Sprawa przebiera bardzo poważnego problemu, ponieważ rezygnują turyści, goście, którzy zarezerwowali terminy i wakacyjne, i teraz jeszcze przed okresem wakacyjnym, z przyjazdów, a zdajemy sobie sprawę z tego, że dla tych ludzi 2 miesiące w roku to jest jedyna alternatywa i jedyna możliwość do tego, żeby utrzymać pracowników, którzy tam pracują w tych ośrodkach, i w ogóle do przetrwania.
1: Mówił wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łeskiego Ryszard Owsianik. Miejmy nadzieję jednak, że za chwilę temat nieco ucichnie i turyści w Bieszczady powrócą.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bieszczadach.
5: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Koniec przeszukań w Lutoryżu. Na byłej działce aresztowanej patomorfolożki Magdaleny H. znaleziono szczątki ponad 30 ludzkich płodów. Marcin Starzec.
6: Przez kilka dni kilkuset policjantów przesiewało każdą grudkę ziemi na 5-arowej działce. Obok szczątków płodów wykopano tysiące bloczków parafinowych, płytek mikroskopowych i fragmenty dokumentacji zakopanych na różnej głębokości w różnych miejscach ogrodu, mówi rzeczniczka rzeszowskiej policji Magdalena Żuk.
7: Policjanci musieli bardzo uważać, żeby każdy dowód, który był zakopany, nie został zniszczony. Każda grudka ziemi musiała być przesiana.
6: Prokuratura zapowiada teraz sekcję zwłok, przesłuchania świadków i zabezpieczenia dokumentacji z placówek, w których pracowała 57-latka. Stanowisko w sprawie wydała też konsultant wojewódzka w dziedzinie patomorfologii. Profesor Ewa Kaznowska zwraca uwagę, że w takich sprawach procedury są jasne.
8: Jeżeli rodzina nie chce dokonać pochówku, płody 2 razy w roku są odbierane przez gminę Rzeszów, która przeprowadza taki pochówek zbiorowy.
6: Profesor Kaznowska zapowiada też przegląd procedur w szpitalach i zakładach patomorfologii. Magdalena H. 3 następne miesiące spędzi w areszcie. Grozi jej 12 lat więzienia.
5: Tyle Marcin Starzec. Poznaliśmy wyniki 14. edycji rzeszowskiego budżetu obywatelskiego na 2027 rok. Do podziału było 15 700 000 zł. Małgorzata Mura.
9: W kategorii ogólnomiejskiej bezkonkurencyjnej okazała się rewitalizacja fontanny w Parku Kultury i Wypoczynku. Co ważne, kolejne projekty z listy, w tym odnowienie Placu Balcerowicza oraz budowa zielonych bulwarów, miasto sfinansuje dodatkowo poza budżetem obywatelskim. Ponad 12 milionów złotych trafi bezpośrednio na osiedla, m.in. na rozbudowę Placu Zabaw przy ulicy Raginica czy doposażenie biblioteki na osiedlu Grota Roweckiego.
5: W ramach RBO zupełnie nowe oblicze zyska też stadion na Przybyszówce, który zostanie kompleksowo oświetlony. Przetarg już trwa. Bieszczadzki Park Narodowy podsumował maj na szlakach. W góry wyruszyło ponad 58,5 tysiąca turystów. To 4 tysiące mniej niż rok temu. Służby parku wskazują na 2 główne przyczyny spadku. Krótszy o 1 dzień weekend majowy oraz kapryśną pogodę z 15 dniami deszczowymi. Mimo to dyrekcja ocenia ten wynik jako dobry. A gdzie najchętniej wędrowaliśmy? Tradycyjnie królowała Połonina Wetlińska. Najwięcej osób, bo niemal 14 tysięcy wystartowało z Przełęczy Wyżnej, wybierając najkrótszą trasę do schronu Chatka Puchatka. Drugim najpopularniejszym punktem było Wołosate, skąd turyści najczęściej zdobywali Tarnicę. Podium zamyka Przełęcz Wyżniańska, która przyciągnęła miłośników Połoniny Caryńskiej i Masywu Rawek. I jeszcze podkarpackie drogi. Podpisano umowę na zabezpieczenie osuwiska i rozbudowę drogi 897 w Daliowej. Na tę inwestycję trafi ponad 13 milionów złotych z rezerwy celowej budżetu państwa, co pokryje aż 80% kosztów robót.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawiła Ewa Pasierbiewicz.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Teraz w naszym programie czas na dość zaskakującą informację z jednej z podrzeszowskich gmin. Janusz Błotnicki, burmistrz Tyczyna, niespodziewanie zrezygnował ze stanowiska po zaledwie 2 latach urzędowania. Decyzję ogłosił 15 czerwca, informując wcześniej współpracowników, radnych i kierowników gminnych jednostek. Jako główny powód podał względy osobiste oraz troskę o przyszłość swoją i swoich dzieci. Podkreślił, że ze względu na ograniczenie urzędowania wójtów, burmistrzów i prezydentów do 2 kadencji, po zakończeniu ewentualnej drugiej miałby 53 lata i obawiałby się trudnego powrotu na rynek pracy. Błotnicki zaznaczył również, że nie chciał na stałe wiązać swojej przyszłości z polityką i z urzędniczym stanowiskiem. Przed objęciem funkcji przez 18 lat prowadził własną firmę. Nie miał doświadczenia w samorządzie. W wyborach pokonał Zofię Międlar-Mruk, zdobywając około 65% głosów. W czasie swojej kadencji doprowadził m.in. do budowy długo oczekiwanego żłobka oraz poprawy sytuacji finansowej gminy poprzez restrukturyzację zadłużenia. Rozwinął także współpracę z władzami powiatu i zwiększył aktywność informacyjną urzędu, szczególnie na Facebooku. Jego rezygnacja wywołała wśród mieszkańców szok, rozczarowanie i obawy o przyszłość rozpoczętych projektów. Wielu mieszkańców podkreśla jego zaangażowanie, nowoczesne podejście, kulturę osobistą oraz brak powiązań z lokalnymi układami politycznymi. Sam były burmistrz przyznał, że funkcja wymagała od niego ogromnego poświęcenia czasu rodzinnego i była znacznie bardziej absorbująca niż przypuszczał przed wyborami. Przedterminowe wybory na stanowisko burmistrza Tyczyna muszą odbyć się przed 13 września tego roku.
0: Radio Złote Przeboje.
1: A teraz w naszym programie wracamy do organizowanej kilka dni temu w Urban Lab w Rzeszowie niezwykłej konferencji poświęconej przyszłości rynku pracy. Spotkanie zorganizowała Podkarpacka Komenda Ochotniczych Chówców Pracy i Urząd Miasta Rzeszowa. Ważnym zagadnieniem poruszanym wówczas była m.in. sztuczna inteligencja i jej wpływ na nasze życie, na naszą pracę i wybory życiowe. Jednym z uczestników paneli był nasz kolejny gość, z którym już teraz porozmawiamy. Gościem Radia Złote Przeboje jest Władysław Mazur, dyrektor Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie. Czerwiec to czas, w którym wielu młodych ludzi zastanawia się nad wyborem zawodu. Sztuczna inteligencja podpowiada nam, że wiele zawodów zniknie, ale myślę, że dobra wiadomość jest taka, że są pewne zawody, no, które nie znikną, których nikt nie zastąpi.
10: Rzemiosło, rynek pracy. Musimy rozumieć ten rynek jako siłę roboczą, która niejednokrotnie nie może być zastąpiona przez sztuczną inteligencję. Każdy z nas potrzebuje fachowca, budując dom, potrzebuje stolarza, murarza, ktoś musi położyć płytki, ktoś musi pokryć dach, ktoś musi w końcu naprawić samochód. Sztuczna inteligencja nam tego nie zrobi. Te zawody, one nie mogą i nie znikną z rynku pracy i nie zastąpi ich sztuczna inteligencja.
1: Tu chyba ważne, żeby nie popełnić tego błędu, który jako kraj nawet popełniliśmy w latach 90. XX wieku, gdy wiele osób wybierało liceo, odeszło od zawodów, od tradycyjnych zawodów, wierząc, że wyższe wykształcenie da nam nie wiadomo jaką przyszłość, a okazuje się, że dzisiaj ludzie z wyższym wykształceniem pracują za minimalną albo niewiele więcej niż minimalną, a murarz, budowlaniec zarabia często 2-krotność tej, albo 3-krotność pensji minimalnej.
10: Tak. Po 89 roku system edukacji w Polsce próbował się zmieniać. Społeczeństwo zostało niejednokrotnie źle informowane, że każdy musi mieć maturę. To nie matura pomoże nam w rynku pracy. Owszem, matura jest potrzebna dla osób, dla dzieci, dla młodzieży, które chcą się dalej kształcić. Natomiast ten system, który odszedł niejednokrotnie od kształcenia dualnego, kształcenia dla rynku pracy. Nie każdy, kto będzie miał studia, będzie zarabiał dzisiaj więcej. Nie każdy potrafi wykonać tą pracę. A publiczne pieniądze skierowane i nakierowane tylko na kształcenie ogólne nie spowodują później, że przybędzie nam rąk na rynku pracy.
1: Trochę zachwycaliśmy się taką wizją społeczeństwa opartego na wiedzy, na innowacjach, ale zapominamy o tym, że jednak w tej branży innowacyjnej, technologicznej, branży twórczej, kreatywnej będzie pracować parę procent osób, prawda? A ciągle potrzebujemy jednak masy ludzi do zwykłych zawodów, do, tak jak pan wspomniał, nie do budowlanki, do zawodów rzemieślniczych.
10: Tak, oczywiście. To nie oznacza, że rzemiosło, że zawody, które wymagają umiejętności manualnych, nie będą korzystać, bo korzystają ze sztucznej inteligencji. Wiele zawodów w projektowaniu czy naprawie samochodów samochodów też jest konieczna sztuczna inteligencja. Ale to wspomaga umiejętności manualne, ale nie może sztuczna inteligencja wykorzystać tych umiejętności do wykonywania codziennych prac, które w gospodarce są. Zresztą wystarczy przypomnieć, że tych mikro, małych, średnich przedsiębiorstw w kraju mamy powyżej 90%, w których pracują rzemieślnicy, w których pracują pracownicy z umiejętnościami manualnymi.
11: W Przemyślu jedną z najstarszych organizacji społecznych jest cech rzemiosł różnych. Korzenie tej organizacji sięgają XIV wieku. To pokazuje, że faktycznie to rzemiosło trwa i będzie trwać. Nawet jeśli mamy pewne wyobrażenia, na przykład o szewcach, o krawcowych, że gdzieś te zawody znikają, to one jednak nie znikają. One są nam ciągle potrzebne.
10: Tak, rzemiosło, cechy rzemiosł różnych, tak jak w Przemyślu i w każdym mieście, powstawały wtedy, kiedy powstawała jakaś społeczność. Miasto, to rzemieślnik był pierwszy i potrzebny do nauki zawodów w systemie dualnym. To rzemieślnik stawał w razie czego do wojny. Był potrzebny betnarz czy kowal. Zresztą każdy zawód, który wspomagał wszystkie wojny. Te zawody się przeobrażały, ale jak pan redaktor wspomniał, od 1400 poprzez 500-600 i mamy w tej chwili 2026 rok, dalej rzemiosło trwa. Ono jest trochę przeobrażone, ale w dalszym ciągu rzemieślnicy u siebie w swoich zakładach kształcą młodzież, a to kształcenie, należy podkreślić, jest w systemie dualnym, czyli trochę nauki w szkole i resztę nauki bezpośrednio w realnych warunkach rynku pracy, bezpośrednio na stanowisku u rzemieślnika, u przedsiębiorcy. Do dziś jest to najlepsza forma i metoda kształcenia.
11: A jak wygląda w tej chwili sytuacja Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie? Macie mimo wszystko chyba jednak coraz mniej podmiotów, bo jak sobie przypomnę lata 60., 70., nawet na zdjęciach, bo oczywiście nie pamiętam tych czasów, no to w samym Przemyślu było kilkadziesiąt zakładów szewskich, dzisiaj zostały ledwie 3. Jest pewien jednak taki proces, w której ta masowa produkcja, tania produkcja z Chin zastępuje nam w dużym stopniu to lokalne rzemiosło, prawda?
10: Zapewne tak, ale tu przede wszystkim rynek, popyt i podaż. Jeżeli nie potrzebujemy tylu szewców, to ich nie będzie tyle, ponieważ każdy szewc musi zarobić dla siebie na lokal, na podatki, na ZUS-y. Więc jeżeli mielibyśmy tak 100 czy 50 szewców, jest niemożliwe, aby się każdy utrzymał na rynku. Popyt i podaż. Natomiast jak pan redaktor mówi o ilości zakładów, które wtedy były zrzeszone w cechach. Tak, ale wtedy była przynależność obowiązkowa. Po 1989 roku zwolniono obowiązkowość z jednym wyjątkiem, że jeżeli będzie kształcił pracowników młodocianych, to ma obowiązek zrzeszania się w cechu rzemiosł różnych, czyli musi podlegać pod Izbę Rzemieślniczą. Następnie w Izbie Rzemieślniczej będzie zdawał egzamin na tytuł czeladnika, a następnie na mistrza.
11: Kilka miesięcy temu robiłem reportaż o jednym z takich zakładów szewskich i to, co mnie uderzyło, to fakt, że przy stosunkowo niewielkich przychodach, około tam 4000 zł, ten szewc musi jednak ponad 2000 wydać na ZUS. Nie uważa pan, że powinny być jednak jakieś takie zmiany systemowe, które by to rzemiosło ratowały? Bo na przykład w przypadku zakładów szewskich czy krawcowych jest to forma pewnego recyklingu, pewnej branży, która zapobiega marnotrawstwu zasobów ziemi także na przykład, prawda?
10: Tak, oczywiście. Przede wszystkim w zawodach, które się przeobrażają, w zawodach, które możemy już nazwać jako zawody zanikające. Szewc, krawiec czy chociażby i zegarmistrz. Kiedyś zegarmistrz naprawiał, jak wiemy, zegarki mechaniczne, później wchodzące powoli w zegarki elektroniczne. Dzisiaj zegarmistrzostwo przeobraziło się praktycznie do wymiany baterii w zegarku, ale też takie małe, mikro zakłady rzemieślnicze są konieczne i potrzebne na rynku. A jeżeli chodzi o koszty, naprawdę nie można, nie powinno się równoważyć tych małych mikrozakładów z dużymi firmami. Państwo w jakiś sposób powinno pomóc chociażby w dotacjach do podatku czy ulgi podatkowe dla tych zakładów. Wiemy, że system ubezpieczeń mamy w Polsce taki, jaki jest. W związku z tym, jeżeli osoba prowadząca taki zakład, taką działalność, nie będzie opłacać składek, to niestety później nie będzie mieć emerytury. Dlatego każdy z takich prowadzących zakład rzemieślników stara się, chociaż nie zarobi, ale musi opłacić pewne elementy. Ale dopłaty do światła, prądu, lokalu, podatku jak najbardziej są wskazane dla tych mikrozakładów zanikających.
11: A jakie korzyści ma taki przeciętny lokalny przedsiębiorca, rzemieślnik zrzeszony w Izbie Rzemieślniczej? W jaki sposób jesteście w stanie pomagać tym małym?
10: Jako rzemiosło to strukturę posiadamy w całym kraju. Począwszy od cechów, które są prawie w każdym powiecie, poprzez izby rzemieślnicze, które są w każdym województwie, poprzez Związek Rzemiosła, który jest w Warszawie na ulicy Miodowej, jesteśmy organizacją reprezentatywną. Reprezentatywną to znaczy mamy wpływ na pewne działania w kraju, czyli nasi przedstawiciele zasiadają w powiatowych i wojewódzkich radach rynku pracy, zasiadają w radach dialogu społecznego, jak również akurat teraz mamy przewodniczącego Krajowej Rady, przewodniczącym jest profesor Klimek, który poprzez umiejętności swoje ma realny wpływ na działania, które mogą skłonić do tego, żeby rzemiosło, żeby plany i monity rzemieślnicze były jednak uwzględniane w działalności państwa.
11: Współpracujecie także tutaj choćby lokalnie z Komendą Wojewódzką OHP w Rzeszowie, bo faktycznie rzemiosło to jest przyszłość często dla tych młodych ludzi.
10: Tak, oczywiście. Niektóre nasze działania Izby Rzemieślniczej czy cechu rzemiosł zazębiają się. Niektóre działania mamy tożsame i bardzo podobne. Ochotniczy Chówiec zajmuje się kształceniem młodocianych, również nasze cechy czy izba zajmuje się kształceniem młodocianych. My dla Chówca następnie egzaminujemy młodzież, która ukończyła kształcenie. Ale tu, o czym się nie mówi dzisiaj, Chówiec ma bardzo dużą rolę do spełnienia, ponieważ młodociani, absolwenci, którzy kończą szkołę branżową, niejednokrotnie nie mają 18 lat. Jeżeli nie ma 18 lat, nie może zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy, Urząd Pracy nie zatrudni. Problemem dla rodziców tego młodocianego absolwenta, jak również dla absolwenta, jest to, że nie ma wtedy opłacanego zdrowotnego. A więc Chówiec poprzez kursy kwalifikacyjne zagospodaruje tą młodzież, która ma obowiązek kształcenia, dokańczając to kształcenie do 18 roku życia, jak również współpracuje z organizacjami, tak jak Izba Rzemieślnicza, ale również z pracodawcami w formie staży lub poszukiwania pracy dla tych absolwentów.
11: Widzimy więc, że Izba Rzemieślnicza, Chówce Pracy to ciągle jest przyszłość, także nie tylko przeszłość w naszym kraju. Władysław Mazur, dyrektor Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie, był naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
10: Dziękuję bardzo.
0: Radio Złote Przeboje.
1: Zostajemy jeszcze chwilę w Rzeszowie. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta prezydent Konrad Fiołek otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za 2025 rok. Wcześniej spodziewano się, że prezydent może mieć z tym kłopoty, bo wielu radnych deliberowało nad referendum w sprawie jego odwołania. Na sesji też nie było spokojnie. Debata nad raportem o stanie miasta trwała ponad 9 godzin. Fiołek przedstawiał Rzeszów jako dynamicznie rozwijające się miasto z rosnącą liczbą mieszkańców, inwestycji i studentów. Opozycyjni radni krytykowali przede wszystkim wysoki poziom zadłużenia miasta. Krystyna Wróblewska zarzucała prezydentowi m.in. wspieranie patodeweloperki, chaos komunikacyjny oraz zaniedbywanie części osiedli. Opozycja nie była jednak jednomyślna, ponieważ część radnych PiS nie zgadzała się z całą krytyką ukierowaną pod adresem prezydenta. Robert Kultys argumentował, że rozwój miasta wymaga wspierania inwestorów i zwiększania wpływów z podatków. Wotum zaufania i absolutorium zostały przyjęte minimalną większością głosów. 13 radnych było za, 12 przeciw. Wnioski o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta nie zostały rozpatrzone, ponieważ komisja rewizyjna nie zdążyła wydać opinii prawnej dotyczącej dwóch takich projektów złożonych przez opozycję.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Teraz w naszym programie czas na temat, który nie daje spokoju mieszkańcom Leska i okolic i na który zwróciła nam uwagę Barbara Jankiewicz.
12: Nie tylko niedźwiedzie stanowią zagrożenie. Jest wiele wypadków z rowerzystami. Ja mieszkam akuratnie przy takiej obwodnicy Leska, bo wszyscy, którzy uciekają przed światłami, przejeżdżają w porze szczytu koło mnie. I mamy, ja myślałam, że jeden samochód, ale podglądnęłam dwóch kierowców, dwóch samochodów, którzy robią wyścigi na tej drodze. I ja po prostu nie zdążę zrobić zdjęcia tablic rejestracyjnych. Tam jest 30 km na godzinę ograniczenie, ale to jest na pewno ponad 100. Bo to jest z takim wyciem silników i na zakręcie. Dojdzie do tragedii.
11: Barbara Jankiewicz apeluje do przedstawicieli odpowiednich służb, szczególnie policji.
12: Ja bym panów prosiła, żebyście się tak przyczaili. Mówię o tej ulicy, wiecie gdzie? Bo mnie to naprawdę nie przeszkadza, że ten silnik wyje. Ale ludzie idą na plac targowy. To jest najczęściej wieczorem, ale zdarza się i w dzień. Dojdzie do tragedii. To są dwa, jasny i ciemny samochód, ale ja za daleko jestem na tarasie, żeby zidentyfikować tablicę. Ale słuchajcie, dojdzie do tragedii, bo to już trwa ładnych parę miesięcy. Jacyś młodzi wyścigowcy chyba sobie tam uprawiają wyścig. Ludzie idą na plac targowy. Tam jest chodnik wąski. Jeżeli go wyrzuci, bo tam już po murze mojego sąsiada się przewiózł człowiek, wjechał w bramę na kolejnego sąsiada. Panowie na pewno wiecie z interwencji wcześniejszych. Nie wiem, macie swoich tak zwanych współpracowników, sygnalistów. Dowiedzcie się, do kogo należą te fantazje.
11: Mówiła Barbara Jankiewicz. Okazuje się, że temat zna także m.in. przewodnicząca Rady Powiatu Leskiego Magdalena Mazurkiewicz.
13: Tam jest jeszcze problem wieczornych driftów na placu targowym, wieczornych driftów na parkingu przy Netto. Zdarzają się z placu targowego, z ulicy Mickiewicza. Zgłaszali też mieszkańcy, że takie drifty się odbywają. To było jeszcze w okresie zimowym, tak? Bramy są otwarte. Ja co prawda rozmawiałam z panem burmistrzem, ale tam jest zgoda na to, żeby mieszkańcy parkowali, więc jak gdyby nie ma takiej decyzji, żeby tą bramę zamykać, natomiast na pewno takie wydarzenia się w nocy odbywają na tym placu targowym, więc też nie wiem, czy tam myśmy z urzędu zgłaszali, bo już nie pamiętam, ja rozmawiałam z panem burmistrzem też, ale tam w tamtym rejonie też mamy sygnały, tam jest też gimnazjum, niedaleko też młodzież chodzi, więc gdyby tam zwrócić uwagę na tę okolicę, to bardzo proszę.
11: Mówiła Magdalena Mazurkiewicz. W kwestii bezpieczeństwa mieszkańców Leska i całego powiatu dominuje dziś jednak temat bezpieczeństwa zdrowotnego. Mieszkańcy, a w ślad za nimi radni, pytają m.in. o przyszłość oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Lesku. Jakie jest w tym temacie stanowisko dyrekcji? Mówi Mirosław Leśniewski, który od początku marca zarządza tą placówką.
0: Tym żyją Bieszczady.
14: Gdybym miał zamykać oddział, to nie zawieszałbym, tylko od razu bym zamknął. Dlatego oddział staramy się, żeby był. W tej chwili już mamy zatrudnioną nową panią doktor. Czeka tylko na dokumenty, bo to jest pani doktor, która wróciła z Anglii i jeszcze angielskie dokumenty nie są dostępne. Jak tylko będą dostępne, oddział zacznie działać.
11: Przypomnijmy, że szpital w Lesku, który stracił już m.in. porodówkę, jest dziś jedną z najbardziej zadłużonych placówek w regionie. Dlatego też coraz głośniej mówi się o potencjalnym wygaszaniu jego działalności. Mieszkańcy Bieszczad nie tak dawno masowo podpisywali się pod apelem do premiera Donalda Tuska o ratowanie tej placówki, o zmiany w sposobie finansowania służby zdrowia, które zapobiegłyby likwidowaniu małych szpitali powiatowych na słabo zaludnionych terenach kraju, takich jak Bieszczady. Oby walka o ratowanie szpitala przyniosła oczekiwany przez mieszkańców skutek. A teraz w naszym programie czas już na tematy rekreacyjno-sportowe. Porozmawiamy o jednej z ciekawszych imprez, jaka czeka nas już na początku lata. Gościem Radia Złote Przeboje jest Agnieszka Sabat, instruktorka turystyki rowerowej, jedna z pomysłodawczyń wyjątkowej imprezy Tosa Połoniny Tour, która odbędzie się już w pierwszy weekend lipca, od 3 do 5 lipca. To polsko-słowacki rajd rowerowy. Skąd startujecie?
15: Start w tym roku będzie z Cisnej. Poprzednie lata był ze Smereka, spod hotelu Karpatia, natomiast w tym roku trochę zmieniliśmy, ponieważ długa trasa nam wychodziła i tak, start będzie z Cisnej.
11: To 70 kilometrów w stronę Morskiego Oka na Słowacji. Co to za region, co to za miejscowość?
15: Słuchajcie, no Morskie Oko na Słowacji, bardzo piękne miejsce, w którym nie ma kompletnie zasięgu, więc jest cudowne, jak ktoś chce odpocząć. Morskie Oko należy do miejscowości Remeckie Hamre. Jest to takie powulkaniczne jezioro. Oczywiście zakaz jest tam kąpieli, ale cudowne otoczenie tego miejsca tak nas zachwyciło. Jeździliśmy tam wiele razy odpoczywać i nie tylko latem, ale również i w zimie. Oczywiście w zimie nie na rowerach, na pieszo, ale równie piękne miejsce zimą, jak i latem i jesienią, które warto odwiedzić. I cudowne, bo jest cisza, spokój. Ten kontakt z przyrodą, który można tam złapać, jest naprawdę mega.
11: około 70 km w jedną stronę po górach, to chyba rowery tradycyjne odpadają, prawda? Jedynie elektryki.
15: Tak, zalecamy głównie jazdę na elektrykach po to, żeby... No to ma być przyjemna jazda. Jedziemy, żeby pozwiedzać, żeby cieszyć się przyrodą i miejscami, do których zaglądamy po drodze, bo jest tych miejsc naprawdę sporo. No i tak jak mówisz, 70 km na zwykłym rowerze, to naprawdę trzeba mieć bardzo dobrą kondycję, żeby to zrobić i się nie zmęczyć za bardzo. Natomiast my robimy to rekreacyjnie, więc tak, zalecamy elektryki.
11: Startujecie z Cisnej? Tam jest dobra jakaś przełęcz, dobry przejazd właśnie na słowacką stronę?
15: Tak, my startujemy praktycznie z przełęczy nad Roztokami, bo tam mamy dosłownie 3 km do tego miejsca, od miejsca startu naszego. Tam jest właśnie granica polsko-słowacka, z której jest piękna panorama również, jest wieża widokowa. No i stamtąd zjeżdżamy sobie trasą asfaltową, ponieważ Słowacy mają bardzo dobrze przygotowane trasy rowerowe, troszkę lepiej niż my, więc stamtąd zjeżdżamy sobie właśnie w dół do miejscowości, nieistniejącej już miejscowości Ruskie. Stamtąd sobie ruszamy dalej na Topole. Tam zajeżdżamy do naszego bardzo dobrego przyjaciela Jaro, który prowadzi taki mini skansen. Tam jest nasz pierwszy taki postój i punkt odżywczy, gdzie Jaro pokazuje nam, jak się piecze chleb, testuje nas lokalnym serem. Także takie miejsce bardzo fajne. No i potem jedziemy sobie stamtąd już w kierunku Morskiego Oka.
11: Po drodze między innymi zapora w Starinie, prawda?
15: Zaporę w Starinie mamy na powrocie, ponieważ robimy taką pętlę w całej tej trasie, więc zapora w Starinie będzie trzeciego dnia, chociaż pierwszego też będziemy obok niej przejeżdżać, bo będziemy nad piękną Połoniną Gazdoran, z której panorama po prostu zapiera dech w piersiach. Masz widok na zaporę właśnie, na całe jezioro Starinę, no i również na Bieszczady. Mega widok stamtąd jest.
11: Ta trasa to mnóstwo urokliwych miejsc. Jedziecie zapewne nieśpiesznie, żeby pozwiedzać te słowackie Bieszczady, które chyba dość słabo znamy ogólnie, prawda?
15: Tak, są bardzo słabo znane. No stąd też pomysł, żeby te Bieszczady słowackie, mniej znane, pokazać właśnie poprzez ten nasz rajd rowerowy. Tak to wszystko się ogólnie zaczęło od tego, że chcieliśmy pokazać te miejsca, do których wielokrotnie wędrowaliśmy na piechotę i poznawaliśmy właśnie Jasniński Kamień, czy Morskie Oko, czy tą Połoninę Gazdoran. No i tak stwierdziliśmy, że fajnie by było pokazać to ludziom, którzy tego nie znają, a tak blisko jest z Bieszczad te miejsca. Jeszcze do tego wsadzić ludzi na rower i pokazać, że naprawdę można to zrobić w jeden dzień i zwiedzić fajne miejsca, których nie znają.
11: Z punktu widzenia promocji Bieszczad, promocji turystyki w tym regionie, to świetny pomysł. Macie w tej inicjatywie wsparcie polskich lub słowackich samorządów?
15: Tak, oczywiście. W realizacji tego pomysłu wspiera nas właśnie województwo podkarpackie. Dzięki temu właśnie możemy pokazać mieszkańcom i turystom, że Bieszczady nie kończą się na granicy, a po jej drugiej stronie czeka również fascynujący świat, który warto poznać. Także tak, wspiera i naszym partnerem jest województwo podkarpackie.
11: A skąd pomysł na tego typu wydarzenie jak polsko-słowacki rajd rowerowy?
15: To jest już trzecia edycja tego rajdu rowerowego, a pomysł, sama zastanawiam, jak to się właściwie zaczęło. Przypadkiem całkiem, 4 lata temu, jak podczas edycji Festiwalu Rzeźnickiego mieliśmy rowery wypożyczone elektryczne właśnie w okolicach Smereka, jeździliśmy i stwierdziliśmy, że może fajnie by było zrobić znakowanie trasy, przynajmniej tej dostępnej na rowerze, właśnie na rowerach. No i całkiem sprawnie nam to poszło, szybko, zdecydowanie szybciej niż na piechotę. Też zostało to, do tej pory znakujemy trasy na rowerach właśnie na wszystkich naszych imprezach i właśnie wtedy wpadliśmy na taki genialny pomysł, chłopaki, z którymi tam jeździłam po tych trasach, że może byśmy wjechali na Jasło, a potem na Okrąglik i z Okrąglika na Przełęcz. Popukałam się do głowy, mówię do nich, no co wy, niemożliwe, przecież ja nie wjadę tam na rowerze. Wiesz, mamy elektryki, damy radę. No i długo mnie nie namawiali na to, rzucając mnie na głęboką wodę, ale pojechałam. I właśnie wtedy było to ten zachwyt. Bo wjechaliśmy na Jasło, zjechaliśmy przez Okrąglik, oczywiście na Przełęcz i potem tam kawałek jeszcze na stronę słowacką. I to było właśnie to. Pamiętam bardzo dobrze to uczucie, ten zachwyt, ale nie tylko tą możliwością roweru elektrycznego, tylko przede wszystkim tym, że nagle taka przestrzeń, że kurczę, można tak wiele miejsc zobaczyć w tak szybki sposób i łatwy tak naprawdę. Nagle się okazało, że w ciągu jednego dnia można zobaczyć znacznie więcej i odkryć Bieszczady w zupełnie nowej perspektywie. To był ten moment, kiedy pomyślałam sobie, że fajnie byłoby pokazać ludziom na tych rowerach te rzeczy, które my odkrywamy, bo to jest fajne.
11: Dla instruktorów turystyki rowerowej rowery elektryczne to jest w ogóle nowe wyzwanie, nowe możliwości też, prawda? Jeśli chodzi o promowanie danych regionów czy miejsc.
15: Tak, dokładnie tak. Można dużo więcej zrobić, że tak powiem, i przejechać i zobaczyć na rowerze elektrycznym niż na takim zwykłym. I przede wszystkim dotrzeć też do miejsc, do których rowerem zwykłym jest ciężko. Jakkolwiek wiem, że są ludzie, którzy robią takie rzeczy też na rowerach zwykłych.
11: Wspomnieliśmy o tym, że to 70 km w jedną stronę, w stronę Morskiego Oka, powrót trzeciego dnia, a co w międzyczasie? To jest forma jakiejś integracji, forma pobytu w jakimś miejscu?
15: Tak, z drugiego dnia mamy taki chill day, ja to nazwałam. Nie spinamy się, nie robimy bardzo dużo kilometrów. Myślę, że około 40, do 40 maksymalnie zrobimy. To też tak naprawdę będzie wszystko zależało od pogody. No, do tej pory trafialiśmy na super fajną pogodę, więc przez 3 dni jeździliśmy dużo. Natomiast ten wyjazd chcę zrobić w troszkę innej formie, czyli ten drugi dzień trochę mniej jazdy, ponieważ pierwszy i ostatni to jest 70 kilometrów. Chcemy, żeby ten środkowy był taki naprawdę fajny, żeby ludzie zapamiętali fajnie ten wyjazd i no, żeby czuli się też komfortowo, a nie zmęczeni. Planujemy wschód albo zachód słońca na Snińskim Kamieniu, gdzie z Morskiego Oka tak naprawdę mamy tam niecałą godzinkę na wejście na ten Sniński Kamień, z którego jest no, też cudny widok. Więc tutaj albo wschód, albo zachód. Mamy też w planie, gdyby pogoda była taka bardziej barowa, jak to nazywamy, to odwiedzimy obserwatorium astronomiczne w Kołonicach, w którym też już bywaliśmy wcześniej i również się podobało wcześniejszym uczestnikom, więc to też gdzieś tam w planach mamy. No i oczywiście w pierwszy dzień i w drugi dzień mamy wieczorne biesiady, ognisko nad jeziorem, Morskim Okiem, więc super. Mamy też i muzyków, bo mamy gitarę i mamy mieć w tym roku jakąś niespodziankę. Pani, która będzie nam grała, nie powiem jeszcze na jakim instrumencie, ale biesiada będzie fajna wieczorami.
11: To Morskie Oko to środek lasu, to znaczy, że logistycznie trzeba zaplanować wzięcie ze sobą namiotów, śpiworów?
15: Nie, słuchaj, tam jest schronisko nad Morskim Okiem. Możliwość też dojazdu jest autem, ponieważ my jedziemy z plecaczkami malutkimi, dosłownie z bidonem na wodę, ponieważ po drodze całej tej trasy mamy też właśnie te punkty takie odżywcze, żywieniowe. Jedzie z nami ekipa, która zabiera nasze bagaże. No i zatrzymuje się też po drodze, daje nam wodę, owoce, także to mamy na trasie cały czas zapewnione, więc jedziemy sobie na lekko. A tak, Morskie Oko jest, tak jak już wspominałam wcześniej, kompletnie bez zasięgu, ale jest możliwość tam dojechać i spać nie pod gołym niebem, ale jest schronisko.
11: A jak wygląda kwestia zapisów?
15: Wiesz co, no tak jak od początku nie zależało nam na tym, żeby to była jakaś impreza komercyjna, do 30, maksymalnie do 40 osób, ponieważ no, na rowerach nie da się jeździć z dużymi grupami. Nie ma się wtedy tej przyjemności takiej. Nie można się zintegrować fajnie, więc do 30-35 osób to maksymalnie i już ostatnie takie wolne miejsca nam zostały. Jakby ktoś jeszcze chciał skorzystać, to zapraszam.
11: Zapraszamy więc gorąco na polsko-słowacki rajd rowerowy Tosa Połoniny Tour, imprezę, o której opowiadała nam dziś Agnieszka Sawat, instruktorka turystyki rowerowej, jedna z pomysłodawczyń tego wydarzenia. Dzięki wielkie za rozmowę.
15: Dzięki bardzo.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
11: Teraz w naszym programie sprawdźmy jeszcze repertuar Kin Helios. Tam 3 nowe filmy. Pierwszą z premier, o której wam teraz opowiemy, jest horror Backrooms, bez wyjścia, opowiadający o tajemniczym świecie pełnym niekończących się korytarzy i pustych pomieszczeń. Bohaterowie filmu trafiają do miejsca, z którego niezwykle trudno się wydostać. Atmosfera produkcji jest mroczna i pełna napięcia. W filmie pojawia się wiele zagadek związanych z naturą tajemniczej przestrzeni. Postacie muszą walczyć nie tylko z własnym strachem, ale także z nieznanym zagrożeniem. Twórcy wykorzystują
1: niepokojące dźwięki i oświetlenie, by budować klimat grozy. Akcja rozwija się stopniowo, odsłaniając kolejne sekrety Backrooms. Film porusza temat samotności i zagubienia w obcym świecie. Jest w nim sporo zaskakujących zwrotów akcji. Backrooms bez wyjścia to interesująca propozycja dla miłośników horrorów i tajemniczych historii. Druga z premier to dramat Ojczyzna, poruszający temat miłości do kraju, poczucia przynależności narodowej. Film ukazuje losy bohaterów związanych z ważnymi wydarzeniami historycznymi. Ojczyzna skłania odbiorców do refleksji nad znaczeniem patriotyzmu, podkreślając wartość pamięci o historii i o tradycjach narodowych. W kinach Helios znajdziemy też oczywiście nową propozycję familijną. Toy Story 5 to kolejna część popularnej serii animacji o zabawkach wprost ze studia Pixar. Film ma kontynuować przygody znanych bohaterów, takich jak Woody i Buzz Astral. Twórcy zapowiadają, że historia może poruszać nowe tematy związane z dorastaniem i zmianami w świecie dzieci. Produkcja łączy humor, emocje i charakterystyczny styl z poprzednich części. Zapraszamy do Kin Helios w Rzeszowie i w Krośnie.
0: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz wróćmy jeszcze na parę chwil do tematów związanych z naszym zdrowiem. W ostatnich dniach i tygodniach sporo mówi się o kondycji placówek służby zdrowia w naszym regionie. Trwa walka o ratowanie szpitala w Lesku, ale mocno zadłużony jest także szpital w Ustrzykach Dolnych. Tu pomysłem ma być jednak konsolidacja, połączenie ze szpitalem wojewódzkim imienia świętego ojca Pio w Przemyślu. O założeniach tego pomysłu porozmawiamy teraz z naszym kolejnym gościem. Barbara Stawarz, dyrektor wojewódzkiego szpitala imienia świętego ojca Pio w Przemyślu. Witam serdecznie.
16: Witam serdecznie.
1: Wojewódzki Szpital imienia świętego ojca Pio być może zostanie wkrótce połączony ze szpitalem w Ustrzykach Dolnych, z ważną placówką dla mieszkańców Bieszczad, ale kwestia połączenia to chyba bardziej kwestia organów założycielskich obu jednostek niż dyrekcji szpitali, prawda?
16: Tak, tak, to przede wszystkim musi być decyzja administracyjna i decyzja właśnie organów założycielskich pomiędzy starostą bieszczadzkim a marszałkiem województwa podkarpackiego.
1: A gdy zaczęły się na ten temat rozmowy z marszałkiem województwa, to jak marszałek motywował ten pomysł?
16: Trudno jest powiedzieć, dlatego że te decyzje i te rozmowy toczą się, tak jak powiedziałam, między organami. Natomiast jak najbardziej jesteśmy wdrożeni w te dyskusje, w plany z panią dyrektor Szpitala Uszyckiego. Jakieś wstępne plany i założenia sobie tutaj przygotowujemy, ponieważ musimy przygotować taki, powiedziałabym, biznesplan, jak to ewentualnie mogłoby funkcjonować. I to, co jest najważniejsze, to połączenie naszego szpitala wojewódzkiego ze szpitalem w Bieszczadach na pewno przyniosłoby dużo korzyści dla pacjentów, dlatego że byłby łatwiejszy dostęp do takiej ścisłej specjalistyki, po pierwsze, dlatego że szpital w Uszczykach ma tylko podstawowe oddziały,

0: istnieje oddział internistyczny, pediatryczny, chirurgia, wykonywane są zabiegi ortopedyczne, istnieje ZOL i rehabilitacja. Czy połączenie może oznaczać, że któryś z tych oddziałów zniknie, czy nie ma takiego zagrożenia?
1: Myślę, że nie. Natomiast no, trudno jest powiedzieć już, bo to trzeba będzie wszystko dobrze przepracować. Na pewno, jeżeli jakiekolwiek będą zmiany i ruchy, to będziemy się kierować dobrem pacjenta. Na pewno nie będzie jakichś takich niepotrzebnych, niebezpiecznych zmian, które mogłyby w jakikolwiek sposób zaszkodzić czy spowodować jakieś problemy dla pacjentów z Bieszczad. Dlatego, że jest tam dużo pacjentów, którzy potrzebują również często takiej nagłej, szybkiej interwencji. Więc tutaj wiele założeń jest. Też transport helikopterem, czy właśnie nasza karetka, która by tam na miejscu stała i można by było tych pacjentów transportować. Są różne pomysły, ale to na razie jest w fazie takich projektów. Jeżeli już zapadną decyzje administracyjne, to po prostu konkretniej do danej sprawy się przygotujemy.
0: Ostatnio bardzo głośnym tematem medialnym są kwestie likwidacji porówek w Ustrzykach Dolnych, w Lesku. Czy to połączenie stwarza może jakąś nadzieję, że na przykład świetny kliniczny oddział ginekologiczny położniczy w szpitalu w Przemyślu będzie mieć swój oddział, pododdział w Ustrzykach?
1: Takie decyzje są zbyt jeszcze przedwczesne. Trudno jest powiedzieć, w jakim to kierunku pójdzie. Na pewno tutaj będę też rozmawiała ze specjalistami. Te decyzje będą dobrze przepracowane. Natomiast jeżeli chodzi o oddział w wojewódzkim szpitalu, jest to bardzo dobry oddział. Oddział, który wygrywa rankingi. Pacjenci nas chwalą. Pacjentki z Bieszczad również do nas przyjeżdżają i rodzą. Nie tylko z Bieszczad, z całego województwa tutaj przyjeżdżają, rodzą. Więc myślę, że na pewno pacjentki z Bieszczad będą otoczone opieką, taką jaka będzie potrzeba i jaką opiekę będą wymagały. A w jakim zakresie to będzie, to dzisiaj nie możemy powiedzieć jeszcze, ponieważ nie ma bliższych planów.
0: Nie jest tajemnicą, że szpital w Ustrzykach jest mocno zadłużony. Czy ten plan połączenia szpitala w Przemyślu i szpitala w Ustrzykach nie wynika przypadkiem z faktu, że wy akurat świetnie radzicie sobie z zadłużeniem, że przez 6 lat wasz dług zmalał dwukrotnie?
1: Na pewno konsolidacje szpitali są potrzebne, dlatego że w momencie, gdy placówka mocniejsza z placówką trochę słabszą połączy się, to dla tej placówki, która jest słabsza, jest to większy zakres właśnie i profilaktyczny, i specjalistyczny, i też myślę, że pod względem ekonomicznym będzie dużo łatwiej. Dlatego też te połączenia różne w kraju już się dzieją, konsolidacje się dzieją i myślę, że to jest dobry kierunek.
0: Na pewno jest to sposób na obniżenie także pewnych kosztów administracyjnych, prawda?
1: Na pewno tak. Łatwiejsze rozłożenie działalności. Tutaj nie chodzi, bo czasem niektórzy się obawiają, że kwestia zmniejszenia zatrudnienia. Nie, to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby pewne rzeczy poukładać, oddziały, które są mocne, żeby były w jednym miejscu. Bo najgorsze jest to, jeżeli co 20 km czy 30 km jest taki sam oddział wysokospecjalistyczny. Ci pacjenci się w jakiś sposób gdzieś tam dzielą. Oddział do końca nie jest wykorzystany, czyli te siły przyrobowe nie są do końca wykorzystane. Na przykład są oddziały obłożone w 60-50%, a koszty są dodatkowo większe, więc można to fajnie podzielić. Na przykład w ośrodku jednym zrobić inne oddziały, które są potrzebne, a w ośrodku wielospecjalistycznym te bardziej specjalistyczne oddziały. I to wszystko z sobą może fajnie współgrać i przynosić pożądane efekty.
0: Faktycznie ten efekt synergii tutaj może być bardzo istotny, stąd zapewne takie pomysły. Chciałem zapytać właśnie też o kwestię waszego funkcjonowania, bo w sytuacji, gdy szpital w Ustrzykach jest mocno zadłużony, to mieszkańcy zadają sobie pewnie pytanie, czy to przypadkiem nie będzie przejście z deszczu pod rynny albo z rynny pod deszcz, różnie można powiedzieć. Jak w tej chwili funkcjonuje wasz szpital? Macie duże długi wymagalne? Sytuacja finansowa jest stabilna?
1: W tym momencie jeszcze mamy sytuację finansową stabilną, nie posiadamy długów wymagalnych, chociaż sytuacja jest coraz trudniejsza. Jest to związane po pierwsze z organizacją, z utworzeniem oddziału kardiochirurgii, który pochłonął bardzo dużo finansów, a w tym momencie od 5 miesięcy nie mamy na razie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i tak naprawdę świadczymy usługi dla pacjentów

0: z budżetu szpitala. Dlatego ta sytuacja troszeczkę finansowo się pogarsza. Na szczęście jeszcze nie jesteśmy wymagalnych i cały czas mam nadzieję, że to wszystko nabierze odpowiedniego tempa, że uzyskamy ten kontrakt dla tego oddziału i szpital będzie dalej w miarę funkcjonował. Oczywiście spowodowane jest to też niewypłaceniem wszystkich nadwykonań, bo żaden szpital nie ma wypłaconych nadwykonań w całości i to wszystko za sobą niesie takie troszeczkę lęk i obawę, co będzie jutro, ale ja jestem optymistką i mam nadzieję, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku.
1: Brak zapłaty za nadwykonania to jest chyba faktycznie problem ogólnopolski związany po prostu z niedofinansowaniem całego systemu, prawda?
0: Tak, tak, to jest problem z niedofinansowaniem systemu ochrony zdrowia, systemu, który no, trzeba jakoś poukładać od nowa. Ministerstwo stara się, pracują nad tym. Wiele jest takich zapowiedzi właśnie, że nawet te konsolidacje szpitali, które są, zapowiedział pani minister. Dlatego mam nadzieję, że to powoli się poukłada i będzie wszystko dobrze.
1: Barbara Stawarz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala imienia Świętego Ojca Pio w Przemyślu, była naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Służba zdrowia to gorący temat w ostatnich dniach, także z uwagi na szokujące czasem zarobki lekarzy. Wiele kontrowersji wzbudził przypadek 28-letniego lekarza bez specjalizacji, radnego dzielnicy Ursus, który w swoim oświadczeniu majątkowym wykazał 1 600 000 złotych dochodu. Gdy jednak przyjrzymy się oświadczeniom radnych, którzy wykonują ten zawód, okaże się, że sprawa wysokich zarobków to nie tylko kwestia szpitali i ludzi z politycznego nadania. Już ponad dekadę temu w Radzie Miejskiej w Przemyślu zasiadała na przykład lekarka prowadząca mały, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Deklarowała 500 000 złotych zysku rocznie. Realnie było to na dzisiejsze pieniądze ponad 1 000 000 złotych. Dlatego trochę irytuje mnie dziś, że lustruje się tylko lekarzy czy dyrektorów pracujących w publicznej służbie zdrowia. Zlustrujmy jeszcze może zarobki tych zarządzających niepublicznymi placówkami na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. To ludzie często o znacznie mniejszym zakresie obowiązków i odpowiedzialności. Ukażą nam się również zarobki rzędu 1 000 000 złotych rocznie. To być może nawet większy problem polskiej służby zdrowia, bo gdyby na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej lekarze nie maksymalizowali zysków kosztem pacjenta, na przykład dostępu do diagnostyki, badań krwi i moczu pozwalających wcześniej wykrywać różnego rodzaju schorzenia, to całościowy koszt systemu byłby zdecydowanie mniejszy. Moglibyśmy mieć więc zdecydowanie lepszą jakość służby zdrowia, mniejsze kolejki, lepsze zdrowie społeczeństwa przy tych samych wydatkach jak dziś. Logika, według której funkcjonuje dziś służba zdrowia w Polsce, jest moim zdaniem chora. Wyobraźmy sobie bowiem, że strażakom płacimy nie za gotowość do pracy, tylko za ilość pożarów. A tak to niestety od czasów rządów AWS i Unii Wolności wygląda w Polsce z lekarzami.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Teraz w naszym programie czas jeszcze na kulturę. W najbliższy poniedziałek i wtorek zapraszamy Was na dwa świetne spektakle w Teatrze imienia Wandy Siemaszkowej w ramach festiwalu Owrzeszów. W poniedziałek o 19:00 Marzyciel, sztuka opowiadająca o życiu i działalności Juliusza Osterwy, jednego z najwybitniejszych reformatorów polskiego teatru. Przedstawienie ukazuje go nie tylko jako artystę, lecz także jako człowieka pełnego wątpliwości, marzeń i ambicji. Bohater poświęca swoje życie realizacji wizji nowoczesnego teatru Reduta. Twórcy pokazują jego dążenie do stworzenia nowego etosu pracy aktorskiej opartego na odpowiedzialności i współpracy. Osterwa traktował zawód aktora jako szczególną misję społeczną i duchową. Spektakl stawia pytania o aktualność jego idei we współczesnym świecie. Monodram w wykonaniu Daniela Salmana łączy elementy komedii, dramatu i nowoczesnych środków wyrazu. Przedstawienie zdobyło liczne nagrody, m.in. na festiwalu Monofest w Łodzi. Marzyciel, spektakl, który zachęca widzów do refleksji nad rolą teatru oraz siłą ludzkich marzeń, już w najbliższy poniedziałek o 19:00 w Teatrze imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Dzień później zobaczymy tam sztukę Nieosobni. To czteroczęściowy spektakl podszyty mykologią, ezoteryką i psychotroniką. Przeniesie on widzów do powojennej Warszawy do lat 50. XX wieku. Sztuka przedstawia środowiska artystyczne skupione wokół teatru na Tarczyńskiej i teatru osobnego. Twórcy ukazują niezwykłą komunę ludzi sztuki poszukujących nowych form wyrazu. W spektaklu przeplatają się motywy teatralne, filozoficzne, literackie i ezoteryczne. Historia pokazuje, jak twórczy przygód współistniał wówczas z trudnymi realiami życia po wojnie. Przedstawienie ma charakter sennej fantazji, pełnej symboli i nieoczywistych znaczeń. Ważnym elementem są lalki, które stają się metaforą życia i nieżycia. Spektakl został wyreżyserowany przez Marcina Bartnikowskiego i Marcina Bikowskiego. Nieosobni to na pewno oryginalna opowieść o sztuce, wolności twórczej i nieustannym poszukiwaniu nowych idei, którą zobaczymy we wtorek o 19:30 w Teatrze imienia Wandy Siemaszkowej. Polecamy. I to już wszystko w tym wydaniu naszego programu. Andrzej Orzechowski, dziękuję i do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
4: Radio Złote Przeboje.
5: Can't touch this. You can't touch this.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: do czerwca. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
5: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.

0: 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
1: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
0: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Extra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Daleko jeszcze?
8: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
7: Wow, jaki błękitny.
9: A to nasz hotel przy samej plaży.
8: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
11: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
12: Reklama.
13: Tu Radio Złote Przeboje. W sobotę minęła godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
14: Prezydent odebrał Wołodymirowi Zełenskiemu order Orła Białego. Prokurator generalny ma się zająć sprawą warszawskiego szpitala południowego. Awaria na kolei Poznań-Berlin potrwa nawet do poniedziałku. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował, Wołodymyr Zełenski traci order Orła Białego. To odpowiedź na decyzję ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
15: O swojej decyzji Karol Nawrocki poinformował w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.
16: My Polacy pamiętamy o swoich. Nie porzucamy ich i zawsze się o nich upominamy. Państwo, które przestaje bronić prawdy o swojej historii, przestaje być strażnikiem narodowego szacunku.
15: Na ruch prezydenta w sprawie orderu trzeba było trochę poczekać, ale miało to być celowe działanie, by dać Ukrainie czas na wycofanie się z kontrowersyjnej decyzji. Jak widać, Kijów nie ma zamiaru tego robić. A szef ukraińskiego MSZ-u skomentował już, że decyzja Karola Nawrockiego jest strategicznym błędem, na którym zyska jedynie Moskwa. Kolejnym krokiem w sprawie będzie teraz kontrasygnata ze strony premiera.
14: Dalsze informacje. Premier zapowiedział, że zwróci się do prokuratora generalnego, by możliwie szybko wyjaśnił aferę w warszawskim szpitalu południowym. Donald Tusk zaznaczył, że dociera do niego coraz więcej informacji na temat źródeł konfliktu w tej placówce. Wczoraj minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że postępowanie w sprawie szpitala będzie pod jego nadzorem. Policja zatrzymała podejrzewanego o dokonanie napadu na łódzki kantor. To 22-letni Kolumbijczyk. Za napad z bronią w ręku może mu grozić 20 lat więzienia. Nawet do poniedziałku mogą potrwać utrudnienia na linii kolejowej Poznań-Berlin. Przez usterkę sieci trakcyjnej wstrzymano ruch pociągów pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą. Regionalni przewoźnicy wprowadzili zastępczą komunikację autobusową, a pociągi dalekobieżne są kierowane na objazdy. W południe, po dniu przerwy, do siatkarskiej Ligi Narodów wracają Polki. Rywalkami naszych pań będzie zespół z Holandii. To niewygodny rywal, który gra szybką siatkówkę, mówi była reprezentantka kraju Joanna Kaczor-Bednarska.
17: To przecież brązowy medalista mistrzostw Europy sprzed 2 lat. Zespół, z którym zawsze gra nam się trudno, ale też zespół, w którym brakuje jeszcze przynajmniej 3 podstawowych siatkarek.
14: Polska i Holandia zagrają ze sobą po raz pierwszy w tym sezonie.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
13: Dziś cieplej niż wczoraj, bo nawet 33 stopnie w Poznaniu, Wrocławiu, 32 w Bydgoszczy, Trójmieście i w Szczecinie, 30 lub nieco więcej w Warszawie, Krakowie, Lublinie, 28 w Białymstoku. Od zachodu i na południu możliwe burze. Kacper Sosnowski, witam pięknie. 3 minuty po godzinie 8 mamy. Na termometrach też będzie trójka z przodu, jak słyszeliśmy w wiadomościach. Ale to tak tuż po południu. Radio Złote Przeboje. Natomiast jak ktoś rano na spacer idzie, to czapka, okulary słoneczne i może już jakiś filtr na pewno się przydadzą. A to Lady Punk, na co komu dziś? Stop.

jak dobrze się przy tym wstaje, to się bardzo cieszę. Tina Turner w Radiu Złote Przeboje, wcześniej także Lady Punk, czyli zespół, który grał fantastyczny jubileuszowy koncert na ostatnim festiwalu w Opolu na 45 lat działalności. I proszę sobie wyobrazić, że to było trzecie najchętniej oglądane wydarzenie całego czterodniowego festiwalu w Opolu. 1 700 000 widzów śpiewało razem z Januszem Panasewiczem i Janem Borysewiczem największe hity. Borysewicz też sporo śpiewał na tym koncercie, aż się zdziwiłem. Czyli Lady Punk wciąż w sercach swoich fanów. I bardzo dobrze. A tu Moloko. Sing it back.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Uwaga! Super promocja w Teddy.
6: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Phil Collins w Radiu Złote Przeboje, Dance into the Light. Popularne te wątki tańczenia w piosenkach Collinsa, bo I Can Dance z początku lat 90., ale także Taniec w świetle, wysłuchany przed chwilą z 96 roku. Jakby ktoś pytał, czy muzyk miał jakieś problemy z tańcem, odpowiem, że nie. Tańczył, no ale śpiewał o tańczeniu i grał na perkusji znacznie lepiej. Zaraz będzie też u nas o Dniu Ojca, który się zbliża w najbliższy wtorek. Akurat Phil Collins to miał 5 dzieci, 3 synów, 2 córki, więc w ten najbliższy wtorek życzeń przyjmie pewnie sporo.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Czasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
6: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
8: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Reklama.
0: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

Tak, gramy w sobotni poranek na rozbudzenie. My, Bill Medley, Jennifer Warnes w Radiu Złote Przeboje. Dzień Ojca już w najbliższy wtorek, może niektórzy w ten weekend go będą spędzać. A o tym, jak 500 zł dostać od nas, żeby miło spędzić ten dzień, powiem tuż po 9:00, a wiem, że ojcowie chętnie teraz spędzają z dziećmi czas. 4 na 5 ojców stara się być aktywnym rodzicem, to znaczy dba o partnerskie relacje, mocno zajmuje się dzieckiem, ba, połowa ojców na zabawie i nauce codziennie spędza od 30 minut do 2 godzin. No to ja dokładam do tych ważnych informacji wsparcie muzyczne dla ojców w trudnym procesie wychowywania i uczenia dzieci. Dam gitarę.

Bryan Adams w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 9 w naszych wiadomościach, między innymi o podlaskim bonie turystycznym, który możecie dostać i który sprawi, że wasze na przykład tegoroczne wakacje będą znacznie tańsze.

0: reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: A, ale mi gorąco, Barbara.
5: Mnie też, Marian.
4: To co, klima?
5: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
4: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
5: No przecież.
4: No.
6: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
0: Reklama.
8: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę. No i już 9:00 mamy. Nie zwlekajmy wiadomości, posłuchajmy.
9: Szef biura prezydenta Ukrainy zrzekł się polskiego odznaczenia. Drzewo zawaliło się na nastolatka w trakcie burzy w Wielkopolsce. W kilka minut rozeszły się ostatnio podlaskie bony turystyczne. Dziś kolejna okazja, by je upolować. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polskiego odznaczenia Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej zrzekł się szef biura prezydenta Ukrainy. Kryło Budanow został odznaczony przez Polskę w ubiegłym roku. To decyzja, która jest odpowiedzią na odebranie przez polskiego prezydenta prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. Karol Nawrocki odebrał odznaczenie, ponieważ Wołodymyr Załański nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Nastolatek został ranny w wyniku zawalenia się drzewa w Wielkopolsce. Chłopiec doznał urazu nogi. Przez województwo wielkopolskie wieczorem i w nocy przeszły potężne burze. Strażacy pracowali nieustannie do rana, mówi dyżurny Straży Pożarnej w Poznaniu Błażej Wiącek.
10: Na godzinę 8:00 za wczorajszą służbę mieliśmy około 550 zdarzeń atmosferycznych. Głównie zalane piwnice i połamane drzewa.
9: Silna burza była m.in. w Lesznie, gdzie odbywały się pokazy lotnicze. Organizatorzy ze względów bezpieczeństwa zdecydowali się je przerwać. Widzowie musieli się ewakuować. A dziś Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed burzami dla 10 województw. Pogodnie dziś jedynie na północnym wschodzie kraju i na krańcach południowo-wschodnich. Dla obszaru całej Polski wydano także alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami. W mocy pozostają także wczorajsze ostrzeżenia przed upałami w niemal całym kraju we wszystkich województwach z wyjątkiem podlaskiego. Te kilka minut może rozgrzać systemy internetowe do czerwoności. Dziś przed południem będzie można wygenerować podlaskie bony turystyczne do wykorzystania w wakacje. Do rozdania będą 3000 voucherów o wartości 300 zł każdy. Skorzystać z nich będą mogli wybierający się na co najmniej 3-dniowy wypoczynek na Podlasie. Podlaski bon turystyczny to pomysł samorządu województwa, by wesprzeć branżę ponoszącą skutki trudnej sytuacji geopolitycznej przy granicy z Białorusią. Chodzi też o pokazanie, że region jest bezpieczny i atrakcyjny dla turystów. To już kolejna edycja. W poprzednich bony rozchodziły się w kilka minut.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Już teraz prawie wszędzie 25 stopni na termometrach. Pada w Małopolsce i ten deszcz w Krakowie jeszcze przez kilkadziesiąt minut możliwy. Późnym popołudniem od zachodu wejdą opady i burze, ale tak przez cały dzień na termometrach powyżej 30 stopni. Dzień dobry, miło, że wstajecie, wypoczywacie lub pracujecie z nami. Za chwilę o tym, jak na Dzień Ojca zgarnąć 500 zł, będzie też o wczorajszym koncercie Jeana Michela Jarre'a. Kacper Sosnowski, witam pięknie i gram.

0: Jennifer Page w Radiu Złote Przeboje. To może teraz dobry moment o tym, jak zdobyć 500 zł na Dzień Ojca, który we wtorek. Wystarczy wejść na złoteprzeboje.pl i tam w specjalnym formularzu zająć się sprawą ojcowskich supermocy, że tak powiem.
1: Mam supermoce, mam supermoce.
0: No właśnie, to znaczy napisać, jaką nietypową supermoc lub supermoce powinien mieć przebojowy tata. Najlepiej już w ten weekend zająć się sprawą, bo od poniedziałku każdego dnia tygodnia roboczego będziemy nagradzać w naszym poranku tuż po godzinie 9:00 i za te 500 zł można iść sobie z synem, córką na obiad wspólny, do teatru może razem, albo gdzieś nawet pojechać na jeden dzień. No to już zostawiam wam. Złoteprzeboje.pl, tam wypełniamy formularz, a to Lionel Richie.

0: to promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
3: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie. Z delikatesów centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Wie takie promocje w Biedronce widzę. W najtańszą sobotę
7: do mojej idę.
8: W tę sobotę wszystkie nektarynki, morele i brzoskwinie minimum 50% taniej. Sprawdź promocje na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. Do tego lody na patyku, rożki, tubki, lodowe kanapki i kubeczki do 280 ml. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: tak relaksujemy się w sobotni poranek z Radiem Złote Przeboje. Cool and the Gang, to już za nami. A teraz o człowieku, który w najbliższych dniach zagra w Madrycie i na Ibizie, ale wczoraj to był w Radomiu. Wielki koncert Jean-Michela Jarre'a za nami, a wszystko pod patronatem Radia Złote Przeboje.
1: Wczoraj wszystkie drogi w Polsce prowadziły do jednego miejsca, czyli do Radomia, bo tutaj wieczorową porą na stadionie Radomiaka Radom pojawiła się legenda muzyki elektronicznej lat 80., czyli Jean-Michel Jarre. To było niesamowite widowisko, nie tylko muzyczne, ale także laserowe. No ale wcześniej pytaliśmy naszych słuchaczy o to, jakie są ich ulubione piosenki.
2: Rendezvous, wszystkie.
3: Oxygen China też.
2: Wszystkie.
4: Oxygen.
5: Każda płyta miała takie przeboje, które do dziś dnia się słucha.
0: A no właśnie. Ależ ja zazdroszczę Wojtkowi Babiarczykowi, który był na miejscu. Zresztą wy możecie sprawdzić, co się wczoraj w Radomiu działo na Instagramie Radia Złote Przeboje.

0: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
4: Skoda.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
9: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako drzewka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o Twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
10: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszające i pełne nadziei wyznania o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki. Sukcesy i Porażki. Takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
14: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
15: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Reklam.

Kwadrans i będzie 10:00, tu Radio Złote Przeboje. Niezapomniany Freddie Mercury już za nami. A jego kolega z Queen, Brian May, zaapelował ostatnio i poprosił fanów, by podpisali petycję zabraniającą wszelakich polowań na lisy, bo May jest znanym obrońcą praw zwierząt. Wspiera organizacje, lobbuje nawet u polityków o zaostrzenie przepisów, by te zwierzęta chronić. Czyli kompozytor, no i człowiek, któremu krzywda zwierząt jest dla niego bardzo ważna w życiu. Robi wszystko, żeby tej krzywdy nie było. Pozdrawiamy Briana Maya, już po 80, a to Carlos Santana.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 zł z Kaufland Kart Ekstra, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
9: Gastorama.
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
0: Reklama.
12: Tu Radio Złote Przeboje, w sobotę minęła 10. No to posłuchajmy, zacznie się od burz.
13: Ponad 1000 interwencji związanych z burzami to dziś znów nad Polską. Prezydent tłumaczy decyzję o odebraniu orderu Orła Białego Załońskiemu. Warto zapolować na bon turystyczny. System uruchomi taką możliwość za godzinę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Gwałtowne burze przechodzą przez Polskę. Ponad 1100 zagrożeń związanych z burzami odnotowali w ciągu minionej doby strażacy w całym kraju. Najwięcej zdarzeń było w Wielkopolsce, ponad 500, ale wiele wyjazdów mieli też strażacy z województwa zachodniopomorskiego, mówi rzecznik strażaków ze Szczecina, Dariusz Szacht.
14: Działania strażaków koncentrowały się przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew, likwidacji skutków lokalnych podtopień, wypompowywaniu wody z zalanych posesji, czy zabezpieczaniu uszkodzonych budynków, chociażby zerwany dach budynku w miejscowości Mielno-Pyrzyckie, a także zerwany dach budynku w miejscowości Marwice w powiecie gryfińskim.
13: Dziś w kraju burze wystąpią po południu, pogodnie jedynie na Podlasiu. Prezydent Polski odebrał ukraińskiemu przywódcy Order Orła Białego. Ta decyzja ma nie tylko charakter symboliczny, to też sygnał ostrzegawczy dla Kijowa, ale jak mówi Karol Nawrocki.
15: Decyzja ta nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu. Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy.
13: Prezydent zdecydował się na odebranie odznaczenia ukraińskiemu prezydentowi w odpowiedzi na kontrowersyjną decyzję Załońskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Policja zaapelowała o czujność nad wodą. Tylko wczoraj w Polsce utonęły 3 osoby. Twoja rozwaga może uratować życie, przypomina policja w mediach społecznościowych. Według danych rządowego Centrum bezpieczeństwo. Od 1 kwietnia do wczoraj utonęło w kraju 47 osób. Już za godzinę rusza nabór na podlaski bon turystyczny. To pomysł samorządu województwa, by wesprzeć branżę turystyczną dotkniętą sytuacją na polsko-białoruskiej granicy i trudną sytuacją geopolityczną w tym regionie. Turyści mogą dziś wygenerować bon na 300 zł do wydania właśnie na Podlasiu. Nabór rusza o godzinie 11 poprzez stronę podlaskibonturystyczny.pl, mówi szefowa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak.
16: Między godziną 11 a 12 zostanie uruchomiony formularz wniosku. Można aplikować o Podlaski Bon Turystyczny na pobyt minimum 3 nocy.
13: W poprzednich edycjach bony rozchodziły się jak ciepłe bułeczki, dosłownie w kilka minut.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
12: Teraz mamy taki wstęp do upałów, bo po południu we Wrocławiu nawet 33 stopnie, a temperatury 30 nie przekroczą tylko na wschodzie. Teraz pada w Krakowie, pod wieczór pokropi w Zielonej Górze czy we Wrocławiu. Gotowi na upały? Kiedyś jak te upały były, to taki dźwięk sprawiał, że wszyscy wychodzili na ulicę i kupowali lody. Pamiętacie? A taki dźwięk oznacza, że gra Michael Jackson. Aż stęskniłem się za tą melodią. Tą o lodach, prawda? Oj, przypominają się fajne czasy. Ale za Michaelem Jacksonem też się stęskniłem. Kasper Sosnowski, witam, fajnie, że jesteście z nami w sobotni poranek.

Urszula w Radiu Złote Przeboje. Niebo dla ciebie. 11 minut po 10, a Urszula będzie świętować dziś dni Rejmonta, bo gra koncert w Lipcach Rejmontowskich, to jest pod Łodzią. Jak ktoś szuka planów na wieczór, bardzo proszę. Wieczorem w Warszawie, Wianki nad Wisłą, no i tam też sporo koncertów. Baim z Beatą, Kasia Nosowska, Anita Lipnicka, Margaret, Patrycja Markowska, Piotr Cugowski czy Reni Juzis. Też będzie się działo, bo to jutro ten najdłuższy dzień w roku będziemy świętować i jutro też pierwszy dzień lata. No chciałem powiedzieć, że w pogodzie to już czuć dzisiaj. To gram ciepło, to gram słonecznie, to gram wakacyjnie. Shakira Objection.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do 1 000 000 km z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 000 zł netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 000 mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Marian, a ty komu kibicujesz?
7: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
6: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
10: Citroen.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
12: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
13: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Marletto 900 ml. Wybrane smaki 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Stan Lee w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złote na nowo.
2: To będzie największy przebój na amerykańskiej liście Billboardu w 83 roku. Every Breath You Take, piosenka zespołu The Police, która doczekała się różnych wersji. Ta najbardziej znana młodszemu pokoleniu z 97 roku za sprawą artysty znanego jako Puff Daddy. I ta wersja też wspięła się na szczyt amerykańskiej listy przebojów. Polskim fanom znana jest też oczywiście polska wersja przeboju, którą znakomicie wykonał zespół Perfect w 2003 roku. Każdy oddech twój, tak przetłumaczono tytuł. Każdy oddech twój. Natomiast to, że Every Breath You Take może brzmieć inaczej, pokazała Tina Arena, która stworzyła taką wersję na swój album Song of Love and Lose. Every breath you take. Ta wersja dobra na wieczorową porę. Ale ja gram oryginał.

0: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
3: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No sprytnie.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert dalej masz.
6: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

Fat Boys Blue w Radiu Złote Przeboje, 11 minut i będzie 11. Jak ktoś na bazar będzie szedł, co w sobotę przed południem jest bardzo popularne, albo na róg ulicy do straganów, których teraz wszędzie pełno z truskawkami, no to mam przeciętne informacje. Miały być truskawki coraz tańsze, już ich cena była w okolicach 10 zł, a ja wczoraj kupiłem

0: Kicker Show w Radiu Złote Przeboje. 5 minut niecałe i będzie godzina 11. Wtedy też nasze wiadomości. Będzie o pewnym jubileuszowym meczu na Mundialu. Ale na szczegóły trzeba chwilkę poczekać.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroën.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Reklama.
6: 20 czerwca, sobota, Radio Złote Przeboje, zbliża się godzina 11. Zapraszamy na wiadomości.
7: Po aferze szpitalnej prezydent Warszawy ma coraz większe problemy. Podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej z zarzutem i wnioskiem o areszt. Jutro jubileuszowy mecz na Mundialu, będzie to widać na murawie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Politycy PiS składają zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To w związku z aferą i nieprawidłowościami w szpitalu południowym. Ich zdaniem Trzaskowski już rok temu był informowany o nieprawidłowościach, mówi europoseł PiS Jacek Ozdoba.
8: Jak złapią cię za szpital, mów, że to nie twój szpital. Jak złapią cię za radnego, mówią, że to nie twój radny. Ale jak złapali go za komórkę, to nagle się okazuje, że nie odczytał wiadomości.
7: Według ustaleń portalu Zero.pl prezydent Warszawy otrzymał w lipcu ubiegłego roku szczegółową informację o zastrzeżeniach dotyczących funkcjonowania Warszawskiego Szpitala Południowego oraz działalności lekarza Dawida Kasprzyka. Autorem wiadomości był ówczesny ordynator oddziału chirurgii, który 2 miesiące później stracił pracę. Jest wniosek o areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach ostro i dosadnie krytykował Rosję i Władimira Putina, zginął w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą, mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak.
9: W tej sprawie spełnione są w zasadzie wszystkie przesłanki szczególne zastosowania tymczasowego aresztowania, w tym obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary.
7: Obywatel Gruzji usłyszał zarzut zabójstwa, za co może grozić nawet dożywocie. Według prokuratury wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie. Upał, a potem burze. To scenariusz pogodowy na dziś. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia dla 15 województw, to alerty drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. Strażacy apelują.
10: Należy unikać przebywania pod drzewami, starać się nie parkować samochodów w pobliżu drzew i niestabilnych konstrukcji, śledzić aktualne komunikaty pogodowe i ostrzeżenia.
7: Mówił rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Burze mają pojawić się około godziny 14, ale dziś także upały średnio do 30 stopni. Wyjątkowy mecz odbędzie się jutro w trakcie piłkarskich Mistrzostw Świata. To tysięczne spotkanie w historii Mundialu. Z tego powodu FIFA zapowiedziała, że sędziowie podczas spotkania Tunezji z Japonią będą mieli okolicznościowe naszywki na strojach, dokładnie na rękawach. Możecie tam szukać napisu Mecz 1000. Jubileuszowy mecz to zaplanowane na jutrzejszy poranek czasu polskiego starcie Tunezji z Japonią, które rozegrane będzie w meksykańskiej miejscowości Guadalupe koło Monterrey.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
12: Sponsorem audycji jest właściciel sklepu motocyklowego 4Biker Rzeszów, oferujący odzież i akcesoria dla motocyklistów.
0: Pogoda na weekend.
6: Dziś cieplej niż wczoraj, bo nawet 33 stopnie w Poznaniu, Wrocławiu, 32 w Bydgoszczy, Trójmieście i w Szczecinie, 30 lub nieco więcej w Warszawie, Krakowie, Lublinie, 28 w Białymstoku. Od zachodu i na południu możliwe burze.
11: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
12: Sponsorem audycji był właściciel salonu motocyklowego Royal Enfield w Rzeszowie. Autoryzowany dealer motocykli klasycznych na terenie Podkarpacia.
6: Witam, witam już po godzinie 11. O pozytywach dodatkowych przerw na mundialu podczas meczów mistrzostw będzie i wrócimy sobie na chwilę jeszcze do Radomia.
1: Radio Złote Przeboje.
6: Gdzie wczoraj fantastyczny koncert Jeana Michela Jarre'a pod naszym patronatem był.
5: Zaprasza Kacper Sosnowski.
6: A tu Mafia, Imię Deszczu. Jeżeli chodzi o deszcz, to teraz troszeczkę w Małopolsce pada.

Alphaville w Radiu Złote Przeboje. Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Wczoraj awans z grupy wywalczyli gospodarze, czyli USA. A ja odkryłem jeden pozytyw takich długich przerw na nawadnianie podczas meczów, bo tam organizatorzy bardzo fajną muzykę puszczają i cały stadion wtedy śpiewa. Wczoraj na przykład podczas meczu Amerykanów z Australią to było tak. I wszyscy... No właśnie, śpiewali Living on a Prayer, ale Bon Jovi w Ameryce niezwykle popularny. No i podczas innych meczów też Whitney Houston, Jennifer Lopez rozbrzmiewała w głośnikach. Generalnie same złote przeboje tam lecą. No i pięknie. Spinderella cut it up one time. Potem jeszcze się wszyscy cieszą, jak gospodarze wyglądają, wygrywają, czyli Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Na razie idzie im dobrze.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 zł z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Uwaga! Super promocja w Teddy.
6: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
8: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
15: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
16: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
17: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
18: Już nie swędzi.
19: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Reklama.
21: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: Ajo, Rapture w Radiu Złote Przeboje. A wczoraj w Radomiu wielkie wydarzenie pod naszym patronatem. Lasery z koncertu Jeana Michela Jarre'a było widać z kilku kilometrów. 40 metrów długości miała scena z ekranami. No i w końcu na tej scenie pojawił się on.
1: Dobry wieczór, pana! Dobry wieczór!
0: Tak, tak, po polsku też trochę poprzemawiał. Stadion w Radomiu był pełny, kapitalne widowisko zobaczyli fani, a ja tylko przypomnę, że Jarre ma rekord Guinnessa jako artysta, który zgromadził najwięcej osób na swoim koncercie. Kiedyś w Paryżu to było 2,5 miliona osób, a potem w Moskwie 3,5 miliona fanów. I to jest muzyk przez duże M. A to Shakin' Stevens.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na...

0: Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje. 8 minut i będzie południe, a wtedy u nas weekend jak marzenie Marzeny Rogalskiej. Dziś jej gościem Grażyna Wolszczak, która chyba ponoć trochę przesadza.
1: To jest babka, która przesadza. Jak można być tak ładnym nieustająco, tak pięknym. Jak to jest w ogóle możliwe?
2: I jak mnie zapytacie, dlaczego lubię się spotykać z Rogalską, to właśnie dlatego.
0: No właśnie, kto chce posłuchać pań, to już od 12 będzie taka możliwość. A jak ktoś chce sprawdzić, jak ta Grażyna Wolszczak wygląda, to zapraszamy na Instagram Radia Złote Przeboje.

0: wieczór już tutaj powoli kończy w Radiu Złote Przeboje. Wiadomości nasze w południe za 4 minuty, a ja dodam tylko, że w nich będzie o rolniku z Bangladeszu. Ale szczegóły w tej sprawie za chwilę. A jak ktoś lubi włoską muzykę, to powinien słuchać naszego jutrzejszego poranka też. Zapraszam.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Gastorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Reklama. Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Turyści rzucili się na podlaskie bony turystyczne. Wystarczyło kilka minut. Nie kończą się problemy prezydenta Warszawy w związku ze szpitalem południowym. Rolnik z Bangladeszu uszył gigantyczną flagę na mundial, ale nie dla swojej drużyny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Podlaski bon turystyczny rozdany w dosłownie kilka minut. Środki zostały wyczerpane. Szczęśliwcy, którym udało się załapać, dostaną vouchery do wykorzystania na Podlasiu we wskazanych obiektach, mówi szefowa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak.
12: W wysokości 300 zł na pobyty minimum 3 nocy.
11: Program ma ożywić lokalną branżę turystyczną i przekonać turystów, że wypoczynek na Podlasiu może być atrakcyjny i bezpieczny. Po porannej awarii do mieszkań w Szczecinie wraca woda. Przez kilka godzin mieszkańcy byli jej pozbawieni, ponieważ uszkodził się wodociąg o tak zwanej dużej średnicy, co spowodowało albo całkowity brak wody, albo bardzo niskie ciśnienie w kranach, mówi rzecznik miejskich wodociągów Hanna Pieczyńska.
13: Do naprawy uszkodzonego wodociągu przystąpimy najprawdopodobniej w poniedziałek. Za wszelkie utrudnienia oczywiście serdecznie przepraszamy.
11: Woda powoli wraca m.in. do takich dzielnic jak Gumieńce, Pogodno i do Śródmieścia w Szczecinie. O możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Do prokuratury zawiadomienie składają politycy PiS. Chodzi o aferę i nieprawidłowości w szpitalu południowym. Ich zdaniem Trzaskowski już rok temu był informowany o nieprawidłowościach. Informował ówczesny ordynator oddziału chirurgii. 2 miesiące później ten lekarz stracił pracę, mówi europoseł PiS Jacek Ozdoba.
14: Możemy mieć tu do czynienia z popełnieniem przestępstwa, stąd posłowie Prawa i Sprawiedliwości składają zawiadomienie do prokuratury, również na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który wskazał formalną ścieżkę komunikacji. Otrzymał wiadomość, jeżeli nie odczytał, a wskazał, no panie prezydencie, że pan idzie mnie w poczytalność, naprawdę, no czy leci z nami pilot, no...
11: Zdaniem polityków PiS to sprawa, którą powinni zająć się śledczy. W różny sposób kibice okazują swoje przywiązanie do drużyn, nie zawsze swoich. Rolnik z Bangladeszu kibicuje Niemcom. Z tej okazji na mundial uszył 7,5-kilometrową flagę w barwach niemieckiej reprezentacji i rozwinął ją w swojej miejscowości w Magurze. Jak podkreśla, jego więź z Niemcami ma osobisty wymiar. 20 lat temu wrócił do zdrowia dzięki niemieckim lekom. Nad flagą pracował 3 miesiące, do czego użył 1000 metrów materiału. Bangladesz nigdy nie zakwalifikował się do Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Najpopularniejszym sportem w tym kraju jest zdecydowanie krykiet.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem audycji jest właściciel sklepu motocyklowego 4Biker Rzeszów, oferujący odzież i akcesoria dla motocyklistów.
16: Pogoda.
11: Upał już daje się nam dziś we znaki. W całym kraju maksymalnie w ciągu dnia będą 34 stopnie na zachodzie. W innych częściach kraju niewiele chłodniej, bo około 30 stopni. A około godziny 14, początkowo na zachodzie, później w niemal całym kraju zaczną się burze.
15: Sponsorem audycji był właściciel salonu motocyklowego Royal Enfield w Rzeszowie. Autoryzowany dealer motocykli klasycznych na terenie Podkarpacia.
10: To jest Radio Złote Przeboje, a z nami jedna z naj... Nie powiem tego, bo jestem wstrętną zazdrośnicą z najpiękniejszych kobiet i najżyczliwszych, jakie znam. Grażyna Wolszczak, aktorka, szefowa teatru Garnizon Sztuki. Graszka, a jak ty byś się określiła? Daję ci szansę na trzy przymiotniki.
17: Aktorka, dyrektorka...
10: Optymistka?
17: Optymistka, tak.
10: Tak będzie?
17: Tak, optymistka, dobrze.
10: No właśnie.
17: Ale szczerze... przyganiał kocioł, garkowi, bo jesteś taka sama jak ja.
10: Grażynko, no i proszę, i może być miło, i ja wiedziałam, kogo zaprosić. Zapraszamy, jesteśmy z wami do 15.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Takie pytanie osobiste do ciebie, oczywiście Grażyna Wolszczak.
2: Ty masz w sobie coś takiego, że wydajesz się być jedną z nielicznych kobiet sukcesu, która innym nie zazdrości i jest taka kochana. Jesteś takim dinozaurkiem, rozumiesz, jeśli chodzi o tę twoją życzliwość dla świata i koleżanek.
3: Ja ci powiem, nie jak miałam żadnej świadomości tego, aż któregoś dnia Aśka Kurowska, również aktorka, powiedziała tak: ty Wolszczak, Elka Zając, Hanka Śleszyńska, jesteś trzecia, która jest życzliwa i nikomu nie zazdrości.
2: Jak to jest w ogóle możliwe? Życie cię tego nauczyło? Czy ty po prostu masz to dane z góry? Masz to dane z domu?
3: Nie wiem. Chyba trochę z nieba, a trochę, czyli tak mam dane, wiesz, ja to nazywam syndrom wioskowego głupka, który tak idzie sobie przez świat, ponieważ on wszystkich lubi, to myśli, że wszyscy jego lubią i to jest oczywiście mój, mam tam jakiś swój rozum, więc wiem, że to nie jest prawda, ale tak mi się lepiej żyje z taką świadomością.
2: Ale czasem dostajesz po głowie.
3: No pewnie, jak każdy.
2: Uważam, że bardzo w tym momencie pasuje nam coś optymistycznego zagrać, a to oczywiście hit Kasi Kowalskiej.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Grażyno Wolszczak, jak dostajesz po głowie, to co wtedy ten wewnętrzny twój filozof, ten głupek wewnętrzny mówi?
2: To się zdarza, ale generalnie nie chcę sobie psuć mojego obrazu świata. Mhm. W związku z tym to jest, wiesz, dbanie o mój dobrostan tak naprawdę, bo wiadomo, że życie nie jest łatwe i cały czas się człowiek zderza z jakimiś problemami. To ja sobie tak mówię, problemy to są tylko jakieś zagadki do rozwiązania, nie? Sytuacje do rozwiązania, ale generalnie wszystko jest hej do przodu.
3: Radio Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
9: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
11: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
14: Notino. Today is yours. Feel good.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
16: Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Grażyna, pogadajmy szczerze. Grażyna Wolszczak oczywiście. Nie ma nic za darmo. Ty jesteś osobą, która wygląda tak, bo o siebie dba. Ale podobno teraz ćwiczysz więcej niż kiedykolwiek w życiu.
2: Tak jest.
1: Co się z tą stało? Wpadłaś w panikę? O co ci chodzi?
2: Tak, troszkę w panikę wpadłam, bo wiesz co, popatrzyłam, jak parę osób z mojego pokolenia wyżej odchodzi. To było, wiesz, Alzheimer, demencja, takie historie. I ja rzeczywiście tak w taką lekką panikę wpadłam, że...
1: A ja myślałam, że ja tu żarcik rzucę,
2: nie,
1: wiesz?
2: W ogóle nie. I zaczęłam zgłębiać temat, tak zwane longevity.
1: Długowieczność. Tak,
2: czyli dziedzina medycyny, która się bardzo teraz dynamicznie rozwija.
1: I chodzi o to, że nie wystarczy żyć długo, ale trzeba żyć długo w zdrowiu.
2: W formie, dokładnie. Tak. W formie fizycznej i umysłowej. Tak. I ja postanowiłam zrobić wszystko, co mogę w tej właśnie sprawie, żeby ta moja druga połowa życia, w której już jestem, nie ukrywajmy, była w jak najlepszej kondycji.
1: Sześć dych już masz?
2: Masz more.
1: Much more? Bo w ogóle nawet nie przyszło mi do głowy, żeby sprawdzić.
2: No i dobrze, no i tak zostawmy nie z
1: much more than 60. Czyli yes. Ja jestem w klubie 50+, ty jesteś w klubie 60+. Okej. Okay. Radio!

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Grażynko, Grażyna Wolszczak, oczywiście wróćmy do tematu twojej kariery sportowej. Ty tak raz, dwa razy w tygodniu, czy tak everyday?
2: Jakaś aktywność everyday, czyli siłka, zajęcia różne pod tytułem yoga, pilates, wiesz, bo trzeba też się rozciągać.
1: Trzeba, koniecznie.
2: I trening siłowy przede wszystkim. Wiesz, ja wszystkim bicki pokazuję, chcesz?
1: Chcesz. Jezu, jaka bezczelna.
2: Ja ci potem brzuch pokażę, ale to już państwu nie.
1: Sześciopak tam jest, tak?
2: Nie, kaloryfer. No, jest po prostu stal.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
9: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
12: A, ale mi gorąco, Barbara.
13: Mnie też, Marian.
12: To co, klima?
13: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
12: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
13: No przecież.
12: No.
14: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
16: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako odżywka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
17: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
18: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
19: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
20: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie. Z delikatesu w centrum.
21: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
22: Gabinet masażu, słucham.
23: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
22: O, cześć, a co się dzieje?
23: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
22: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
23: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
22: Kochana, sam go stosuję.
24: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Grażyna Wolszczak z nami, Grażyna aktorka i Grażyna dyrektorka teatru. Grażynko, czy łatwiej jest zagrać w spektaklu, czy też zapłacić za niego rachunki?
2: Najłatwiej jest zagrać w spektaklu. Oczywiście masz tam stresy, ale jak już zrobisz tę rolę, tylko możesz powiedzieć, nie, ja w trzygwiazdkowym nie będę spała, tylko w czterogwiazdkowym, nie? Natomiast jak jesteś po tej drugiej stronie, no to rzeczywiście jest tyle problemów, z których ja sobie w ogóle nie zdawałam sprawy. I ci powiem, że zapłacenie rachunków nie jest takie największe, no bo tfu, jakoś tak nam się takiego nosa dobrego mamy, że mamy publiczność na wszystkich naszych przedstawieniach, a powiedzmy Państwu, że mówimy o Teatrze Garnizon Sztuki.
1: Tak. Pamiętam, jak mi powiedziałaś o tym pomyśle, że z koleżanką planujecie założyć teatr. Ile to już lat, Graszka? Wiem, że to ja powinnam sprawdzić, ale
2: teatrem już ci mówię. Teatr bez sceny trwa w listopadzie, będzie 11 lat i rzeczywiście pięknie się rozwijamy, mówię to obiektywnie.
1: A ja obiektywnie potwierdzam i zagram coś absolutnie przepięknego. Missing Everything But The Girl.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z naszą gościnią Grażyną Wolszczak i będzie o rodzicielstwie, o siostrzeństwie i o tym, czy Grażyna potrafi być i żyć slow.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
1: Reklama.
2: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
5: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako drzewka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
6: Gastorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
10: Jest 13:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Polska domaga się miejsca przy stole negocjacyjnym w sprawie Ukrainy. Podlasie rozdało bony turystyczne, vouchery zniknęły w kilka minut. Polak maluje ścianę na czeskiej ulicy. To międzynarodowy projekt. Agnieszka Trojanowska-Bis. Domagamy się miejsca przy stole negocjacyjnym w sprawie Ukrainy, powiedział minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski w wywiadzie dla niemieckiego dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung. Szef polskiej dyplomacji tłumaczy, że jesteśmy na pierwszej linii frontu i ponosimy ryzyko. Zapytany o przewodnictwo Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji w negocjacjach dotyczących Ukrainy, Sikorski odpowiedział, że w Unii Europejskiej między Morzem Czarnym, Bałtyckim i Adriatyckim żyje 120 milionów ludzi, którzy są o wiele bardziej bezpośrednio zagrożeni Rosją agresją niż Niemcy. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Władimirowi Załańskiemu orderu Orła Białego. W odpowiedzi ukraińscy politycy oddają swoje medale i odznaczenia, które dostali od Polski. Komentarze międzynarodowe przegląda Anna Gmiterek-Zabocka.
12: Decyzja Karola Nawrockiego odbiła się w ukraińskich mediach szerokim echem, zresztą nie tylko w ukraińskich, bo również w izraelskich, niemieckich, angielskich i wielu innych. Piszą, że to wywoła sąsiedzki kryzys i niekorzystnie wpłynie na zaplanowaną w Gdańsku konferencję o odbudowie Ukrainy. Szef biura prezydenta Ukrainy nazwał decyzję Nawrockiego prezentem dla moskiewskiego agresora, a z krzyża oficerskiego Orderu Zasługi zrezygnował również ambasador Ukrainy w Polsce. W piątek swoje odznaczenie zwrócił też szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sibicha.
11: Karol Nawrocki odebrał odznaczenie, ponieważ Władimir Załański nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Podlaskie bony turystyczne zniknęły, zanim wielu internautów zdążyło dokończyć formularz zgłoszeniowy. Około 11.15 pojawiła się możliwość zapolowania po vouchery na minimum 3-dniowy pobyt, każdy po 300 zł. Bony mają wesprzeć branżę turystyczną dotkniętą kryzysem humanitarnym na polsko-białoruskiej granicy i trudną sytuacją geopolityczną w tym regionie. Polski artysta ma swój udział przy tworzeniu nowego muralu w czeskiej Pradze. W dzielnicy Praha 6 powstaje 700-metrowe dzieło tworzone przez artystów z różnych krajów. Wśród nich jest Polak Maciej Kreda, który odpowiada za 23-metrowy fragment nazwany Stworzenie Pragi. To część większej galerii sztuki ulicznej realizowanej w ramach festiwalu Urban Pictus. Całość ma zmienić zwykłą betonową ścianę w przestrzeń artystyczną. Rezultat tego projektu będzie można podziwiać już pod koniec czerwca.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda.
2: Popołudnie dziś z burzami. Instytut Meteorologii przestrzega przed nimi niemal cały kraj, pogodnie jedynie na Podlasiu. A póki nie ma burzy, to jest upał. Ten dziś do 27, miejscami 30 stopni Celsjusza. Na zachodzie jeszcze cieplej, do 34.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Witamy ponownie. Jeszcze dwie godziny przed nami. Grażyna Wolszczak i Marzena Rogalska. Proszę pani, o czym by pani chciała sobie pogawędzić w radiu?
2: O życiowym optymizmie?
1: Skąd się to bierze? Skąd czy to w genach bierze? Człowiek ma, czy tego się da nauczyć? To dobrze, to
2: no dobra.
1: To już to, pani zaciekawiła. Tak, no to nadzieję. Bądźcie z nami.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Jedno z moich ulubionych pytań. Grażyna Wolszczak z nami. Przypomnę. Grażyna, wierzysz w siostrzeństwo? Czy kobiety cię częściej wspierały niż raniły? Jakie są twoje doświadczenia?
2: Nie, wspierały. To jest, to wracamy do początku naszej rozmowy, czyli wiesz, no to, że ja pewnych rzeczy po prostu nie przyjmuję do wiadomości, tylko żyję sobie w jakiejś takiej swojej łudzie. Natomiast rzeczywiście bardzo mało wspierająca była moja mama, co może
1: serio?
2: To też... Tak, tak. To ja już...
1: Szorstka miłość.
2: Tak, wiele razy opowiadałam tę historię, ale przytoczę ją jeszcze raz, jak dostałam, zdawałam do szkoły na wydział aktorski i przeszłam przez drugi etap, byłam na liście, a już po trzecim etapie, czyli teoretycznym, już naprawdę parę osób tylko odpadało. Więc ja po tym drugim, gdzie to było już w ogóle wow, to było niesłychane, że ja to dźwignęłam, dzwonię do mojej mamy i mówię: mamo, mamo, ona mówi: co, dostałaś się? Ja mówię: no jeszcze nie, ale już jestem ten, no to tam na pewno są ładniejsze i zdolniejsze. To jeszcze się nie dzieje.
1: Jezus, pamiętam, mówiłaś to. Jezu, tak, teraz tak. Przypomniałam, no, Boże.
2: Ale dokładnie tak. I to przecież ona nie chciała mi przywalić, broń Boże, tylko mówiła, że tak, nie ciesz się jeszcze za bardzo. Ale wiesz co,
1: wiesz,
2: jakoś mi to widzisz. To jakoś mi nie przeszło. A może właśnie dzięki temu ja tak, wiesz, potrafię się cieszyć.
1: Do rozmowy jeszcze wrócimy. A teraz czas na Cheryl Cole, Fight for This Love.

0: Grażyno, Grażyno Wolszczak oczywiście.
1: Jaką ty matką jesteś dla Filipa? Czy on w ogóle lubi to wydanie matki aktorskie, czy sobie kradnie takie chwile, kiedy nie jesteś zaczepiona? Pani Grażynko, można zdjęcie? Pani Grażynko,
2: nie,
1: można
2: to
1: autograf?
2: W ogóle coś. Ty w tym rodzicielstwie to jesteś... Ty i to dziecko w domu, no to nie jest mama w telewizorze, nie? To nie ma żadnego znaczenia. Było jedno znaczenie, pamiętam, że jak Wiedźmin był, pojawiły się billboardy z moimi gołymi cyckami i ja mówię, uła, to grubo będzie. Wiesz, że moje dziecko to nagle może mieć, no, jakiś problem z tym.
1: No ale z drugiej strony kultowa.
2: Ale teraz wiesz, i on mi opowiada tak, że szedł tam z kolegami i koledzy powiedzieli, ty, ale fajna laska. I on w ogóle się nie przyznał, że to matka. Ale był, że spoko, gdzieś tam był wewnętrznie, wiesz, dumny.
3: Radio Złote Przeboje.
4: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwii lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
8: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako drzewka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o Twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
9: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
0: Reklama.
14: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Grażynko, Grażyna Wolszczak oczywiście, czemu zawdzięczasz taką super relację z synem?
2: Wiesz co, też mojej mamie, paradoksalnie. Aha. Bo ja miałam taką nadświadomość przez całe swoje życie, że jak coś w szkole ktoś niesprawiedliwie mnie potraktował, albo moja mama mnie niesprawiedliwie potraktowała, to mówiłam sobie, że zapamiętaj to sobie na zawsze, bo żeby czegoś takiego nie powtarzać
1: swojemu dziecku?
2: Z moim dzieckiem. Przysięgam ci, tak było. Moja mama miała taką przypadłość, że jak coś ja narozrabiałam, to ona zaczynała gadać. Dla mnie to było godzinami, oczywiście pewnie nie godzinami, ale wywlekała wszystkie moje winy, rozumiesz, sprzed tam...
1: Jak w małżeństwie.
2: Jak
1: w małżeństwie. Tak, wypominanie.
2: Słuchaj, i ja później, jak byłam jako matka, mnie wkurzyło moje dziecko i łapałam się na tym, że zaczynam tak gadać i miałam takie, nie gadaj, tak? I zamykałam się i wiesz. I tak z innymi rzeczami też absolutnie, więc ja na pewno nie byłam matką idealną, ale myślę, że byłam spoko matką.
1: No ale byłaś długo i matką i ojcem.
2: No byłam długo i matką i ojcem, to prawda, i jakoś...
1: Miałaś trochę trudniej, nie?
2: Jakoś się starałam sprostać tej roli, no tak.
1: To ja z tej radości zaproponuję ci teraz sambę. Sambę de Janeiro, Bellini w Radiu Złote Przeboje. Samba!

0: twój syn Filip, Grażynko, Grażyna Wolszczak z nami, kibicuje ci jako aktorce i cieszy się z twoich sukcesów.
1: Tak, na pewno to docenia, przychodzi na wszystkie moje premiery, bardzo jestem ciekawa jego zdania. Tak, najbardziej lubię, jak mój Menago przychodzi i jak Filip, bo to są tak zwani normalsi. To jest dla mnie taka zwrotka, jak widz nie ze środowiska i nie dziennikarz.

0: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
1: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
2: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
3: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją...
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Dwutygodnik sukcesy i porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszającej, pełne nadziei wyznania, o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki, sukcesy i porażki. Takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
13: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
14: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
15: Zaraz cześć posmarujemy.
14: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Reklama. Weekend jak marzenie. W Radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Grażyna Wolszczak z nami. Potrafisz się, Grażynko, zatrzymać w tym twoim wiecznym robieniu rzeczy, planowaniu i potrafisz się tak wyłączyć z tego świata i być naprawdę slow? Czy nie. Świadomie nie wybierasz slow?
2: Nie, nie. Wiesz co, ja slow nie wybieram i nie potrafię. Może jest to pewien rodzaj też, wiesz, takiego, że boję się spotkać sama ze sobą i za dużo pomyśleć, wiesz, że wtedy myślę, o, czy czas upływa, nie, że ile mi tam jeszcze zostało i to, no ja w ogóle nie wypieram, aha, wypieram i w związku z tym, wiesz, jak oczywiście jestem zmęczona i chcę się odstresować, no to tak samo zapierdzielam, tylko że, wiesz, w inny sposób, czyli wyjeżdżam sobie w świat i wtedy i też aktywnie biegam po miastach, czy górach, czy dolinach.
1: To ja teraz coś pięknego ci zaproponuję i wszystkim słuchaczom Radia Złote Przeboje Lighthouse Family.

0: Już za chwilę wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Grażyną Wolszczak, która nam opowie o swoim zdrowym stylu życia i o tym, jak się czuje jako dojrzała kobieta. Bądźcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
1: Reklama. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
8: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
0: Reklama. Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
12: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Trwa wielkie poszukiwanie byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo. Po upale burze burzowy front nadciąga nad Polskę. Póki co upał przyciąga jednak nad wodę. Mamy dowód, że nie trzeba wyjeżdżać z miasta, by odpocząć. Agnieszka Trojanowska, BIS. Blisko 300 świętokrzyskich funkcjonariuszy policji, psy tropiące i śmigłowiec poszukują 49-letniego byłego policjanta. Jest on podejrzany o to, że w miejscowości Mierzawa w powiecie jędrzejowskim zabił 80-letniego teścia i ciężko zranił teściową. Policja mówi o mobilizacji ogromnych sił w celu schwytania napastnika. Jednocześnie w miejscu tragedii zabezpieczane są ślady. Stan rannej kobiety lekarze określają jako bardzo ciężki, choć stabilny. Mimo że policja nie klasyfikuje obecnie poszukiwanego mężczyzny jako bezpośredniego zagrożenia dla osób postronnych, to kategorycznie odradza podejmowanie prób samodzielnego ujęcia uciekiniera. Złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w związku z aferą w Szpitalu Południowym zapowiedzieli politycy PiS. Tak tłumaczy się Rafał Trzaskowski.
14: Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w Szpitalu Południowym.
15: Rafał Trzaskowski postawił kropkę nad i w sprawie tego, że jest po prostu zwykłym kłamczuchem.
13: Odpowiada europoseł PiS Jacek Ozdoba. Zdaniem polityków PiS stołeczny prezydent już w ubiegłym roku mógł wiedzieć o nieprawidłowościach. Trzaskowski miał dostać informacje za pośrednictwem jednego z komunikatorów. Sam zainteresowany tłumaczy, że prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji. Większość Polski objęta jest ostrzeżeniami pogodowymi. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obejmują obecnie 12 województw bez ostrzeżeń burzowych na Podlasiu, w Warmińsko-Mazurskim, Lubelskim i na Podkarpaciu. Cały czas obowiązują także ostrzeżenia przed upałem. A upalne dni zachęcają do spędzenia czasu nad wodą. Służby apelują o rozsądek i korzystanie ze strzeżonych miejsc, a władze różnych regionów przypominają, że nie tylko nad morzem i na Mazurach można spędzić czas nad wodą. Takich miejsc sporo też jest na Mazowszu, niedaleko miast, mówi Izabela Stelmańska z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
16: Kąpieliska nad Jeziorem Zagrzyńskim, czy to w Serocku miejskie kąpielisko, czy to w Żyrardowie, czy w Siedlcach, czy też na Pojezierzu Gostynińskim są to strzeżone kąpieliska.
13: Ratownicy wodni przede wszystkim przypominają o tym, że do wody nigdy nie powinno się wchodzić po alkoholu. Warto też dostosować plany do umiejętności pływackich.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem audycji jest właściciel sklepu motocyklowego 4Biker Rzeszów, oferujący odzież i akcesoria dla motocyklistów.
11: Pogoda.
13: Popołudnie upalne, ale i burzowe. Gwałtowne wyładowania mogą wystąpić w całym kraju oprócz Podlasia. Jutro więcej chmur, jedynie na Pomorzu Zachodnim utrzyma się słoneczna pogoda. Na jutro w prognozach opady deszczu i burze niemal dla całego kraju. W dalszym ciągu burzom towarzyszyć będzie grad.
17: Sponsorem audycji był właściciel salonu motocyklowego Royal Enfield w Rzeszowie. Autoryzowany dealer motocykli klasycznych na terenie Podkarpacia.
11: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
18: Grażyna Wolszczak wita Państwa i zaprasza na rozmowę z Marzeną Rogalską i będzie...
19: I będzie fajnie. Luzacko. Tak, już jest właściwie luzacko. Drodzy słuchacze, ja wam powiem, że naprawdę fajnie przed wakacjami z kimś takim się spotkać. Kto życzy ludziom dobrze? Kto jest miły i serdeczny i życzliwy?
18: To ja.
19: No właśnie, aha, takich ludzi nam trzeba. Jeszcze godzina z tym złotem nam się trafiła. Bądźcie z nami.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Grażyna Wolszczak z nami zabawi się w ankieterkę. Proszę pani, a propos snu. Czy pani wystarczająco długo śpi?
2: Słuchaj, nauczyłam się, żeby 22:30 być w łóżku.
1: Aktywność, to już powiedziałaś. Ta. Tu pisze plusik, tu plusik. Cukier, poważasz czy nie poważasz?
2: Nie, nie walczę. Kocham słodycze, walczę. Ze słodyczy gorzka czekolada i suszone owoce.
1: Dobra, dieta, w sensie jedzenie. Bo wiesz, w moim życiu spotkałam tylko jedną osobę. Jest nią Karolina Szlachta z Poznania, moja przyjaciółka. Aha. Która nie chwyci się fast fooda. O to chodzi.
2: Nie, ja też się nie chwytam. Nie.
1: Okej, okay, dobra.
2: Nie, żadnej...
1: Bo nie robisz sobie takiego czegoś. Mięso jesz?
2: Nie.
1: A kiedy kończysz jedzenie w ciągu dnia?
2: 18:00. Zaczynam 8:00.
1: Zaczynasz 8:00. Jakiś ideał normalnie tutaj.
2: Tak, ale to też jest, wiesz, od czasu do czasu, jak idę na przyjęcie, no to też mówię, dobra, bez jaj, no trzeba mieć trochę przyjemności w życiu też.
1: No tak.
2: Ale ja nie mówię, że kończąc jedzenie o 18:00.
1: Używki, alkohole, takie tam historie.
2: Do zera, zlikwidowałam do zera.
1: Mój ty ideale. Tak. No nic, tylko te Wolszczak w ramki oprawić i brać przykład.
2: Zapraszam.

0: Grażynko, Grażyna Wolszczak, jak dbasz o psychę, moja najpiękniejsza?
1: Czasem jak mnie napadają, wiesz, różne takie smuteczki, to się kładę przed snem, mówię: Wolszczak, kocham cię, jesteś... naprawdę jesteś młoda, piękna. W ogóle nie ma drugiej takiej. Wiesz, jak to... tak sobie popowiadam, no to trochę w to wierzę, wiesz.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w radiu Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Ważne pytanie do Grażyny Wolszczak. Co dojrzałość ci zabrała, a co podarowała? I co uważasz za bezcenne?
2: No bezcenne jest to, że się już z siebie nie czepiam. Wiesz, że już
1: tak.
2: Jakby wszystko. Bezcenne jest to, że mogę się z moim dzieckiem kochać bez przeszkód, bo już razem nie mieszkamy. Wiesz.
1: Bo się wyniósł wreszcie.
2: Żadnego syndromu pustego gniazda, tylko taka ulga, że już nie muszę się go czepiać, bo nie lubię, jak się czepiam. Nie lubię siebie w tym
1: wydaniu,
2: tak, narzekactwa. Natomiast co mi zabrało? Zabrało, takie jest to poczucie nieprzyjemne, że więcej za mną niż przede mną. To nie jest świadoma, ale tak jak powiedziałam ci, ja nie jestem ciągle z tą myślą, bo wypieram i w ogóle nie zajmuję się tym.
1: To pozwól, że ja się zajmę muzyką. Mike Oldfield, The Friend.

0: Grażynko, Grażyna Wolszczak, oczywiście. Marzy ci się jakaś rola? Tęsknisz za jakąś rolą, której do tej pory nie grałaś?
1: Jakbyś mnie pytała, co to ja bym chciała, to jakiś taki gruby kryminał, to tak, to bym lubiła z pistoletem. Ale wiesz, no tak
0: ta życzliwa, coś takiego. Tak to, nie po warunkach.
1: Ale to jest...
0: Po warunkach,
1: tak
0: nie?
1: Najfajniej, wiesz, się oddali.
0: I żebyś była taka bitch?
1: Taka,
0: że nie fajna, że tu
1: warknie.
0: Tak,
1: już prostytutki już grywałam, ale właśnie tak, żeby z pistoletem.
0: Aha.
1: To nie miałam jeszcze.

0: oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
1: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 zł. Opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Doskonale! Kupujemy!
8: Sposób na Twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Castorama. Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się odmalować salon.
16: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
15: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
16: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
18: Notino. Today is yours. Feel good.
19: Reklama.
20: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
21: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: A teraz czas na Grażyny Wolszczak, Małe rzeczy i wielkie przyjemności. Co to takiego?
2: Czekolada gorzka, 80%.
1: Do kawusi?
2: Do kawusi, jak najbardziej. Kawa i czekolada.

0: Już myślinianki pracują i ona mi się tak rozpuszcza i w ogóle. I ja wtedy czuję, wiesz, intensywność tej gorzkiej czekolady.
1: Tak, ja czuję to, co ty czujesz.
0: No mówię ci.
1: Dobra.
0: Moje siostry od gorzkiej czekolady.
2: Małe rzeczy, wielkie przyjemności. W radiu Złote Przewoje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Grażyna Wolszczak była z nami. Grażynko, czego na koniec ci życzyć, kochana?
1: Longevity, formy nieustającej, zdrowia oraz nieustającego rozwoju Teatru Garnizonsz.
0: To niech się spełni. Tego dokładnie ci życzę oraz wspaniałych wakacji, bo te wakacje już za chwilę. No to wszystkim słuchaczom pa, pa.
1: No to pa.
2: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
3: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
4: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
5: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
3: Słuchaj nas od poniedziałku, od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: To pewne, niskie ceny są...

0: 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
2: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, fileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Podejrzany o zabójstwo rosyjskiego satyryka trafi do aresztu. Dziś najupalniejszy dzień tej wiosny, który zwiastuje, co będzie latem. Wielki powrót Ronaldinho, piłkarz ma podpisać nowy kontrakt. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka w Białej Podlaskiej. Chodzi o Simona Skrepeckiego. To jego pseudonim, który w swoich działaniach artystycznych bardzo dosadnie krytykował Rosję. Zginął w poniedziałek w biały dzień. Zdaniem służby była to egzekucja, mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak.
10: Prokuratorzy przez kilkanaście godzin zbierali materiał dowodowy oraz analizowali dowody przedstawione przez policję i ABW. W ocenie prokuratora wskazują na uzasadnione podejrzenie, iż sprawcą tego zabójstwa był zatrzymany obywatel Gruzji.
9: Mężczyzna nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień, ma zarzuty związane z zabójstwem. Śledczy będą teraz wyjaśniać, jakie mogło być tło tej zbrodni i czy stały za nią na przykład rosyjskie służby. W dokładnie 2,5 minuty rozeszły się wszystkie podlaskie bony turystyczne na wakacje. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel 900 tysięcy złotych. Każdy z aplikujących mógł liczyć na 300 złotych dotacji do wykorzystania przy rezerwacji co najmniej 3-dniowego noclegu. Bony szczęśliwcy, którym się udało, mogą wykorzystać wakacje do końca sierpnia. Prawie cała Polska pokryta jest dziś alertami pierwszego i drugiego stopnia przed upałem i burzami. Ostrzeżenia wydane przez IMGW niemal w całym kraju będą obowiązywać do końca weekendu. To jak na razie najgorętszy dzień tego roku, który może zwiastować bardzo dynamiczną pogodę tego lata. Rekord ciepła padł w Legnicy. Tam w południe odnotowano ponad 31 stopni Celsjusza. Dobra pogoda może się jednak szybko zmienić, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
11: Pojawią się gwałtowne burze z ulewnymi opadami deszczu do 50 mm, porywami wiatru do 90 km na godzinę, a lokalnie także z gradem.
9: Niedziela ma być także ciepła, ale już nie tak upalna. Taka pogoda według synoptyków to przednówek upalnego i dynamicznego lata. Były brazylijski piłkarz Ronaldinho według włoskich mediów ma wznowić karierę po 11 latach i podpisać kontrakt z trzecioligową Ravenną. 46-latek występował m.in. w Barcelonie i Milanie. W 2002 roku zdobył Mistrzostwo Świata, a 3 lata później triumfował w plebiscycie Złotej Piłki.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
13: Sponsorem audycji jest właściciel sklepu motocyklowego 4Biker Rzeszów, oferujący odzież i akcesoria dla motocyklistów.
14: Pogoda.
8: Sobotnie popołudnie z przelotnymi opadami deszczu w okolicach Krakowa, Łodzi, Wrocławia, a także Kołobrzegu. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. W Lublinie teraz termometry pokazują do 28, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry. Tam nawet do 35.
12: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
13: Sponsorem audycji był właściciel salonu motocyklowego Royal Enfield w Rzeszowie, autoryzowany dealer motocykli klasycznych na terenie Podkarpacia.
8: Trzy minuty po 15:00 zaczynamy wspólnie drugą połówkę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek Queen.

Rozpieszczam was takimi numerami w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje, słynna Aisha i Magma. No a teraz to pora na piosenkę, która w oryginalnej wersji pojawiła się w 79 roku. Skomponował ją włoski muzyk Umberto Tozzi, ale podobno ta piosenka tak spodobała się pewnej gwieździe, że postanowiła ją przerobić. Dodała tam trochę rockowego smaczku, no i wyszedł kolejny cudowny Złoty Przebój. To był rok 80. Drugi przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje. Laura Branigan, no i słynna Gloria.

0: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
1: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 x 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

Zapamiętamy ją nie tylko jako piosenkarkę, ale także jako aktorkę. Zagrała choćby w filmie Mad Max pod kopułą gromu. To Tina Turner w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na artystę, który nigdy nie nagrał wspólnego utworu z Tiną Turner, chociaż razem pojawili się w słynnej piosence We Are The World USA for Africa. Przed wami Michael Jackson.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja. Reklama.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
9: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
10: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie.
12: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Dzisiejszy

0: taniutki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy sześciopak lodów Kaktus Big Patek Django. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Reklama.

Seweryn Krajewski, piosenka prosto z serialu Z łezką w oku, gdzie główny bohater szukał swojej wielkiej miłości. To Jan Serce w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na zespół, którego piosenki również pojawiały się w filmach, choćby w hollywoodzkich produkcjach, takich jak Pretty Woman. Przed wami Roxette.

0: sami przyznajcie, że trudno się oderwać od takich genialnych kawałków lat 80. i 90., które powrócą już po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16:00.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7.

0: najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy. Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
5: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako drzewka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o Twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofa.
9: Reklama. Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 16, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: Jest decyzja o areszcie dla podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaski. Ukraina zaatakowała rafinerię ropy naftowej na Syberii, a na koniec o nietypowej formie reklamy, czyli logo pod pachami. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach ostro i dosadnie krytykował Rosję i Władimira Putina, zginął w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Podejrzany to obywatel Gruzji, który usłyszał zarzut zabójstwa, za co może grozić nawet dożywocie. Według prokuratury wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie, mówi prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
11: W tym postępowaniu, poza ustaleniem bezpośrednio średniego sprawcy, wykonawcy zabójstwa, niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu. I na ustaleniu tych okoliczności będą się koncentrowały przyszłe czynności w śledztwie.
10: Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą. Ukraińskie wojsko zaatakowało rafinerię ropy naftowej w Tiumeniu na zachodzie Syberii, około 2000 km od granicy Ukrainy z Rosją, informuje doradca ministra obrony Ukrainy Serhii Sternenko na platformie X. Miejscowi mieszkańcy informują o co najmniej dwóch eksplozjach, o ataku ukraińskich dronów, powiadomił również gubernator obwodu tiumeńskiego. Według wstępnych informacji rafineria nie została uszkodzona, personel ewakuowano, wyjaśnił gubernator. Tiumeń jest jednym z najważniejszych regionów wydobycia ropy naftowej i gazu w Rosji. Prawie cała Polska jest objęta ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia przed upałem i burzami. Ostrzeżenia wydane przez IMGW niemal w całym kraju będą obowiązywać do końca weekendu. Według pomiarów to na razie najgorętszy dzień tego roku, który może zwiastować bardzo dynamiczną pogodę tego lata. Światowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega już, że warunki charakterystyczne dla El Niño rozwijają się szybciej niż wcześniej zakładano. Logo sponsora trafiło pod pachy strojów sędziów technicznych na Mundialu i to nie tak, że sponsor zapłacił za mało. Producent znanej marki dezodorantu, oficjalny sponsor piłkarskich Mistrzostw Świata, z pełną świadomością umieścił swoje logo właśnie pod pachami, bo znak jest widoczny, gdy podnoszą oni elektroniczną tablicę, na której wyświetlane są numery zawodników i liczba doliczonych minut. Ten pomysł został już wdrożony w życie podczas australijskiego turnieju krykieta w sezonie 2020-2021.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
12: Pogoda.
9: W sobotnie popołudnie przelotne opady deszczu i burze mogą pojawić się w okolicach Krakowa, Łodzi, Wrocławia, a także Koszalina. Gdzie indziej ma być bez deszczu i bez niespodzianek z nieba. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Lublinie 27, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze, tam do 35.
13: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
9: 3 minuty po godzinie 16:00, sobotnie popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już teraz na dobry początek mam dla was numer, który w 95 roku zdominował wszystkie szczyty list przebojów i był najczęściej granym numerem w stacjach radiowych na całym świecie. Przed wami już teraz Don't Speak.

Ta artysta, który do dziś jest jednym z najbardziej wpływowych ludzi w branży rozrywkowej we Francji i Kanadzie, to Kimaro w radiu Złote Przeboje. To pozostajemy jeszcze w takich tanecznych rytmach. To teraz amerykańska gwiazda, która swoją wielką muzyczną karierę zaczynała w Niemczech i tam grała w słynnych musicalach. Przed wami królowa dyskotekowych parkietów lat 70. i 80. to Donna Summer, już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszającej, pełne nadziei wyznania, o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki. Sukcesy i Porażki. Takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
7: I to jest piękna gra!
8: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
7: Tak, wiedziałem!
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert.
12: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
13: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
14: Skoda.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych.

To jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów lat 80. w Stanach Zjednoczonych, Ashford and Simpson. Oni mieli nie tylko smykałkę do muzyki, ale także do biznesu. Otworzyli kiedyś słynną restaurację na Manhattanie, gdzie codziennie można było usłyszeć koncerty znanych gwiazd. A w Radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie teraz pora na gwiazdę, która już we wrześniu otworzy swój ekskluzywny muzyczny klub w Wenecji. Przed wami Elton John.

0: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
13: Zaraz cześć posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

To gwiazda, której wizerunek w latach 80. można było podziwiać na opakowaniu sprayu do włosów, to Sandra w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na zespół, którego lider kiedyś w wywiadzie zdradził mi, że jak wybiera się na zakupy, no to koniecznie musi mieć ze sobą karteczkę, na której zapisane ma produkty. To już teraz Piotr Kupicha i zespół Feel.

0: To sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Przyjemnie relaksujemy się przy dźwiękach muzyki lat 80. i 90. Na te największe kawałki powrócą tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy Tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za to?

0: kontrolę odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
4: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Reklama.
8: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 17 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Tragedia nad Bałtykiem w powiecie puckim utonął 72-latek. Prezydent Ukrainy ogłosił, że odesłał order Orła Białego. A na koniec kilka zasad dobrze zaplanowanego urlopu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Mimo akcji ratowniczej nie udało się uratować życia 72-letniego mężczyzny, który utonął w Bałtyku na wysokości wsi Ostrowo w powiecie puckim. Strażacy otrzymali zgłoszenie około południa. Mężczyzna tonął około 100 metrów od brzegu w Ostrowie. Wypoczywający nad wodą utworzyli łańcuch życia, dzięki czemu udało się wydobyć mężczyznę na plażę, ale mimo podjętej resuscytacji nie udało się przywrócić funkcji życiowych mężczyzny. Na Pomorzu dziś jest plażowa pogoda do około 30 stopni Celsjusza. Prezydent Ukrainy ogłosił, że odesłał order Orła Białego prezydentowi Polski. Wczoraj Karol Nawrocki ogłosił, że po konsultacji z kapitułą orderu Orła Białego zdecydował o odebraniu odznaczenia Załańskiemu, ponieważ ten zgodził się na nadanie jednej z jednostek ukraińskich sił zbrojnych nazwy bohaterów UPA.
10: Decyzja ma nie tylko charakter symboliczny, jest również sygnałem ostrzegawczym. Są granice, których w relacjach polsko-ukraińskich przekraczać nie wolno. Jest także apelem do naszych sąsiadów. Wróćcie na drogę prawdy i wzajemnego szacunku.
9: Prezydent Karol Nawrocki wyjaśnia także, że Polacy wiedzą, czym jest wojna i zagrożenie rosyjskie, ale mamy swój próg bólu, który został przekroczony. Jak dodał prezydent, musi mówić on głosem tych, których już nie ma. Za tydzień, w piątek, 26 czerwca, koniec roku szkolnego, później 2 miesiące wakacji dla uczniów, a dla dorosłych czas na urlop od pracy. Jak dobrze zaplanować wypoczynek, żeby faktycznie odpocząć, warto nie robić zbyt intensywnych planów i wziąć prawdziwe wolno od pracy, mówi psycholog z Uniwersytetu Łódzkiego Marta Znajmiecka.
11: Nie odbieramy telefonów służbowych, nie czytamy służbowych maili, nie zabieramy ze sobą laptopa. Musimy się odłączyć, żeby mieć szansę na regenerację naszego mózgu.
9: Co ważne, wypoczynek powinien być odwrotnością naszej pracy.
11: Czyli osoba, która pracuje fizycznie, nie powinna iść kopać ogródka, a osoba, która pracuje intelektualnie, może odłożyć sobie książki, a zająć się aktywnością fizyczną.
9: Warto też wysypiać się i być bliżej natury i ludzi. Badania pokazują, że odpoczynek dla mózgu później przynosi efekty w pracy.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Do końca dnia burze i przelotne opady deszczu mogą pojawić się w okolicach Krakowa, Łodzi, a także Koszalina i Wrocławia. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Lublinie 26, a najcieplej cały czas w okolicach Zielonej Góry. Tam teraz do 34. 3 minuty po godzinie 17 to ostatnia godzina tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek Roberto Zanetti, którego cały świat zna pod pseudonimem Savage. To będzie jego słynne Only You.

Ten zespół to kawałek polskiej historii. Grupę założył m.in. Grzegorz Skawiński, a w wieku 18 lat do grupy dołączyła także Agnieszka Chylińska. To ona, no i to były ich słynne koła czasu w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na brytyjski boysband, który nie zrobił tak oszałamiającej kariery jak zespół Backstreet Boys, ale zapisał się w historii muzyki, choćby tym oto przebojem. Przed wami Big Fun.

0: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los!
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
11: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
12: Marian, a ty komu kibicujesz?
13: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
12: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
14: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
15: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce.

złotówki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy sześciopak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka. Reklama.

gwiazda, która w wieku 19 lat wygrywa Eurowizję, to był rok 2010, to Lena w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na prawdziwą ikonę lat 80. Król Euro Disco tamtych czasów. Jako młody chłopak, słuchajcie, wstąpił do zakonu i planował zostać mnichem. Muzyka jednak wygrała i ostatecznie porzucił ten plan na rzecz sceny. To przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje. Fancy.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Uwaga! Super promocja w Teddy.
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Daleko jeszcze?
11: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
10: Wow, jaki błękitny.
12: A to nasz hotel przy samej plaży.
11: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
12: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
11: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow!
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
17: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
18: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
19: Skoda. Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
20: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.

W latach 90. za naszą zachodnią granicą jak grzyby po deszczu powstawały zespoły, które większą karierę robiły za oceanem niż w Europie, a to był przykład takiej kapeli. To No Mercy w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na brytyjską formację, która w latach 80. napisała piosenkę specjalnie dla Amerykanów. To Redbox i For America.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto w

0: 7 czerwca. BIESK. Scandinavian Sleeping and Living. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Sobota, 18 na zegarach, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Wołodymyr Zełenski odesłał Order Orła Białego do Polski. Pierwsi nauczyciele edukacji zdrowotnej gotowi na wrzesień. Kto dołączy do USA i Meksyku i wywalczy już dziś awans do 1/16 mundialu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Polski prezydent dzień wcześniej ogłosił, że odbiera Zełenskiemu to najwyższe polskie odznaczenie. Ukraiński prezydent zapewnił jednocześnie, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, co jak zaznaczył odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność od Rosji. Karol Nawrocki, przypomnę, decyzję o odebraniu odznaczenia podjął po konsultacji z kapitułą Orderu Orła Białego wobec zgody prezydenta Ukrainy na nadanie jednej z jednostek sił zbrojnych Ukrainy nazwy bohaterów UPA. Pierwsi nauczyciele edukacji zdrowotnej odebrali dyplomy na Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym. Zakończyła się tam pierwsza edycja studiów podyplomowych przygotowujących do prowadzenia edukacji zdrowotnej w szkołach. Świadectwo odebrało 56 absolwentów. W uroczystości wzięła udział minister edukacji. Od 1 września edukacja zdrowotna ma być obowiązkowym i ocenianym przedmiotem. Stany Zjednoczone oraz Meksyk mają już zapewniony awans do 1/16 mundialu. Do tego grona mogą dołączyć tej nocy kolejne zespoły, m.in. Szwecja, pod warunkiem, że pokona Holandię. Europejski hit w drugiej kolejce mundialu rozpocznie się w Houston o 19, czyli za godzinę. Ale przed szansą awansu staną też drużyny Niemiec i Wybrzeża Kości Słoniowej, które mają już po 3 punkty. Ten mecz o 22 w Kanadzie. Kto ma więcej szans, próbuje rozstrzygnąć Błażej Kulesza.
5: Niemcy są uskrzydleni wysokim zwycięstwem w pierwszym meczu. Bramki znów będzie strzegł Manuel Neuer, który ogłosił, że po mundialu definitywnie kończy reprezentacyjną karierę. Nie bez powodu wycofałem się 2 lata temu po dobrym Euro. Gra w drużynie narodowej przez kolejne lata to jest zbyt duże obciążenie. Iworyjczycy do Toronto dotarli z przygodami, bo problemy z wizą miał napastnik Eli Wai, zamieszany w ustawienie meczów we francuskiej lidze. Do tej pory oba zespoły przeciwko sobie grały jedynie raz i to 17 lat temu. Wówczas padł remis 2-2.
4: To spotkanie o 22 w Toronto, a potem o 2 w nocy kibiców czeka pojedynek Ekwador-Curaçao oraz Tunezja-Japonia. To o 6 rano polskiego czasu.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Cytujące klasyka, ów jak gorąco i jutro też gorąco będzie w całym kraju, ale też uwaga, jutro naprzód napady deszczu oraz burze. Te mogą pojawić się w centrum, na południu oraz też na północy. Jutro najpogodniej na zachodzie kraju. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór w ten naprawdę bardzo ciepły, gorący, sobotni wieczór. Mariusz Stelmaszczyk jestem i obiecuję, że dzisiaj cała masa anegdot związanych z twórczością, życiem i nie tylko Christiny Aguilery, a także Britney Spears, więc ruszamy za chwilę. A teraz Various Manx.

0: gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Britney Spears i Christina Aguilera. Czas na Britney.
1: It's Britney, bitch.
0: Najbardziej przełomowy rok to 1998, kiedy nagrała piosenkę Baby One More Time. Utwór napisał szwedzki producent Max Martin, który później stał się jednym z najpoważniejszych twórców hitów popowych na świecie. Co ciekawe, piosenka była wcześniej proponowana innym wykonawcom, między innymi grupie TLC, która ostatecznie ją odrzuciła. Natomiast kiedy Britney usłyszała nagranie, od razu poczuła, że to może być dla niej wielka szansa.

Ogromną rolę odegrał także teledysk. Słynny szkolny mundurek, warkoczyki, a także korytarze liceum stały się symbolem końca lat 90. Mało kto wie, że początkowo klip miał wyglądać zupełnie inaczej i rozgrywać się w animowanym świecie. To sama Britney przekonała twórców, że prostszy pomysł będzie bardziej autentyczny i to też poskutkowało. Sam też pamiętam, jak czekałem przed telewizorem, by właśnie na ten teledysk trafić. Sukces przeszedł wszystkie oczekiwania, debiutancki album sprzedał się w dziesiątkach milionów egzemplarzy, a Britney praktycznie z dnia na dzień stała się największą nastoletnią gwiazdą świata, no i nastała Britney Mania. A my słuchamy Britney Spears już teraz w Radiu Złote Przeboje, Baby One More Time.

Szczęście uśmiechnęło się do niej dzięki Disneyowi. W 1998 roku nagrała utwór Reflection do filmu Mulan. Producentów zachwyciło to, że niespełna 18-letnia wokalistka bez problemu wykonywała bardzo wymagające partie wokalne. Piosenka otworzyła też drzwi do jej wielkiej kariery. No bo rok później ukazał się singiel Genie in a Bottle. Utwór błyskawicznie zdobył pierwsze miejsce amerykańskiej listy Billboard i uczynił z Christine jedną z największych nowych gwiazd muzyki pop.

Co ciekawe, piosenka otrzymała swoją hiszpańskojęzyczną wersję zatytułowaną Kenio Atrapado. Natomiast teledysk nakręcono na plaży w Malibu, tej samej, na której to klip do swojego utworu Sometimes zrealizowała inna gwiazda klubu Myszki Miki, czyli Britney Spears.

Jeśli poszukać wywiadów z tamtych czasów, to można odnaleźć i odnieść wrażenie, że Christina Aguilera często czuła się niezrozumiana. Wytwórnia promowała ją jako kolejną nastoletnią gwiazdę popu, podczas gdy ona marzyła o bardziej dojrzałej i ambitnej muzyce. Coraz częściej mówiła o tym, że chce mieć większy wpływ na swoją twórczość, ale o tym będzie później. Teraz słuchamy w Radiu Złote Przeboje Christina Aguilera, Genie in a Bottle.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i z pieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, silestone, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu koprów wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
15: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
16: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
17: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
15: Doskonale, kupujemy.
17: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
20: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
22: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Ale sztosy.
24: Ale co?
23: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
25: Reklama.

jej matka szybko zauważyła, że Britney ma wyjątkowy talent. Gdy miała 8 lat, rodzina zawiozła ją na casting do programu Disney Channel The All New Mickey Mouse Club. Nie dostała wtedy roli, ponieważ producenci uznali ją za zbyt młodą, ale byli pod takim wrażeniem jej umiejętności, że zasugerowali rozwijanie kariery w Nowym Jorku. Kilka lat później Britney wróciła na kolejny casting i tym razem została przyjęta do obsady programu. Razem z nią występowali późniejsi, dosyć znani artyści, Justin Timberlake, Christina Aguilera czy też Ryan Gosling. Po latach wielu ludzi żartowało, że był to prawdopodobnie najbardziej utalentowany dziecięcy program telewizyjny w historii. A Christina Aguilera wspominała po latach, że Britney była jedną z najbardziej ambitnych osób w całej ekipie i zawsze chciała być w centrum uwagi. Posłuchajmy, w Radiu Złote Przeboje już teraz Britney Spears, Sometimes.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: I to jest piękna gra!
10: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
9: Tak, wiedziałem!
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
12: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do

0: ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: Trawisz to fast i trawisz to!
0: Aflofarm.
2: Reklama.
3: 19 wybiła, Mariusz Stelmaszczyk jestem i dzisiaj w Radiu Złote Przeboje ciekawostki, anegdoty z życia Britney Spears, a także Christiny Aguilery, która jest waszą ulubienicą, no to możecie pisać na Instagramie bądź też Facebooku Radia Złote Przeboje.

dzisiaj w radiu Złote Przeboje Britney Spears i Christina Aguilera. Czas na Christinę. Drugi rok to moment wydania albumu Stripped. Była to płyta bardzo osobista, inspirowana własnymi doświadczeniami i trudnym dzieciństwem. To właśnie wtedy powstały utwory Beautiful, Fighter czy też Dirty. Szczególnie Beautiful stało się jednym z najważniejszych nagrań w jej karierze. Piosenka szybko została uznana za hymn samoakceptacji. I am beautiful. Ten numer napisała Linda Perry, która początkowo nie była przekonana do współpracy z Christiną. Gdy jednak usłyszała jej wykonanie, uznała, że nikt inny nie powinien nagrywać tego utworu. Nagranie wokalu, które znalazło się na płycie, było praktycznie pierwszym podejściem Christiny do mikrofonu.

tym samym okresie Krystyna zaczęła też świadomie zrywać z wizerunkiem grzecznej dziewczyny z sąsiedztwa. Teledysk do Dirty wywołał ogromne kontrowersje. Niektóre stacje telewizyjne emitowały go wyłącznie późnym wieczorem. Aguilera tłumaczyła jednak, że chciała pokazać światu swoją prawdziwą osobowość i przestać spełniać oczekiwania innych. Natomiast my w Radiu Złote Przeboje wróćmy do kawałka Beautiful Krystyna Aguilera.

początku XXI wieku Britney była wszędzie. Sprzedawała miliony płyt, występowała podczas najważniejszych gal, reklam, pojawiała się też na okładkach niemal wszystkich magazynów. Jednocześnie jej związek z Justinem Timberlake'iem stał się ulubionym tematem mediów. Para była określana mianem królewskiej pary popu, a ich wspólne występy śledziły miliony fanów.

rozstaniu z Justinem Britney zaczęła coraz bardziej walczyć o własną artystyczną tożsamość. Efektem był album In The Zone z 2003 roku. To właśnie wtedy powstał utwór Toxic, który początkowo wydawał się zbyt eksperymentalny dla radia. Dziś jest uznawany za jeden z najważniejszych utworów popowych XXI wieku, zatem piosenka Britney też zdobyła swoją pierwszą nagrodę Grammy. My jednak wracamy do debiutu i piosenki, która opowiada o tęsknocie za utraconą miłością. Born to Make You Happy. Już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
1: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
0: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako drzewka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o Twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
2: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Marian, a gdzie mogę kupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.

młodszych lat muzyka była dla niej ucieczką od codziennych problemów. Jako kilkuletnia dziewczyna godzinami słuchała płyty Whitney Houston, Mary Carey, czy też Etty James, a także Arlette Franklin. Szczególnie Whitney Houston stała się jej największą inspiracją. Zresztą, gdy miała 6 lat, matka zabrała ją na koncert Whitney. Christina wspominała później, że był to jeden z najważniejszych momentów jej życia. Wtedy po raz pierwszy pomyślała, że sama chciałaby kiedyś występować przed tysiącami ludzi. I'm on.

Prawdziwy przełom nastąpił w 1993 roku, kiedy to została członkinią obsady programu The All New Mickey Mouse Club. To właśnie tam poznała Britney Spears, Justina Timberlake'a i Ryana Goslinga. Wśród młodych wykonawców Christina wyróżniała się przede wszystkim głosem, podczas gdy Britney zachwycała charyzmą sceniczną i umiejętnościami tanecznymi. Natomiast producenci programu często powierzali właśnie Christinie najtrudniejsze partie wokalne. A my w Radiu Złote Przeboje słuchamy już teraz Christiny Aguilery, What a Girl Wants. What a girl.

0: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
1: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
2: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media
5: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy.
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Reklama.
9: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
10: Słuchacie specjalnego, bo weekendowego wydania programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, w którym to programie prezentujemy Wam najciekawsze wywiady z całego tygodnia. To już teraz zapraszam na spotkanie z zespołem, którego piosenki zdecydowanie łączą pokolenia, a mowa o grupie Lady Punk. Na tą cudowną muzyczną podróż już teraz zapraszam Was w

0: Cabrela.
1: Pewnego razu w muzyce.
2: Pewnie kiedy na początku lat 80. w Warszawie spotkali się Andrzej Mogilnicki i Jan Borysewicz, żaden z nich nie spodziewał się, że 40 lat na scenie minie tak szybko. Jeden z najdłużej grających polskich zespołów, które znamy wszyscy dzięki takim przebojom.

0: Na koncerty zespołu Lady Punk, czy to akustyczne, czy rockowe, przychodzą już 3 pokolenia fanów. Zresztą Jan Borysewicz w wielu wywiadach twierdził, że to, co widzi przed sceną, nieustannie go zdumiewa.
1: Wyobraź sobie, że wychodzisz na scenę na przykład i grasz 35 lat, stoisz na tej scenie, a stoją cały czas młodzi ludzie.
0: Ale Jan Borysewicz, kiedy z nim rozmawialiśmy, przyznał się do czegoś bardzo niezwykłego.
1: Dlatego my się tak nie starzejemy w ogóle, wiesz. Nasze organizmy po prostu są troszkę inne. Wydaje mi się, że to jest chyba gdzieś tam w środku w ogóle coś takiego siedzi. No.
0: Przepływ energii na koncertach obustronny. Zespół Lady Punk zagrał z pewnością kilkanaście tysięcy koncertów. Zresztą to właśnie zespół Lady Punk jest być może jedynym zespołem na świecie, który zagrał więcej koncertów niż jest dni w roku.
2: Komuś mówienie, nawet już nie to, że mówisz to ludziom, muzykom z zachodu.
1: Nie z zachodu, to mówili, że się stukali po głowie. Człowieku, no co ty opowiadasz?
2: Tak nie można grać. Natomiast teraz nawet mówienie do ludzi, którzy teraz mają po 20 lat, 25, mają kapelę i czy gdzieś tam występują, też do nich nie dociera, bo to jest niemożliwe. To są inne realia trochę, ale nasze realia były nasze realia i myśmy sobie w tych realiach dawali radę.
0: A realia tamtych czasów bywały trudne. Zresztą posłuchajcie uważnie tekstu Mniej niż zero. Myślisz,

Lady Punk to zespół, wokół którego od lat pojawiało się mnóstwo plotek dotyczących ich szaleństw i dobrej zabawy. Choćby za sprawą piosenki Tańcz, głupia tańcz.

0: w czasach zamierzchłych i nieprzyjemnych, komunistycznych, i to się działo w Orłowie, w knajpie, którą wtedy którą otworzył facet, nazywała się Maksim. W każdym razie to było bardzo znane miejsce i Andrzej tam pojechał i żeby się tak, no nie wiem, dla relaksu, żeby się pobyć w jakimś nowoczesnym miejscu. Ono było na tamte czasy bardzo nowoczesne i kiedy wszedł do tej knajpy, zobaczył, że obok siedzą sami faceci, którzy zeszli ze statku albo z Finlandii, albo gdzieś tam z Arabii Saudyjskiej, albo z Norwegii czy gdzieś, i gapili się na dziewczyny, których było kilka. To taka była geneza powstania tej piosenki. Ja nawet
1: to nie było tak, że my wszyscy, wiesz, tutaj pojechaliśmy, prawda, do Maksima i była impreza dwutygodniowa. Nie.
0: No, Andrzej tam był.
2: Ale ile tam był, tego nie wiadomo. Na miejscu był Andrzej Mogilnicki. No i wygląda na to, że kolejna tajemnica została rozwiązana. Jak się okazuje, jedno z najtrudniejszych pytań, jakie może paść w wywiadzie, brzmi: wymień trzy najważniejsze utwory Ladybug.
1: Ciężko mi jest wymienić trzy utwory, no naprawdę.
2: Na szczęście po chwili zastanowienia udało się coś wybrać.
0: To zależy pod jakim względem. Pod względem, że ludzie różnie reagują, czy tam popularności, czy tam od odbierania jakoś do siebie. No nie wiem, dla mnie, bo nie dla ludzi pewnie, ale dla mnie ważną piosenką jest Zamki na piasku.
2: Zamki na piasku, czyli piosenka, która pojawia się na każdym koncercie zespołu Ladybug.
3: Jesteś idolem, wielbi cię tłum.
2: Kiedy na początku lat 80. w Warszawie powstał zespół Ladybug, pewnie nawet ojcowie założyciele nie spodziewali się, że po czterech dekadach na ich koncertach będą bawiły się trzy pokolenia fanów. Nazwa zespołu wzięła się od pierwszego utworu w historii Ladybug, czyli kompozycji Mała Ladybug. Po 40 latach Mała Ladybug podrosła, wydoroślała. No właśnie, gdyby Ladybug porównać do kobiety, jaka by była?
0: Dorosła, niecnotliwa, czasami niegrzeczna i kochająca ludzi.
2: Co chyba najważniejsze z wzajemnością. Cztery dekady na scenie, panowie zgodnie przyznają, że było w tym trochę szczęścia.
0: Pewnie recepty specjalnie nie ma, natomiast trzeba mieć trochę szczęścia, nie? Chyba mieliśmy trochę szczęścia przez to i zmiany jakby, w zasadzie jedną taką poważną zmianę personalną, nie? W zespole tam jeszcze po pierwszych latach grania, żeby to przejść tak, wiesz, i się nie za bardzo poobijać, żeby to było, żeby była ochota między nami, między ludźmi, którzy są w zespole, na siebie patrzeć i być ze sobą na scenie. To jest bardzo trudne i nam się udało, czyli mieliśmy trochę szczęścia.
2: Nie ulega też wątpliwości, że w czasach zamierzchłych i dziwnych zdarzyło się kilka sytuacji, które mogły przesądzić o zakończeniu działalności zespołu Ladybug.
0: To był 86 rok. Byliśmy w 86 roku na dywaniku w Komitecie Centralnym. Było bardzo smutno. Był taki duży pokój. Był sekretarz. To jest facet, ja nie wiem, zapomniałem jego nazwiska. On był takim sekretarzem PZ Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej od spraw młodzieży. I myśmy wtedy zostali tam zawezwani po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ w Stanach Zjednoczonych pracowała pani Irena Falska słynna, więc Jerzy pan Woźniak, dziennikarz telewizyjny i tak dalej. To były zabawne czasy. Myśmy udzielali dość frywolnych wywiadów dla powstającego wtedy MTV, ale też dla prasy amerykańskiej. Udzielaliśmy tak zwanych prawdziwych wywiadów, uczciwych o tym, co się dzieje. Na przykład pytanie na pytanie, a co tam u Wałęsy? Nie wiemy, bo on mieszka w Gdańsku. Jak to w Gdańsku? Przecież to nie jeździcie do niego? Mówimy, nie, bo to jest bardzo daleko, bo dla nas z Warszawy jest daleko. Oni mówią, jak to daleko? To jest 350 kilometrów. Dla was w Stanach to jest po prostu pół godziny jazdy, czy tam godzina gdzieś tam, nie? Natomiast dla nas to jest poważna wyprawa. Na przykład, czyli takie raczej zabawne historie opowiadaliśmy, ale one się oczywiście ukazywały i zostaliśmy zawezwani do KC, do tego pana Waldemara. Były tam słone paluszki, jabłka, ja pamiętam. Po czym była taka duża szafa, siedzieliśmy, ja byłem tam, Jan Borysewicz, Andrzej Mogilnicki, chyba we trzech byliśmy. I otworzył taką szafę i z tej szafy mówi: panowie, mam tu wszystko o was. Mam to, co powiedzieliście, oraz to, czego nie powiedzieliście, ja to też mam.
3: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum? W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki grasz.
2: Zespół Ladybug. Co ciekawe, gdyby nie wojsko, od którego Janusz Panasewicz się nie wymigał, historia mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej. Właśnie w wojsku spotkał Andrzeja Mogilnickiego. Ale takich historii jest zdecydowanie więcej.
0: Pamiętam, w Lublinie, kiedy stan wojenny, ja byłem w ogóle, byłem w tym desancie, zespole Desant, więc byłem, że tak powiem, z kolegami, którzy byli zawodowymi muzykami. To byli zawodowi muzycy. Ja byłem żołnierzem w czynnej służby, czyli miałem nosić po prostu paczki, jakieś sprzęty i tak dalej. Oczywiście, ponieważ coś tam śpiewałem, no to byłem też chórzysto jednocześnie, więc miałem kilka fug. No ale przez to nie chodziłem na kompanię gdzieś tam spać i tak dalej, tylko spałem w specjalnym, wydzielonym budynku i tam sobie fortepian, instrumenty, można było sobie muzykować i spać ile się chciało, tak naprawdę. Więc było fajnie, natomiast jak na takie warunki fajnie. Natomiast był stan wojenny za chwilę i wchodzi tam pan pułkownik, mówi: panie Panasewicz, tutaj żołnierzem jesteście, już nie jesteście żadnym artystą, bo tu zaraz nam wroga opozycja wejdzie przez płoty, proszę się ubrać jak żołnierz i tak dalej. Myśmy w cywilnym ubraniu chodzili, więc znalazłem jakiś płaszcz. Pamiętam, że miałem kowbojskie buty, normalne kowbojskie buty, których używałem do chodzenia w dżinsach, no ale nie mogłem znaleźć tych wojskowych, więc włożyłem wojskowy płaszcz, futrzaną czapkę od mamy, spodnie, dżinsy i kowbojskie buty, ale tu było tak i mówię: a jakąś broń masz? A ja mówię: mam taki nóż do krojenia chleba, taki do chleba, taki zwykły nóż, nie żaden tam, broń Boże, typu John Rambo. I miałem to w kieszeni, tam z kolegami trzech nas tam chyba, czy czterech było, i się zmienialiśmy tam po dwie godziny i chodziliśmy patrzeć, jak to Solidarność będzie nam wrzucała ulotki przez płot, co było kompletną bzdurą, nikt tam nic nie wrzucał. Ale tak czy inaczej było smutno.
2: Pewnego razu w muzyce. Lady Punk, 40 lat na scenie, kilkanaście tysięcy koncertów, no i przede wszystkim muzyczne doświadczenie zdobywane latami. Ale skoro o nauce mowa, to panowie z Lady Punk poczucia humoru na swój temat uczyć się nie musieli.
1: Kiedyś powiedziałem Hołdysowi w ogóle, czy czegoś w ogóle coś mnie coś w życiu nauczyło. Ja powiedziałem, że nic, że dalej jestem zarozumiałym bufonem, prawda? No ale oczywiście to dla żartów powiedziałem. No to on po prostu powiedział, że jestem genialny, prawda? Że potrafię tak o sobie powiedzieć.
2: Ale co ciekawe, mimo praktycznej nauki grania na koncertach, po czterech dekadach działalności nadal odczuwają tremę.
1: Mam tremę na każdym koncercie i wydaje mi się, że ta trema jest bardzo potrzebna. Czasami wydaje mi się, że gdybym bez tej tremy wchodził na scenę, to traktowałbym to chyba jakby takie odcinanie kuponów, a ta trema jeszcze jest i zawsze chcę wejść na tą scenę po prostu i zagrać jak najlepiej.
0: No, trema to najważniejsza rzecz na takie 10 minut przed koncertem. Najważniejsze.
2: Przez lata narosło mnóstwo plotek, mnóstwo mitów a propos tego, co też dzieje się w ich garderobie przed koncertem. No właśnie, co zobaczyłaby postronna osoba, wchodząc tuż przed koncertem do garderoby zespołu Lady Punk?
0: Generalnie tak mi się wydaje, że rzeczy, które się ludziom, albo o których się pisze, albo które się ludziom wydają, że tam jest coś szczególnego, to by się bardzo zdziwili, dlatego że tam jest przede wszystkim skupienie, jakieś tam krótkich parę wymiana jakichś tam paru zdań, dowcipy jakieś, dość śmiesznie jest, ale nic takiego, żeby z tego robić ho-ho.
2: Coś dla ducha, no ale oczywiście też coś dla ciała.
1: A to jest, no oczywiście jest cały catering, prawda, bo taki, jeżeli chodzi o szczegóły, to chodzi o napoje, kanapki na przykład, czy coś do jedzenia ciepłego. Czasami jest tak, że przyjeżdżamy na taki koncert i wchodzimy i naprawdę nie jesteśmy nawet w stanie niczego ruszyć, bo już się koncentrujemy na koncercie, także w zasadzie te wszystkie rzeczy się troszkę marnują.
2: Zespół Lady Punk, czyli zespół, którego teksty piosenek mimo upływu lat są wciąż aktualne. Wystarczy posłuchać na przykład raportu z miasta N.

0: Mało brakowało, a zrobiliby światową karierę, choć Stany Zjednoczone nigdy nie były dla nich szczęśliwe.
1: Jak się ma 20 par lat, nie wiem, tam Janek, ja po 25, 6 lat czy 8, jak się ma, wyjeżdża pierwszy raz na zachód prawdziwy, bo to my nie wyjeżdżaliśmy do Niemiec czy gdzieś tam, więc wyjeżdżasz od razu do Kalifornii czy do Nowego Jorku, kiedy mało kto w ogóle wyjeżdżał, no to jest szok.
0: I trzeba przyznać, że jak szybko Stany Zjednoczone ich uwiodły, tak szybko zmęczyły, i to dosłownie.
1: To na początku było przyjemne, natomiast rzeczywiście tak mi się wydaje, że nie byliśmy tak naprawdę dobrze przygotowani do tego.
2: Nie byliśmy też przyzwyczajeni do w ogóle do takiej pracy, jaka tam była, bo to polegało na tym, że myśmy wstawali o 6 rano i o godzinie 2 w nocy powinniśmy się spać. I cały czas byliśmy albo na wywiadach, albo na próbach w jakimś studio. I to normalnie była charuwa, no.
0: Zaczynali w czasach, kiedy jeszcze funkcjonowała w Polsce cenzura. Choć trzeba przyznać, że jak na zespół rockowy, Lady Punk większych problemów z cenzurą nie mieli.
2: Znaczy w sumie nam, powiem ci, że nam zabroniono tylko jednego utworu właśnie, Dudu, do lansowania. I mniej niż zero kazali zmienić miejsce, znaczy kazali, no. Powiedzieli, żeby zmienić, poradzili nam, prawda, żeby zmienić, bo tam było twoje miejsce w tym kraju, tłumaczy, żeby zmienić to w ogóle może na coś innego, prawda, no to Andrzej zmienił tam twoje miejsce na ziemi, tłumaczy.
0: A inna sprawa, że zespoły tamtych lat z cenzurą prowadziły dość niezwykłą grę.
2: Marchewkowe pole, o ogrodzie miewam sny, to znaczy, wiesz, no, marchewkowe pole w ogrodzie, to znaczy, wiesz, no, ojczyźnie miewam sny, wiesz, także tam był taki przekaz, mało kto o tym wie, wiesz, i Andrzej Mogieński, który nam pisał teksty, bardzo często przemycał w ogóle takie, wiesz, fajne ciekawostki, które wiesz, no, zostaną, wiesz, na zawsze gdzieś tam, prawda, w pamięci i nie wszystkie utwory jeszcze zostały rozszyfrowane w ogóle z jego tekstów, prawda.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Pewnego razu w muzyce.
0: 4 dekady na scenie zespołu Lady Punk, w tym po obu stronach oceanu. Choć jak słyszeliście już dzisiaj, Stany Zjednoczone nigdy nie były dla nich szczęśliwe. Ale powód niechęci muzyków zespołu Lady Punk do kariery za oceanem być może leży po drugiej stronie oceanu.
2: Ta niechęć na przykład z mojej strony przynajmniej polegała na tym, że oni zaczęli troszeczkę jakby zmieniać kapelę w ogóle. Myśmy jeździli również oprócz wywiadów do fryzjerów, prawda? Oni nam jakby chcieli nas ustawić, dawali nam jakichś muzyków, którzy po prostu chcieli, żeby oni komponowali nam utwory. Wiesz, to już się robiło coś takiego, jakby na totalną, zanosiło się na totalną zmianę zespołu. No, mi zupełnie o to nie chodziło. Ja wiedziałem, jaką ja chcę kapelę zrobić, wiedziałem, jaki to będzie zespół i jakiekolwiek zmiany w tym zespole po prostu ten zespół by pogrzebały. No i ja przynajmniej powiedziałem, że absolutnie nie będę chciał jakby tam wracać i robić kontynuować tego kontraktu.
0: I chyba dobrze się stało, no bo czy wyobrażacie sobie, że na przykład piosenka Zawsze tam, gdzie ty mogłaby nie powstać?

0: zespół Ladypunk. Jak słyszeliście, próbowali robić karierę za oceanem. To właśnie za oceanem zespół Ladypunk miał okazję zagrać przed Madonną. Miał okazję, bo panowie odmówili.
1: Wydawało mi się, że zespół taki rockowy w ogóle przed kobietą występujący, to nie za bardzo. No. Ale no tak jak mówię, no ona miała jedną piosenkę, więc...
2: Nikt wtedy nie liczył, nie, tak nie naprawdę, nikt nie znał jej...
1: To nie było tak, żebyśmy z wielką Madonną nie chcieli zagrać.
2: Nie, to ona była tak samo znana w Ameryce jak i my. Dokładnie, tak samo, więc... jak dwóch takich samych, dwie nie gwiazdy i jedna musi być support, to sorry.
0: No, śmiechu jak zwykle było co niemiara. Ladypunk, czyli zespół, który w roku 1983 zagrał więcej koncertów niż jest dni w roku. No i niektóre koncerty były naprawdę niezapomniane.
2: Były koncerty czasami zabawne. Był koncert, pamiętam doskonale, koncert w Siedlcach w Domu Kultury. Kiedy przyjechaliśmy do tego Domu Kultury i podszedł do nas dyrektor Domu Kultury, ja to pamiętam takie szczegóły, podszedł do dyrektor Domu Kultury, mówi: no świetnie, świetnie, że was zaprosiłem. Wiecie, nie wiem co to będzie, ale bardzo chciałem, żebyście przyjechali. No to fajnie i tyle. Po czym, kiedy skończyliśmy grać, zaprosił nas ponownie, żebyśmy weszli jeszcze raz na scenę, kiedy już nie było ludzi. Nie zostało z tego Domu Kultury nic. Po prostu z sali z Domu Kultury zginęły. Po prostu wszystkie ławki były jak zapałki. Połamane, zniszczone totalnie cała sala. I mówimy, no i co w tym takiego wesołego? A dyrektor mówi, właśnie 30 razy pisałem do władz miasta, żeby zrobili remont. Więc straszyłem ich, zaproszę Ladypunk. Zaproszę Ladypunk, no to se zapraszaj. Zaproszę Ladypunk, nie chcieli mu remontować. To wszystko było bardzo zaniedbane, więc zaprosił Ladypunk. Ludzie i remont miał jakby za free, natychmiast dostały, no bo miasto musi mieć jakiś dom kultury. W związku z tym wyremontowali mu to.
0: 4 dekady działalności, a jak się okazuje, Janusz Panasewicz wciąż pamięta chwilę, kiedy usłyszał się po raz pierwszy w radiu.
2: Tak naprawdę to było bardzo, bardzo dawno temu. Jeszcze nie mówię o Ladypunk. Chyba usłyszałem się, kiedy w jakimś radiu lokalnym nagrywałem, byłem na jakimś przeglądzie zespołu i grał tam między innymi wtedy Ogród Wyobraźni Zełku, bardzo znana wtedy kapela, która wygrała pierwszy chyba Jarocin, i pamiętam, że wtedy ja miałem taką kapelę z Mazur, z Olecka, i wtedy to było nagranie oczywiście bardzo amatorskie, to było z koncertu live, a nie było to fajne i takie w zasadzie był ten wokal z przodu, tylko jakiś instrument się tam pojawiał, jakiś bęben. Nie było za ciekawie, ale słyszałem tego. Natomiast później rzeczywiście już w Ladypunk, oczywiście, kiedy te piosenki zaczęły się pojawiać non-stop wszędzie, we wszystkich radiach, to na początku oczywiście byłem taki podekscytowany tym, fajnie, a później się po prostu do tego przyzwyczaiłem. I to jest częste pytanie, jak jadę taksówką na przykład, to pan taksówkarz. Bo akurat jest piosenka Ladypunk grana i ja tak, no dość łatwo, w związku z czym ja siedzę z tyłu i tak czekam, bo już wiem, że za chwilę facet coś powie i za chwilę, panie Januszu, no i jak to jest, tak pan jedzie sobie i pan tak słucha, co pan czuje? Ja mówię, wie pan co? To jakby tu panu powiedzieć, fajnie, cieszę się, że grają te piosenki, ale to tylko tyle. Na tyle się już zdążyłem przyzwyczaić, że nie traktuję, że oto ja to ja, tylko po prostu gra zespół znany i popularny.
0: Zespół Ladypunk, czyli zespół, który jest na scenie już 4 dekady, właściwie bez przerwy, chociaż jeżeli dobrze poszukać, to przerwy i tak się zdarzały.
2: W zasadzie mieliśmy tak na przełomie lat 80. i 90. To była taka krótka przerwa, ja mieszkałem trochę w Stanach, ale to też było związane... Tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co się będzie działo w Polsce, bo to było przed jakby, no jakby zmianami w ogóle społecznymi w Polsce i tak dalej, więc część ludzi wyjechała do Stanów, Paweł Mścisławski, Jarek Szlagowski też z pierwszego składu mieszkał przez chwilę, więc to miało taki wpływ, ja też tam przez jakiś czas przebywałem, no ale niedługo jakoś w tym czasie coś tam też muzykowałem, byłem cały czas tu w kontakcie z Jankiem, że za jakiś czas coś tam zaczniemy robić, nie było to
0: długie rzeczywiście. Przez 40 lat działalności zmieniło się sporo, również jeżeli chodzi o muzyczny światek, no i funky.
2: Były troszkę inne sytuacje w ogóle wtedy, inne czasy, więc ja przypominam sobie, na przykład rano się wstawało na śniadanie, a tam po prostu o godzinie 9-8 rano były tłumy dziewczyn, które przychodziły zrobić zdjęcie, ale bardziej zrobić autograf, bo jeszcze wtedy nie było akcji pod tytułem telefon komórkowy, że wszyscy robią, ktoś tam miał, nieliczni mieli jakiś aparat, to robili, dlatego tych zdjęć nie jest tak dużo, a natomiast no głównie były autografy, jakieś takie spotkania i no bywało przeważnie ja to miło wspominam, bo to było czasami zapraszane na Śląsku, gdzieś na przykład do fan klubu, więc po tych spotkaniach z fanami to było ciężko później grać koncert, bo to były naprawdę duże przeżycia, ale ja wspominam to bardzo fajnie i tak jak będę pamiętał, że zawsze ci fani to byli pod hotelem. Nawet taką piosenkę śpiewaliśmy, Andrzej Mogilnicki napisał Mała Lady Punk i tam właśnie jak uparty czeka psiak pod hotelem na swojego idola i tak dalej, i tak dalej. I te czasy miały miejsce, więc ja to naprawdę widziałem.

0: Zespół Lady Punk. Fani pewnie pamiętają wojny między zwolennikami Lady Punk i zespołu Republika.
1: Ja to pamiętam, bo do nas to dochodziło. Dochodziło do Republiki to, oni wiedzieli i my. Myśmy się z tego śmieli, bo spotykaliśmy się bardzo często z uwagi na to, że też często razem graliśmy koncerty, dlatego no było wesoło. To jest tam Janek na przykład mówi, Grzesiek, uważaj, bo tam ci twoi fani rzucają w nas jakimiś cukierkami, groszkami. Ja pamiętam taki koncert w Spodku w Katowicach, że razem graliśmy. Ale to tak naprawdę nas bardzo dziwiło i wręcz rozśmieszało, dlatego że między sobą byliśmy w wielkiej komitywie. Zresztą, co było następstwem, że Grzesiek Ciechowski napisał dla nas tekst, na przykład Zostawcie Titanica. Z kolei Janek nagrał pierwszą jego solową płytę Wszystkie Gitary, więc to była taka koleżeństwo, przyjaźń nawet i od lat. Natomiast ja myślę, że to w mediach bardziej powstało. Ja pamiętam, nie umiem powiedzieć w tej chwili, jaka to była gazeta, ale okładce tej gazety siedzieli jakby na plaży. Był zarys dwóch postaci, kobiety i mężczyzny, chłopaka i dziewczyny. Byli odwróceni, jakby odwróceni do siebie plecami. Było napisane, proszę zgadnąć, czy tam odpowiedzieć, kto jest fanem Lady Punk, a kto Republiki. Więc to było trochę takie nakręcane, ale no ludzie że zawsze szukali jakichś tam podziałów, więc to jakby z nami nie miało wiele wspólnego, ale mimo wszystko.
0: No właśnie, muzycy uwielbiali się prywatnie i wspólnie ze sobą pracowali, a fani się tłukli. No i pewnie nie wszyscy pamiętają, że Zostawcie Titanica to właśnie dzieło Grzegorza Ciechowskiego. Choć piosenka powstawała w bólach i na początku brzmiała zupełnie inaczej.
1: To w ogóle ona powstała w ten sposób, że to było w Pruszkowie w Janka domu. Pamiętam, Janek tam wynajmował Borysewicz dom i tam robiliśmy próby do tej płyty. Robiliśmy próby tacy sami. Tam było między innymi Tacy Sami, Zostawcie Titanica. To jest ten czas i pamiętam, Janek mówi, słuchaj, napiszę, tu spotkałem się z Grześkiem Ciechowskim i Grzesiek napisze tekst. Ucieszyłem się, mówię, no fajne teksty, zawsze mi się podobały jego teksty, więc mówię, czekamy, nie? I tak po dwóch dniach już studio jest wynajęte, mamy to nagrywać. Janek przynosi, mówi, słuchaj, on dał tu taki tekst. No i ja zaczynam czytać i tam jest coś przez igielne ucho, że tam dotrzesz do swojej świadomości, czy tam podświadomości. Pamiętam to doskonale, że to się zaczynało przez igielne ucho, coś takiego. Ja mówię, Boże, Janek, to jest... Kto tego będzie słuchał? To przecież za filozofia jakaś w ogóle. O co tu chodzi? Ja nie rozumiem, co Grzesiek miał na myśli. I zadzwoniliśmy do Grzegorza i mówiliśmy, że nie, że to nie tak. On mówi, ja tak myślałem, ja też tak napisałem, bo ja nie wiem, jak dla was napisać, ale dajcie mi jeszcze jeden dzień. I nagle po dniu dostajemy Titanica. Po prostu wstrząsające to było. Dostałem tą piosenkę, zacząłem ją czytać i zacząłem za chwilę śpiewać. Ja nałożyłem słuchawki, nie musiałem się jej uczyć. Po prostu wziąłem i śpiewałem od razu.
0: No, chciałoby się powiedzieć, do dwóch razy sztuka i powstał wielki przebój. Ja wiem.

0: Lady Punk nie tak dawno powrócili niezwykłą płytą, postanowili nagrać swoją pierwszą płytę i jeszcze raz zapraszając gości.
1: Janek jakby tak sondował, nie? Bo to on za to odpowiadał i on sondował, wiesz, na przykład w rozmowie, nie? A co byś, Kasia mówi, że chciała, na przykład Kasia Nosowska chciała zaśpiewać koniecznie minus 10 w ryja. No i super. Natomiast wiem, że Piotrek Rogucki akurat vademecum cum scouta i jak się dowiedziałem, że to mówię, chyba to jego wybór. On jest aktorem też. A to jest piosenka, którą te wszystkie historyjki, które ja tam opowiadam, to tak sobie pomyślałem, że on to zrobi fajnie, bo jest aktorem, więc on dwa razy mnie posłucha, tekst i tak dalej. Jeśli nie zna, to przeczyta dwa razy i będzie wiedział, jak to zrobić, i zrobił genialnie.

0: zespół Lady Punk, który pięknie spiął klamrą ostatnich kilkadziesiąt lat swojej kariery. No i dlatego pewnie takich opowieści w Radiu Złote Przeboje nie zabraknie.
1: Pewnego razu w muzyce.
2: Jeśli ktoś obudziłby mnie o drugiej w nocy i zapytał, jaka jest moja ulubiona piosenka zespołu Lady Punk, to zdecydowanie postawiłbym na Fabrykę Małp. A w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka w wydaniu weekendowym. Posłuchajcie, co dzieje się u Kasi Wilk i jakie niespodzianki szykuje dla swoich fanów.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
3: To jest program Cała Muzyka. To jest Kasia Wilk, która dzisiaj jest gościem waszym i Radia Złote Przeboje. Kasiu. Po raz kolejny, tak. Kasiu, twoja miłość do muzyki, no bo tak, nie tylko śpiewasz, ale grasz na gitarze, komponujesz, produkujesz. Ta miłość nie wzięła się znikąd, to jest zasługa rodziców, tak? Mama śpiewała.
4: Mama śpiewała najczęściej przy zmywaniu naczyń. W chórze coś tam też śpiewała, ale to tylko dlatego, że chciała powiedzieć, że jednak i mój talent jest po niej.
3: Okej. A tata grał na akordeonie?
4: Tata grał na akordeonie. Rodzice pochodzili z Białej, ze wsi spod Wałbrzycha i nie mógł niestety wykorzystać swojego talentu, choć był bardzo zdolny i niestety musiał przerwać szkołę, więc ja spełniłam jego marzenie i poszłam do szkoły muzycznej. Super. On właściwie zapytał tylko, na czym chcę grać, więc powiedziałam, Boże, co jest najlżejsze, co może najłatwiej, może tu Metallica będę sobie tam dziubać. No i okazało się, że ja w ogóle żadnej Metalliki, żadnych chwytów gitarowych przy ognisku, tylko ja jechałam barok i gamy, więc przez 6 lat, więc to oszukali mnie.
3: Oszukali. Ale... O, radości. Ale rodzice tak cię kierowali w stronę muzyki, czy tylko po prostu pokazali, że ona jest taka piękna i wspaniała i może być czymś wyjątkowym?
4: Wiesz co, właściwie wskazali mi tą drogę i nie pozwolili przerwać. Tata nauczył mnie konsekwencji, mimo że mi się po kilku latach, wiadomo, już dziecku się znudziło, dwie szkoły na raz, wiesz, podstawowe. Z jednej przechodziłam do drugiej, przychodziłam wyrąbana o 20 i takie było dzieciństwo, że jak mnie dzieci wołały, a już mieszkałam przy, wiesz, 5 bloków na Małomicach przy PGR-ze, no to tam było co robić, naprawdę.
3: No,
4: i ja byłam
3: wiadomo.
4: Zrozpaczona, że ja muszę grać na gitarze, a oni grali w gumę. I to było ciężkie, oczywiście znudziło mi się, chciałam zrezygnować, ale jednak tak, dzięki tacie. Mama mnie próbowała przekupić jedzonkiem, zawsze to na mnie działa. A tata rzeczywiście przycisnął, powiedział, że nie, absolutnie nie. Musimy to skończyć, co zaczęliśmy. No i jestem mu za to wdzięczna, bo rzeczywiście dopiero w ostatniej, szóstej klasie szkoły podstawowej doszedł dodatkowy przedmiot pod tytułem chór i tam wtedy poczułam, że to mi chodziło w życiu. O to. I już sama później, ciągnęłam w miejsca, gdzie były śpiewane, gdzie grały zespoły, gdzie mogłam zaśpiewać na jakichś festiwalach. Sama się o to wystarała, moi rodzice właściwie. Też były takie czasy, wiesz, że ja cały dzień spędzałam gdzieś, on gdzie byłaś? I to, wiesz, to były zupełnie inne czasy niż teraz. No tak, oczywiście.
3: No jasne.
4: I po wsi noga i łaziłam, tylko przywoziłam jakieś prezenty. No mam na festiwal, wygrałam. A okej, okay, dobra.
3: No i tak, pucharek
4: tak, jakiś ten toser.
3: Samopar, tego toser. Typu rzeczy. Tak, świetne. No ale Kasia, no i gospel śpiewałaś i starych piosenek się chwytałaś też. No
4: tak.
3: Piękne rzeczy po prostu.
4: Tak, no po prostu, wiesz, próbowałam wszystkiego, gdzie można było zaśpiewać, gdzie można było tą muzykę przytulać, gdzie mogłam się rozwijać. Śpiewałam też kupę czasu na weselach. I to też mi bardzo, to też mnie mocno przeszkoliło. Ja też się zapoznałam z repertuarem, który mnie rozwinął, no, za moich czasów, bo miałam tylko dwie kasety, Bajmu i Marii Carey. Jeśli ktoś widzi inspirację tych wokalistek we mnie, to tak, na pewno. Na pewno, ale też śpiewając na weselach poznałam utwory, tak jak Parostatek Krzysztofa Krawczyka. I wiesz, no to wszystko było wielkim doświadczeniem, wielką szkołą, super lekcją. Wiesz, ciężko zarobione pieniądze po nocach, wystane godziny, bujanie się z ludźmi, którzy śpiewaj! Musiałam, no, to,
3: ciężki kawałek
4: musiałam
3: chleba,
4: to zaprezentować, bo to jest do dzisiaj, to jest do dzisiaj, ale no, no niestety to po prostu ludziom się kojarzy zawód muzyka tak łatwo i tak lekko i tak przyjemnie. No może my też trochę zepsuliśmy opinię o sobie jako, wiesz, stricte mocno rozrywkowi i tak dalej, bo wszędzie, gdzie się nie pojawia, to Kasia, zaśpiewaj coś! A to nie jest do końca tak, bo to jest jednak dla mnie też przeżycie. Ja muszę się przygotować, ja muszę to jakoś skupić się, przeżyć i to jest część mnie. I to, ja po prostu sobie nie chcę za każdym razem zaśpiewać na życzenie, nie? Ludzie po prostu tego nie mogą to po prostu nie przyjąć i nie zrozumieć. Ale nie winię ich za to, bo to my trochę nie uświadamiamy, jak to jest. Bo do wokalistki operowej nikt nie podchodzi. Zaśpiewasz nam 100 lat? Nikt nie podchodzi.
3: Właśnie.
4: A mógłbyś zaśpiewać jakichś cudownych rodziców mam na weselu naszym? Nikt tak nie robi do wokalistki już klasycznej, prawda?
3: Tak.
4: Panują tam trochę inne zasady, więc trzeba po prostu trochę uświadamiać i to zadziała. Ja wierzę w te małe trybiki w postaci słów.
3: A czy ty już to masz za sobą? Bo ja sobie przypomniałem Zbigniewa Wodeckiego, nieodżałowanego, który kiedyś opowiadał, że tak wychodzi na koncercie, staje, śpiewa piękne piosenki i słyszy z widowni: Zbychu, pszczoła!
4: oczywiście, Piotr, ja idę na koncert swój. Mam na tym koncercie, wiesz, ekstra oprawę całego koncertu. To jest opowieść od początku do końca, od pierwszego do dziesiątego numeru. To wszystko jest połączone, wiesz, intro, outro, łączniki i tak dalej. I tak, no na pierwszy, drugi, trzeci numer schodzą się ludzie, fajnie, brawo, tańczą. Przychodzi, sakrum i ważne, bo czasami zapraszam również Jacka na koncerty. Wtedy się zbiera, po prostu tłumy pękają w szwach. Jacek schodzi i z tłumy się rozchodzą.
3: Ale
4: nie jest też tak źle, bo ja doceniam swoich fanów i też przychodzą oczywiście ludzie. Ja cały czas czynnie gram na koncertach. Bardzo je lubię.
2: Słuchacie specjalnego weekendowego wydania programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. To teraz pora na spotkanie z artystą, który w 2001 roku wygrał program Szansa na Sukces. Przed wami Tomasz Makowiecki.
0: Moi drodzy, dzisiaj w programie Cała Muzyka chyba kolejny debiut. Tomek Makowiecki jest chyba pierwszy raz u nas. Dzień dobry, dobry wieczór.
5: Czy pierwszy raz? Być może.
0: Być może. Jak ci się u nas podoba?
5: Fajnie.
0: Tomaszu, pewnie pogadamy o nowościach, o powrotach, no i o życiu. Ja się tak zastanawiam, bo z wieloma artystami rozmawiałem, artystami, którzy mieli przerwę, czy to koncertową, czy wydawniczą, na przykład Ewelina Flinta, blisko 20 lat, Edyta Bartosiewicz, kilkanaście. Ty wróciłeś po 10, 11, tak sobie myślę, że świat nabrał takiego rozpędu, że ostatnią płytą, no to wróciłeś do zupełnie innej rzeczywistości. Powiedz mi, czy ty miałeś jakieś obawy, tak jak choćby wspomniana Edyta Bartosiewicz, która przyznała mi się, że tego swojego powrotu przed laty potwornie się bała? Jak to było u ciebie?
5: Czy miałem obawy?
0: Czy to był głód raczej?
5: Miałem jakieś obawy chyba przed skończeniem tej płyty.
0: Aha.
5: Ale jeżeli chodzi o sam powrót, trochę nie lubię tego słowa, chociaż wiem, że po tak długiej przerwie rozumiem to nazewnictwo powrotem. Natomiast to kolejna płyta po dłuższej przerwie.
0: No to tego nazewnictwa się trzymaj w takim razie.
5: Ale wiesz co, jako takich obaw nie miałem, chociaż czułem presję przez ten czas przerwy pomiędzy Moizmem a Bailando. Czułem presję ze strony odbiorców, którzy faktycznie gdzieś pokochali płytę Moizm i wielokrotnie słyszałem takie zdania, że ile możemy tej płyty w kółko słuchać, chcemy kolejnej. Starałem się, nie wiem, albo wypierałem, szczerze mówiąc, ten strach przed kolejną płytą. Natomiast pamiętam ten moment, dosłownie chwilę przed premierą płyty, że wyzbyłem się oczekiwań w ogóle co do tego albumu. Miałem taki moment, że niech się dzieje co chce po prostu. Jeżeli ta płyta się przyjmie, będzie świetnie, jeżeli się, nie wiem, odbije gdzieś tam po prostu bez echa, to też nic szczególnego się nie stanie. I faktycznie po prostu wydawałem tę płytę z takim przekonaniem, że będzie co będzie. I się miło rozczarowałem dzięki temu.
0: Dzisiaj z Tomkiem Makowieckim spotykamy się na prawie w rocznicę płyty Bailando.
5: Tak, to już rok.
0: Płyty jakże innej od poprzedniej. Ja się tak zastanawiam nad fenomenem tej poprzedniej, bo ty kiedyś użyłeś takiego określenia, że ona pojawiła się za wcześnie, że fani musieli do niej dojrzeć. Takie twoje słowa znalazłem.
5: Wiesz co, ja też słyszałem dużo takich głosów, wiesz, i faktycznie w tej pierwotnej wersji, kiedy ona miała premierę w 2013, pamiętam, że ta płyta wyszła, ale gdzieś nie tylko ja miałem wrażenie, ale też wrażenie mieli inni odbiorcy, którzy przychodzili na moje koncerty, że ta płyta gdzieś po prostu przepadła. Ja też nie wiem, czy to było powodem ilość premier w tamtym czasie, czy faktycznie to, że ta płyta nie była tak mainstreamowym wydarzeniem. I mam wrażenie, że przez lata po prostu ten album docierał do odbiorców pocztą pantoflową bardzo często. I dopiero, nawet dzisiaj grając koncerty, spotykam ludzi, którzy mówią, że Moizm odkryli dopiero teraz. Nie wiem, czemu tak się stało. Natomiast faktycznie płyta dojrzała, płyta leżała, gdzieś dotarła do ludzi i ku moim zdziwieniu ma jakieś takie miano naprawdę wyjątkowego albumu na polskim rynku muzycznym.
0: Jeżeli jeszcze nie odkryliście, to gorąco polecamy. Tymczasem tak, prawie rocznica płyty Bailando będzie celebrowana, bo z tego co wiem, to szykujecie niespodziankę i to jaką? Winylową.
5: Tak, słuchajcie, już teraz zapraszam was, drodzy słuchacze, serdecznie do Warszawy 28 lutego na urodziny płyty Bailando i tam przedpremierowo będzie można nabyć winyl w dwóch wersjach.
0: Słuchaj, na czym twoim zdaniem polega fenomen winyla? Bo ja się tak zastanawiam, kasety zniknęły właściwie, a winyl przeżywa renesans. Czemu tak jest twoim zdaniem?
5: Powiem ci, nie wiem czemu, ale dlaczego ja na przykład lubię winyl. Jest w tym jakaś magia. Poza tym uważam, że muzyka z płyt winylowych brzmi przyjemniej. Mhm. Fajny jest po prostu też proces.
0: Cała celebracja
5: tego słuchania płyty, bo faktycznie, wiesz, to nie masz przewijania, nie przeskoczysz sobie tak łatwo. Oczywiście z piosenki na piosenkę trzeba mieć tutaj wprawę w przekładaniu igły. Natomiast uważam, że to jest zawsze piękne wydawnictwo i tak jak mówiłem, ta analogowa jakość dźwięku jest dużo, dużo przyjemniejsza dla odbiorcy, mam wrażenie. I ja jestem też zbieraczem płyt winylowych. Co prawda mam też w kolekcji dużo płyt CD, a odtwarzacza nie mam w dalszym ciągu. Muszę sobie zakupić. Natomiast tutaj nie wiem, czy słyszeliście o tym, że podobno płyty CD znowu wracają w wielkim stylu. Bo doszły mnie słuchy, że producenci odtwarzaczy znowu wznawiają produkcję sprzętu odtwarzającego płyty CD. Więc to jest ciekawostka. Nie wiem, czemu tak jest, ale...
0: Mnie to bardzo cieszy. Ja też oprócz płyt kompaktowych słyszałem, że jest jakiś, co prawda minimalny, ale jednak ruch, jeżeli chodzi o kasety magnetofonowe, za którymi pewnie za młodu nie przepadaliśmy, prawda? Zwłaszcza jak została wciągnięta taka kaseta.
5: To prawda. Ale ja, szczerze mówiąc, do kaset magnetofonowych mam jakiś sentyment i jeszcze moje pierwsze dwie płyty były wydane na kasecie. Mm-hmm. Teraz to jest faktycznie już jakiś ekskluzyw i fanaberia po prostu wydać sobie płytę, album na kasecie. Ciekaw jestem, czy wrócił Walkman znowu w łaski.
0: Mam nadzieję, że tak. Trochę mi brakuje jednej rzeczy dość zaskakującej, ale dawniej wszystkie te wydawnictwa miały zapach, prawda? Jak wyciągało się płytę z opakowania, to ona pachniała, prawda? No i tego mi trochę na pewno dzisiaj brakuje. Tomek Makowiecki dzisiaj w programie Cała Muzyka, w Radiu Złote Przeboje, radiowy debiut, ponieważ Tomka Makowickiego nigdy u nas nie było. Słuchaj, coś mi się wydaje, że trochę dzisiaj przy okazji ponarzekamy na show biznes, bo ty kiedyś powiedziałeś, że show biznes to ściema. To są twoje słowa.
5: Któryś podcast ze mną faktycznie był tak zatytułowany, ale oczywiście to było trochę z kontekstu wyciągnięte, bo ja to skomentowałem w ten sposób, że prowadzący zapytał się, czy ja posiadam Porsche. Samochód Porsche, bo
0: do tego jeszcze
5: gdzieś tam się przewijał na zdjęciach. I powiedziałem, że nie, że to jest show biznes, to jest ściema. Wiesz co, show biznes jest specyficznym po prostu rynkiem, medium i
0: myślę, wierzcie w to, co widzicie.
5: Myślę, że oparty na wielu ściemach tak naprawdę. Tak. Bardzo często jest, też podkreślam, wiecie, że my artyści bardzo często też sprawiamy jakiś pozór po prostu i to chyba Eryka Badu kiedyś powiedziała, że artyści po prostu udają bogatych bardzo często.
0: Drogie dzieci, zapamiętajcie te słowa.
5: Tak, właśnie. Chociaż wiadomo, jest mnóstwo zamożnych artystów, muzyków, aczkolwiek słuchajcie, jest to promil, naprawdę. To są osoby, które naprawdę są na szczytach list przebojów w tym rynku mainstreamowym, ale większość muzyków, z których ja znam, to są naprawdę bardzo skromni ludzie, którzy prowadzą normalne, zwyczajne życie, bez żadnego takiego splendoru czy błysku i tak to wygląda.
0: Ja się tak w ogóle zastanawiam nad fenomenem nowoczesnego świata, no bo tak, media społecznościowe kreują w pewnych przypadkach taki trochę nierealistyczny obraz rzeczywistości.
5: Tak.
0: No i zwłaszcza jeżeli się jest nastolatkiem, to łatwo temu nieprawdziwemu obrazkowi chyba ulec, no i wtedy zaczynają się dość potężne problemy, tak mi się wydaje.
5: Wiesz co, na pewno internet i to, jak dzisiaj świat wygląda w internecie, i mam tutaj na myśli social media, Instagram, TikToki, które są narzędziem też dla młodych ludzi do promowania siebie, swojej osoby, do kreowania swojego wizerunku tak naprawdę. Dzisiaj też wydaje mi się, że młodym ludziom bardzo często zależy po prostu na tak zwanym fejmie i pieniądzach, a tak naprawdę to jest wizerunek właśnie głównie rozpowszechniany przez amerykański rap, który jest w tej chwili już też w Polsce mocno rozpropagowany, bo ja uważam, że ten taki rap w Polsce, ten new schoolowy, no to jest kalka amerykańska, tylko że z lekkim opóźnieniem. I niestety wielu młodych ludzi jest wychowywanych na internecie, na tym takim właśnie splendorze i sławie.
0: Pozornych. Tomaszu, tak się zastanawiam, gdyby historia zatoczyła koło, bo tak, pojawiłeś się przed laty dawno, dawno temu chyba w Szansie na sukces, o ile dobrze pamiętam.
5: Tak.
0: Potem był Idol. Czy ty widzisz się obecnie na przykład w jury takiego programu, gdyby zadzwonił telefon i padło takie zaproszenie, to byś je przyjął, czy raczej nie? Czy nie widzisz się?
5: Kurczę, powiem ci, że nie mówiłbym nie, ale myślę, że byłbym w jury tym dobrym policjantem.
0: Dobrym policjantem.
5: Tak.
0: Tak też myślałem, spodziewałem się takiej odpowiedzi. Słuchaj, pogadajmy o marzeniach, bo tak, ostatnio na ten temat rozmawiałem z Piotrem Cugowskim. Jemu marzy się płyta z orkiestrą. Justyna Steczkowska, z którą niedawno rozmawiałem, marzy o współpracy z Nigelem Kennedy. Czy tobie chodzi tak coś po głowie, po cichutku? Co byś chciał zrobić jeszcze?
5: Powiem ci, że mam w tej chwili tak dosyć płodny okres twórczy i jestem tak zajęty w tym momencie pracą nad kolejnym materiałem, plus jeszcze mam rozgrzebane dwa projekty, nad którymi też pracuję. Nie chcę tutaj za bardzo o tym opowiadać, bo chciałbym, aby to po prostu któregoś dnia pojawiło się tak z dnia na dzień, bez zapowiedzi, jako forma niespodzianki, ale kurczę, takie marzenie na przyszłość muzyczne oczywiście. Wiesz co, mam ochotę, miałbym ochotę zwiedzić Azję w ogóle właśnie koncertując. Jest to też specyficzny dosyć rynek i dosyć hermetyczny, więc nie jest to łatwe, chociaż coraz łatwiej jest Europejczykom i Amerykanom koncertować w Azji, bo no, jesteśmy dla nich w jakimś sensie egzotyczni, ale tak się zastanawiam, kurczę, żeby ci podać jakieś nazwisko czy kompozytora, czy... Większość nie żyje niestety.
0: Aha, no to trochę utrudnia sprawę. No dobrze, to słuchaj, to czegokolwiek byś sobie nie wymyślił, nie wymarzył, ja życzę, żeby to się spełniło. Słuchaj, zawrotną karierę robi ostatnio AI. Czy ty postrzegasz sztuczną inteligencję w życiu muzyka jako błogosławieństwo, czy jako przekleństwo?
5: No właśnie, z tym całym AI. Myślę, że to AI już funkcjonuje w ogóle w muzyce, także my nawet często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że słuchamy płyty po prostu, które są generowane. I tego nie unikniemy, natomiast mam nadzieję, że w żadnym stopniu po prostu AI nie zastąpi tego, że ludzie będą chcieli zobaczyć swoich idoli, artystów na żywo na scenie. I tutaj niestety tego się nie da, mam nadzieję, zastąpić żadnym hologramem. I że ten koncert zawsze będzie czymś takim sprawdzianem po prostu tego, że wiesz, ja też nie mam, nie chcę zabrzmieć po prostu, AI daje nam też narzędzia pomocy, zwłaszcza nie wiem, w produkcji muzyki, czasami pozwala nam wykorzystywać różne skróty w edycji muzyki i tak dalej, ale powiem ci, że sam się zastanawiałem przez moment, dyskutując sobie, prowadząc rozmowę z czatem GPT na temat różnych pomysłów i nawet tekstowych, i powiem ci, że po pół godzinie stwierdziłem, że w ogóle nie chcę, odkładam to, bo raz, że szczerze nie byłem zadowolony z tych efektów, które... A potraktowałem to jak eksperyment. Natomiast domyślam się też, że postęp rozwoju AI jest tak gigantyczny, że za rok to też będzie na zupełnie innym poziomie. Ja jestem z tych ludzi, którzy się trochę obawiają po prostu AI, tak? Więc wiesz, jeżeli masz fach w ręku, jesteś kucharzem, stolarzem, mechanikiem, to nie masz się czego obawiać. A faktycznie branża filmowa, muzyczna, graficzna... Dziennikarska, tak. No tutaj są zagrożenia, no ale mam nadzieję, że chociaż może być tak, że praca z człowiekiem, czy przy muzyce, czy przy filmie, będzie czymś ekskluzywnym po prostu.
0: Tak, to będzie ekskluzyw.
5: I będziemy naprawdę chcieli znowu pracować z ludźmi. Zresztą wiem, że wiele kampanii, nawet w Polsce firm robiło już kampanię na podstawie AI, oczywiście też głośno o tym mówiąc, ale średnio mi się to podoba, szczerze mówiąc. Jeszcze widać tak naprawdę, że jest to generowane przez AI.
0: Tomek Makowiecki dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Rozmawiamy o sztucznej inteligencji, no a ponieważ my również mamy swoje radiowe AI, to nasze radiowe AI za chwilę wygeneruje pytanie do Tomka Makowieckiego. Zostańcie koniecznie z nami, za chwilę wracamy.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje dzisiaj, a o ile dobrze pamiętam, radiowy debiut, bo Tomka Makowieckiego w tym programie i w Radiu Złote Przeboje nie było chyba nigdy. Rozmawialiśmy kilka minut temu na temat sztucznej inteligencji. Słuchaj, zgodnie z naszą nową tradycją poprosiłem sztuczną inteligencję o wymyślenie pytania do ciebie. No i AI wymyśliła pytanie, z tym, że po raz pierwszy się zdarzyło. Wyobraź sobie, że pomyliła cię
5: z... Podcinasz sobie gałąź.
0: Pomyliła cię z doktorem Tomaszem Makowskim i wymyśliła takie. Doktorze Makowski, jak pandemia COVID-19 wpłynęła na nawyki czytelnicze Polaków? Także, słuchaj, ja nie mogę się doczekać chwili, jak AI zastąpi dziennikarzy, to będzie komedia pomyłek. Dobrze, zostawiamy AI-a, urządzimy sobie teraz małą podróż w czasie. Słuchaj, Tomek Makowiecki sprzed lat. Szkoła podstawowa, początek średniej. Czego ty wtedy słuchałeś?
5: To zrobię taki wstęp. Moja szkoła podstawowa wyglądała w taki sposób, że ja równolegle chodziłem do normalnej podstawówki. I w tym samym czasie chodziłem do szkoły muzycznej, czyli tak naprawdę ciągnąłem dwie szkoły, co było dla mnie wtedy, pamiętam, dosyć karkołomne i też wpłynęło na mnie, że zacząłem się buntować i nie chodzić do ani jednej, ani drugiej przez pewien czas. I pamiętam, że byłem w tamtym czasie bardzo pod wpływem zespołu The Prodigy, więc chodząc na egzaminy na przykład w szkole muzycznej, które się odbywały tam co pół roku, chodziłem zawsze ze słuchawkami, miałem na uszach Firestarter, The Prodigy albo Breathe i pamiętam, że było to dla mnie swego rodzaju tąpnięcie w ogóle w muzyce, że coś takiego się pojawiło, że jest taka ekspresja i taki wizerunek sceniczny. Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie i pochłonęło mnie w pewnym momencie. Oprócz tego okres podstawówki to było też coś takiego, że ja słuchałem wtedy bardzo, bardzo mainstreamowej muzyki, w dużej mierze przywożonej przez mojego wujka, który mieszkał w Niemczech, na składankach Bravo Hits, gdzie były takie hiciory jak Ace of Base, Dr. Alban, Two Unlimited. Naprawdę takie, kurczę, z perspektywy czasu gnioty. Ale uwielbiam je do dzisiaj, naprawdę. Często, nie wiem, gram jakieś imprezy, DJ sety, to po prostu wracam do tych rzeczy i ludzie naprawdę kochają tamtą muzykę. Mam ogromny sentyment do tamtych czasów i do tamtej muzyki. Potem jeszcze się pojawiały jakieś takie zespoły jak Roxette i jak Bryan Adams. Potem zacząłem słuchać też trochę więcej polskiej muzyki. Słuchałem Madame, Wilków, Mysłowic, ale takim zespołem mojego życia, i jakbyś mi zadał pytanie o mój ulubiony polski zespół polskiego artysty, to jest Kora i Manam. Dla mnie to jest numer jeden.
0: Tak. Słuchaj, wspominałeś, że słuchałeś zespołu Mysłowic, no a potem się przydarzyła współpraca z muzykami z Mysłowic.
5: Tak.
0: Co się czuje w takim momencie?
5: Słuchaj, dla mnie to było super przeżycie. Ja też za bardzo nie opowiadałem o tym, ale zanim doświadczyłem przygody z zespołem No, czyli tak naprawdę z Wojtkiem Powagą i z Przemkiem Myszorem, którzy są członkami zespołu Mysłowic, miałem propozycję zostać wokalistą zespołu, ale stwierdziłem, że nie chcę tego ruchu wykonywać. Także dla mnie zespół Mysłowic bez Artura nie chciałem po prostu wchodzić w to, bo bałem się też, że mogę mieć raz, że przechlapane u fanów Mysłowic, a dwa, że nie czułbym się dobrze w tej roli, zastępując kogoś. I powstała formacja No, która była świetną przygodą. Fantastycznie mi się pracowało z Przemkiem i z Wojtkiem. Pojechaliśmy w góry, robiliśmy bitwę na iPody, gdzie każdy z nas puszczał swoje demówki jakieś pozapisywane i na bieżąco po prostu pracowaliśmy nad tymi utworami demo, które każdy z nas przedstawiał, więc wyszła nam dosyć płyta eksperymentalna w sumie, jak sobie pomyślę, bo nie wracałem dawno do twórczości ale pamiętam, że ktoś puścił to na jakimś spotkaniu towarzyskim rok temu i przesłuchałem tej płyty i pomyślałem, kurczę, ale my w sumie zafundowaliśmy ludziom troszeczkę...
0: Kawał dobrej muzy.
5: Kawał dobrej muzy, ale dosyć trudnej. Tam się bardzo dużo działo w tych aranżach. Specyficznych rzeczy, jak na tamten okres. No ale tak, no, mamy to w pamiętniku.
0: Mamy. Słuchaj, skoro trudne tematy, pogadajmy o dzieciach, bo kiedyś przyznałeś, że z jednej strony bywają w jakimś stopniu recenzentami, z drugiej strony to trafiłem na twoje słowa, że obserwują swoich rodziców przy pracy w tak zwanym naturalnym środowisku i nie chcą takiej przyszłości dla siebie, że cenią sobie prywatność i spokój.
5: Póki co.
0: Póki co.
5: Tak. Moje dzieci są trochę introwertykami, ale kurczę, ja im się nie dziwię, bo ja też byłem. I w sumie jestem. I to, że ja wychodzę na scenę, jest trochę przekorne w ogóle. Nie wiem, skąd się to wzięło, aczkolwiek no też domyślam się, że bardzo wiele wyniosłem z domu jednak, bo cała moja rodzina jest muzyczna i pamiętam, że tak w drugiej klasie liceum mocno zacząłem się zastanawiać, kim ja w ogóle będę, czy chcę być i sam sobie odpowiedziałem na pytanie, że chyba jednak zostanę muzykiem i założę zespół i będę jeździł i grał koncerty i faktycznie podjąłem taką decyzję już w liceum. Więc ja tak bacznie obserwuję swoje dzieci, faktycznie one nie wykazują zainteresowania na razie w jakiejś formie profesjonalnym podejściem do muzyki, natomiast mają inne zainteresowania po prostu i faktycznie głośno o tym mówią, że im takie życie nie na świeczniku bardzo odpowiada. Lubią ten komfort po prostu, że nikt niczego od nich nie chce, czy na ulicy, czy jakkolwiek. No obserwując jednak rodziców gdzieś tam popularnych, widzą to wszystko, oceniają nas, widzą jak ludzie nas zaczepiają, czy gratulują. I póki co widzę, że chyba w inną stronę będą się kierunkować. Aczkolwiek może im się to zmienić.
0: Jak to mówią, pożyjemy, zobaczymy. Tomek Makowiecki dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. To jest radiowy debiut, bo o ile dobrze pamiętam, to Tomka Makowieckiego u nas nie było chyba nigdy. Kiedyś w jednym z wywiadów powiedziałeś, zacytuję cię, przerwa jest elementem procesu twórczego. Chciałem cię o tą przerwę zapytać, bo tak płyta Moizm to był 2013, Bailando 2024. Czy my w takim razie widzimy się ponownie w okolicach 2035?
5: Nie mam już tyle czasu. Nie. Ty zapytałeś 2025?
0: 35.
5: A, 35.
0: No 10 lat tak, jest. Tak. Czy będzie coś wcześniej, jak rozumiem?
5: Oczywiście, że będzie. Ja już jestem na troszkę innym etapie. Ten czas mi też szybciej płynie, ale też pamiętam, że wiesz, jak już Moizm wyszedł, jak ja zagrałem tą trasę koncertową, minęło trochę czasu, założyłem rodzinę, wiele rzeczy się działo. Ja przez długi czas troszkę odwlekałem ten proces twórczy. On był bardzo poszarpany po prostu w tym okresie. Był, tak jak mówiłem już wcześniej, że bardzo dużo pracowałem, ale i też nie pracowałem nad nową płytą i nad nowym materiałem, więc po prostu miałem takie zrywy, że faktycznie siadałem i przez tydzień po prostu cały czas pracowałem nad muzyką, a potem to porzucałem wszystko i zajmowałem się zupełnie innymi rzeczami. Ale już teraz po sobie widzę, że w tej chwili będzie inaczej. Ja jestem też na innym etapie życia. Mam wrażenie, że już też nie zastanawiam się tyle nad tym, jak tworzę. Nie analizuję tego wszystkiego. Nie podważam swoich decyzji muzycznych. A często też tak miałem. Więc troszkę się zmieniłem też tutaj pod tym kątem.
0: Troszkę się zmieniłem. Słuchaj, bardzo ładne zdanie znalazłem w jednym z twoich wywiadów. Powiedziałeś, że obecnie praca nad muzyką przypomina trochę pracę biurową i trochę bywasz tym zmęczony już.
5: Sam sobie to zrobiłem, wiesz, ponieważ za dużo rzeczy na swoje barki wziąłem. Zajmuję się praktycznie, wiesz, od początku wszystkim, od pierwszej nuty wymyślenia piosenki, poprzez potem edytowanie tego wszystkiego, wiesz, miks i tak dalej. To jest bardzo, bardzo pracochłonne i bardzo też wyczerpujące. Po prostu w pewnym momencie jesteś zmęczony już dźwiękiem, wiesz, i tutaj na szczęście po tych paru latach takiej pracy producenckiej mocno udało mi się trafić na pewne osoby, gdzie całą pewnością będę im w stanie oddać część tej pracy, gdzie faktycznie miałem zawsze takie podejście, że ja chcę to samemu zrobić, bo ja wiem, jak to ma wyglądać, bo wykonywałem już nawet takie ruchy z innymi producentami i zawsze mówiłem, dobra, chyba się nie rozumiemy, chyba muzyka jest czymś innym dla nas, chyba mamy po prostu inne, nie tyle podejście, ale też estetykę. I parę razy tak się zderzyłem, że po prostu wycofywałem się, wracałem do swojego studia i dalej rozpracowywałem to wszystko po swojemu. Pewnie często zajmowało mi to więcej czasu, bo mimo wszystko uczyłem się tego, ale gdybym nie wykonał tej pracy, moizm nie byłby moizmem. Na pewno ta płyta wyglądałaby, brzmiałaby zupełnie inaczej, ktoś inny by pewnie ją przypuścił przez siebie. A sam tytuł mówi też za siebie, jest moizm.
0: Moizm, więc nic dodać, nic ująć. Słuchaj, funkcjonujesz w Trójmieście, bywasz w Warszawie. Podobno spotykasz się, będąc w stolicy, z opiniami, zacytuję, że wy w Trójmieście na wszystko macie czas. To z jednego z twoich wywiadów. Dalej tak jest?
5: No, oczywiście.

0: przestrzeni, gdzie mogę się właśnie odciąć od tego całego zgiełku i pójść sobie na spacer, czy do lasu, czy nad morze, przywietrzyć się, wrócić do studia i spokojnie kończyć swoje rzeczy, więc póki co ten układ mi odpowiada i jakoś było mi trudno na początku, ale też te przyjazdy do Warszawy potraktowałem faktycznie jako taki impuls, który daje mi, może faktycznie trochę mnie z letargu takiego trójmiejskiego na moment wyciąga. Ale powiem ci, że wiesz, no tak non-stop siedzieć w Warszawie nie dałbym rady.
1: Tak.
0: Zwłaszcza o tej porze roku, gdzie stary nie widać słońca w ogóle. I też nie wiem, czy z czego to wynika, czy ze smogu po prostu, czy faktycznie leżymy na takiej długości geograficznej, że słońce jest nam niedane, natomiast w Trójmieście to słońce, nawet jak jest pochmurnie, to po prostu jest przewiew i to słońce przebija się przez te chmury, więc jest przyjemniej.
1: Słuchaj, to ja ci życzę, żeby czas płynął w swoim rytmie, dogodnym dla ciebie. No i cóż, pozostaje mi życzyć sobie i tobie, żebyśmy się za niedługo zobaczyli ponownie w Radiu Złote Przyboje przy okazji premiery.
0: Słuchaj, bardzo, bardzo chętnie i bardzo chętnie przyjdę z nowymi rzeczami właśnie do ciebie.
1: A przy okazji przypominamy 28 lutego. Koncert.
0: Klub Niebo w Warszawie. Zapraszam serdecznie.
1: Będzie można nabyć płytę winylową. To jest ważne.
0: Tak, tą wyczekiwaną.
1: No to jesteśmy w takim razie umówieni. Tomek Makowiecki dzisiaj w programie Cała Muzyka. Słuchaj, pięknie ci dziękuję.
0: Serdeczne dzięki. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Do zobaczenia.
2: Pozostaje mi już tylko życzyć wam słońca w ten weekend.
3: Radio Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
3: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Czy wzdłuż drogi Via Carpatia powstanie seria monumentalnych rzeźb? To pomysł artystów rzeźbiarzy z naszego regionu, od którego rozpoczniemy to wydanie naszego programu. Później pojawi się m.in. temat transgranicznej współpracy gospodarczej ze Słowacją. Opowiemy też o nowym oddziale kardiochirurgicznym na Podkarpaciu, który jednak już od 5 miesięcy nie może doczekać się na kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zaczynamy jednak od niezwykłego pomysłu na wizualne uatrakcyjnienie drogi ekspresowej Via Carpatia. Oddajmy głos autorowi tego pomysłu, Piotrowi Biesowi.
4: Mało poruszany jest temat sztuki, która jest niezwykle, uważam, istotna, bo jedną figurą czy jednym filmem można przekazać więcej treści niż tysiącem słów, o tym wiemy doskonale.

0: No i teraz chciałbym wytłumaczyć się z tej idei najdłuższej galerii sztuki wzdłuż trasy Via Carpatia. To się zrodziło w mojej głowie gdzieś mniej więcej przed 8 bodajże laty, kiedy się spotkaliśmy na takim, na pierwszym zlocie w Krasiczynie firmowanym przez Fundację imieniem Wacława Felczaka, żeby na miejscach odpoczynku dla kierowców, począwszy od gdzieś tam krajów bałtyckich, a skończywszy na Grecji, to jest z tymi różnymi odnogami, ta trasa wynosi chyba gdzieś, mam mniej więcej około 3000 kilometrów, na miejscach odpoczynku dla kierowców stawiać dzieła sztuki, rzeźby, czy na ścianach malować murale, czy mozaiki. Ja jako rzeźbiarz to optuję za rzeźbą, tak jak i Piotr. I myślę, że tak jak rozmawialiśmy z Piotrem, z Broszkiem, byłby też pokazywany cały proces tworzenia tej rzeźby dla publiczności, bo Piotr, zarówno Piotr jak i ja, uczestniczymy w tak zwanych międzynarodowych sympozjach rzeźbiarskich już od wielu lat. Piotr chyba w 60 albo więcej, ja troszkę mniej, bo tam około 40 obliczyłem sobie, jak sobie obliczyłem, w 14 krajach Europy stawiałem swoje rzeźby, w niektórych po kilka. Mam też rzeźbę w Maroku i w Nowej Zelandii postawiłem rzeźbę. To są duże realizacje w kamieniu i w żelazie spawane, podobnie jak Piotr. I myślimy sobie tak, że można by robić w ten sposób, żeby wzdłuż tej Via Carpatii tworzyć, zapraszać artystów z krajów, których Via Carpatia łączy, z tych wszystkich krajów, również artystów ukraińskich, znakomitych artystów ukraińskich, którzy nie będą tam mieli tej bezpośredniej odnogi do Via Carpatii, ale myślimy, że kiedyś sytuacja uspokoi się, ta straszliwa wojenna sytuacja, i będziemy mieli swobodne połączenie z Ukrainą poprzez tą Via Carpatię, zapraszać tych artystów i na tych miejscach odpoczynku dla kierowców realizowaliby swoje dzieła.
1: Piotr Bies zdradził też, kto według jego koncepcji ma być zaangażowany w ten pomysł i jak miałoby wyglądać finansowanie tego projektu.
0: Dla mnie istotne jest to, żeby przy realizacji tych dzieł byli artyści, praktycy, którzy potrafią odpowiednio zachować się z takim tworzywem jak kamień. To jest jedno z najlepszych tworzyw rzeźbiarskich. Znamy wszyscy tę historię sprzed tysięcy lat, co się zachowało dla nas sprzed tysięcy lat. Właśnie rzeźby z kamienia, one się zachowały. Tego jest sporo jeszcze, więc my byśmy chcieli coś takiego robić. Nie muszą to być artyści, którzy są z pierwszych półek obecnie na wszystkich, we wszystkich galeriach, czy tam w albumach sztuki, nie wiadomo jacy. Muszą to być artyści praktycy, którzy robią dobrą sztukę. Ja osobiście jako pomysłodawca tego projektu mam takie marzenie, że tutaj wystarczyłoby, żebyśmy na przykład wspólnie z Piotrem zajęli się konstruowaniem całej tego przedsięwzięcia. Nie potrzebujemy żadnych krytyków, ani żadnych kuratorów sztuki. Żadnych takich. My, praktycy, na to wystarczymy. I to jest, tak jak dzisiaj podziwiam te projekty, które powstały za czasów poprzedniej słusznej władzy, tak uważam, Centralny Port Komunikacyjny, a teraz projekt portu Haller, to są ogromne przedsięwzięcia. Tak samo mogłaby być duża, ogromna galeria sztuki. Nie pod dachem, w miejscu odkrytym. Podróżujący człowiek samochodem wzdłuż tej Via Carpatii widziałby dzieła Słowaków, Czechów, Węgrów, Polaków, które by stały w tych różnych miejscach wbrew pozorom, wbrew jakimś tam być może obiegowym twierdzeniom, że artyści nie wiadomo ile pieniędzy zarabiają. Nie byłyby to kosztowne rzeczy. Naprawdę proszę mi wierzyć, że to nie miliony złotych. Nie. Wystarczyłoby niewielki nakład finansowy na zakup kamienia, na zapewnienie artyście dachu nad głową przez 3 tygodnie na przykład cięcia tego w kamieniu, na zapewnienie pewnej opieki technicznej. Ludzie, którzy by tą rzeźbę przesunęli, ustawili, i to by wystarczyło, powstałyby naprawdę świetne dzieła. Czegoś takiego nie ma w skali europejskiej. Są oczywiście, na pewno Państwo widzieliście, jak podróżujecie gdzieś, szczególnie na południu Europy. Ja widziałem parę takich rzeczy w Austrii, we Francji, we Włoszech, gdzie tam właśnie na tych miejscach, gdzie kierowcy odpoczywają czy tankują paliwo, znajdują się jakieś dzieła sztuki, które można podziwiać, cieszyć się tym. Szczególnie raduje mnie to, że dzieci podbiegają do takich rzeźb. Dla nich jest to wspaniała rzecz, naprawdę. Ojciec z mamą tam, nie wiem, z samochodem podjeżdżają pod dystrybutor paliwa, a dzieci bawią się tymi rzeczami. Dziecko jest wspaniałym odbiorcą sztuki i poprzez sztukę można kształtować gust dziecka. Oczywiście musi to być dobra sztuka, nie jakieś antykulturalne ekscesy, które dzisiaj niestety się bardzo często zdarzają w naszych galeriach sztuki, opanowanych przez antykulturę. Absolutnie jestem temu przeciwny. Sztuka ma przemawiać do wszystkich, ma być przez wszystkich zrozumiana. Nie trzeba jej tłumaczyć, jak w wielu współczesnych galeriach musi być tłumaczona odpowiednim napisem.
1: Mówił Piotr Bies, rzeźbiarz z naszego regionu, pomysłodawca najdłuższej galerii sztuki wzdłuż drogi Via Carpatia. Artysta już od kilku lat lobbuje za tym pomysłem. Prezentował go na konferencji Europa Karpat w Przemyślu, w której brało udział wielu polityków i samorządowców z naszego regionu. Konferencja poświęcona jest rozwojowi Podkarpacia poprzez m.in. współpracę transgraniczną z Ukrainą czy Słowacją. Gościem jednego z paneli w tym roku była konsul honorowa Republiki Słowacji Paulina Sperkowa, która mówiła o szansach i wyzwaniach związanych ze współpracą z naszym południowym sąsiadem.
2: Ja na te kwestie związane z przedsiębiorcami, z przedsiębiorczością patrzę się zawsze z kilku perspektyw. Po pierwsze jako konsul honorowy, jako dyplomata, ale również jako przedsiębiorca, aktywny w biznesie transgranicznym od ponad 10 lat i również jako prezes Polsko-Słowackiej Izby Przemysłowo-Handlowej, w ramach której miałam do czynienia z bardzo różnymi inicjatywami biznesowymi polsko-słowackimi czy też słowacko-polskimi. Także próbuję to ująć z tych różnych perspektyw. Każda jest trochę inna, ale daje to, myślę, jeden pełny obraz. Inicjatywa Strategii Karpackiej jest, myślę, w obecnym kształcie przede wszystkim czymś o charakterze politycznym i koncepcyjnym, niestety na razie mniej o charakterze systemowym. Tak więc trudno na ten moment mówić o jakimś wielkim wpływie na biznes, na przedsiębiorczość. Tak jak to można mówić w przypadku na przykład strategii Dunaju czy strategii alpejskiej, które myślę, że są i powinny być dla nas wszystkich wzorem. W tym momencie przedsiębiorcy opierają swoją transgraniczną aktywność przede wszystkim na własnej inicjatywie, co jest absolutnie normalne, ponieważ na tym właśnie polega biznes. No i też opierają się w jakimś, nie powiedziałabym, że wielkim stopniu na projektach typu Interreg, które z natury swojej są projektowe, czasowe. I nie zawsze w oparciu o nie będą mogły być zawierane stałe współprace biznesowe.
1: Szansą dla regionu mogą być przede wszystkim projekty infrastrukturalne ułatwiające przemieszczanie się między Polską a Słowacją.
2: Jest to czymś oczywistym, że zmniejszając bariery transportowe, jednocześnie zmniejszamy też barierę wejścia dla przedsiębiorstw. W jakiś sposób zachęcamy do inwestowania za granicą również te nieco mniejsze firmy, które mają mniejsze środki. Sprawiamy w ten sposób, przez przełamywanie tych barier transportowych, że dla przedsiębiorcy, powiedzmy, z Rzeszowa będzie tak samo naturalnym partnerem przedsiębiorca z Koszyc, jak przedsiębiorca, załóżmy, z Warszawy czy z Gdańska. Czyli trochę inaczej zaczynamy się wtedy patrzeć na te granice i faktycznie wykorzystujemy te instrumenty Unii Europejskiej w pełni, ale do tego rzeczywiście musi być infrastruktura. I oczywiście nasza flagowa Via Carpatia, to jest coś absolutnie genialnego i kiedy zostanie ukończona, to już będzie kompletny, tak jak to się mówi, deal breaker, ale jest też kwestia infrastruktury kolejowej, jest też kwestia połączeń autobusowych. O tym też nie możemy zapominać. To również jest szalenie istotne i w tym momencie, tutaj już wspomniałam, Rzeszów, Koszyce, jeśli chodzi o połączenia między Rzeszowem a Koszycami, pierwsze, co sugeruje internet i chyba nikt nic innego nie może zasugerować niż internet, to jest Flixbus. Na Flixbusie jest w zasadzie oparty świat w tym zakresie. Nie chcę tutaj wbić w jakieś tony narodowe, ale czy to jest tak do końca dobrze? Mam wątpliwości. Jeśli chodzi o strategię karpacką, to myślę, że przedsiębiorcy w większości sobie jej nie uświadamiają, bo biznes idzie trochę swoim życiem, trochę innym torem, ale tak naprawdę te główne idee myślę, że są spójne i podobne mamy oczekiwania jak samorządy.
1: Mówiła konsul honorowa Republiki Słowackiej Paulina Sperkowa.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bieszczadach.
4: Ewa Pasierpiewicz, zapraszam. Prezydent Konrad Fiołek obronił wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu, choć opozycja miała w Radzie większość. Małgorzata Mura.
5: Wszystko rozstrzygnął jeden głos. Opozycja ostro krytykowała prezydenta za chaos w mieście oraz potężne zadłużenie, a mniejszościowa koalicja Konrada Fiołka była skazana na porażkę. Szale zwycięstwa nieoczekiwanie przechylił jednak radny PiSu Andrzej Szlachta, który wyłamał się z dyscypliny partyjnej, poparł prezydenta i zaapelował o współpracę ponad podziałami.
4: Podziały polityczne schodzą na dalszy plan, również na Drabiniance, gdzie najważniejszy jest teraz komfort mieszkańców. Budowa nowej kładki nad rzeką Struk idzie pełną parą. Gotowe są już pierwsze podpory i fundamenty przeprawy. A w Górnie ruszyło Powiatowe Centrum Integracji Społecznej. Pierwsza taka placówka utworzona przez powiat rzeszowski. To nowoczesne miejsce wsparcia, które pomoże mieszkańcom w skutecznym powrocie do aktywności społecznej oraz zawodowej. Koniec z wyciąganiem laptopów i wyrzucaniem napojów przed lotem. Lotnisko w Jasionce rewolucjonizuje kontrolę bezpieczeństwa. Monika Trykowska, chwila.
6: Jasionka jako trzeci port w Polsce oficjalnie zniosła limit 100 ml płynów w bagażu podręcznym. Wszystko dzięki nowoczesnym skanerom, które prześwietlają bagaż bez wyjmowania elektroniki czy kosmetyków. Inwestycja kosztowała ponad 13 milionów złotych i skróci czas odprawy o połowę.
4: A kierowcy i podróżni przekraczający granicę z Ukrainą muszą zbroić się w cierpliwość. W Medyce startuje warta blisko 15 milionów złotych przebudowa terminala odpraw autokarowych, która docelowo podwoi liczbę obsługiwanych pojazdów. Urszula Miszczak.
7: Plac budowy został już oficjalnie przekazany wykonawcy, a cała inwestycja potrwa do końca przyszłego roku. Kluczową zmianą będzie możliwość jednoczesnej odprawy dwóch wjeżdżających autobusów. Zanim to jednak nastąpi, ruch autokarowy zostanie skierowany na pasy dla samochodów osobowych, co mocno wydłuży kolejki. Dlatego Straż Graniczna apeluje o omijanie Medyki i kierowanie się na sąsiednie przejścia w Korczowej lub Malchowicach.
4: I jeszcze ostrzeżenie. Uwaga na podejrzane SMS-y. ZUS ostrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych i wysyłają wiadomości z niebezpiecznymi linkami do fałszywego portalu ZUS. Urzędnicy apelują, aby w nic nie klikać, a każdą taką wiadomość natychmiast zgłosić pod bezpłatny numer 8080.
8: Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że nigdy nie wysyła wiadomości SMS zawierających linki do stron zewnętrznych. Urzędnicy nigdy nie proszą też o podawanie haseł, loginów czy danych kart płatniczych poprzez telefon. Elektroniczny kontakt z ZUS-em odbywa się z osobami, które mają aktywne konto na portalu ZUS, dawne PUE-ZUS i same świadomie wybrały taką formę korespondencji w ustawieniach konta. Ewentualnie powiadomienia ZUS dotyczą spraw, które są obsługiwane wyłącznie elektronicznie, na przykład świadczenia dla rodzin.
4: Wyjaśniał Wojciech Dylong, rzecznik Podkarpackiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przypominamy, podejrzany SMS przekierujcie natychmiast na darmowy numer 8080.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawiła Ewa Pasierbiewicz.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Dziś w naszym weekendowym magazynie pojawi się jeszcze temat związany z edukacją. Opowiemy Wam o planach powstania transgranicznej Karpackiej Akademii Sztuki. W projekt miałaby być zaangażowana najstarsza szkoła artystyczna w Polsce, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych imienia Antoniego Kenara w Zakopanem.
0: Mamy tu 150-lecie naszego liceum i ja też moim takim marzeniem jest, żeby na bazie tej szkoły utworzyć coś w rodzaju takiej Karpackiej Akademii Sztuki transgranicznej, bo można by to Zakopane połączyć ze Słowacją i robić wspólną szkołę.
1: Mówił Piotr Bies. Więcej o tym pomyślę powiemy za parę chwil, a teraz czas już na rozmowę o naszym bezpieczeństwie zdrowotnym. Gośćmi Radia Złote Przeboje są Barbara Stawarz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala imienia Świętego Ojca Piotra Myślu. Witam serdecznie.
9: Dzień dobry, witam.
1: Oraz dr Krzysztof Olszewski, kierownik oddziału kardiochirurgii w tymże szpitalu. Witam.
10: Dzień dobry.
1: Kardiochirurgia to będzie dopiero drugi oddział na Podkarpaciu, ale wciąż jeszcze oczekujecie na kontrakt NFZ-u.
10: Tak, rzeczywiście jesteśmy drugim oddziałem po Rzeszowie w województwie podkarpackim. Na razie nie mamy kontraktu z NFZ-em, o który się staramy. Są duże potrzeby, wykonujemy bardzo dużo zabiegów w trybie ostro dyżurowym.
1: Właśnie, bo choroby układu krążenia to jest tak naprawdę chyba ciągle przyczyna numer jeden zgonów w Polsce, więc potrzeby z pewnością są i zawsze będą.
9: Potrzeby są ogromne. Ten oddział powstał też właśnie ze względu na te potrzeby. lekarze specjaliści kardiologii zgłaszali mi potrzeby pacjentów, zgłaszali, że pacjentów muszą odsyłać do innych ośrodków w Polsce, nie tylko do Rzeszowa, dlatego że Rzeszów nie jest w stanie wszystkich przepracować tych pilnych zabiegów i często wysyłani pacjenci byli do Lublina, do Warszawy, do Krakowa. Pacjenci musieli tygodniami, miesiącami czekać. Niektórzy niestety zdarzało się, że nie doczekali. Również dla tych pacjentów są bardzo trudne i niebezpieczne transporty. To są dodatkowe transporty wielogodzinne, którymi pacjenci muszą jechać. A też i przede wszystkim ten lęk, bo każda osoba, która jest ciężko chora i wie, że w każdej chwili to zdrowie, życie może się załamać, budzi się codziennie z lękiem, kiedy będzie miała termin, kiedy w końcu ktoś podejmie się leczenia. I to jest najważniejsze, żebyśmy tutaj naszym pacjentom mogli pomóc tu na miejscu i najszybciej, jak to jest możliwe.
1: Macie świetny oddział chirurgii naczyniowej z drugim stopniem referencyjności, więc to będzie też doskonałe uzupełnienie tej oferty, która już istnieje, prawda?
9: To jest jedyny oddział w Podkarpaciu z drugim stopniem referencyjności. Mamy bardzo dobrych specjalistów chirurgii naczyniowej, specjalistów na skalę Polski, a myślę i światową. Specjaliści, którzy się kształcą ciągle i rzeczywiście w naszym szpitalu są wykonywane bardzo profesjonalne i takie unikatowe zabiegi chirurgii naczyniowej.
10: Tak, wspólnie z chirurgami naczyniowymi stworzyliśmy taki zespół aortalny, Aortic Team, w którym lekarze różnych specjalności, bo to są to nie tylko kardiochirurdzy i chirurdzy naczyniowi, ale także kardiolodzy inwazyjni, wspólnie wykonujemy nowymi metodami małoinwazyjnymi, wewnątrznaczyniowymi, trudne zabiegi na łuku aorty, na tym początkowym odcinku aorty, które dają bardzo dobre efekty, a jednocześnie z dużo niższym ryzykiem w porównaniu do klasycznych zabiegów, wielogodzinnych operacji.
1: Wspomniała Pani o tym, że istnieje dość długi czas oczekiwania często na zabiegi kardiochirurgiczne. W tej chwili to faktycznie jest problem. I w czym tkwi problem? Problem właśnie w tym, że NFZ nie kontraktuje odpowiedniej ilości usług na przykład dla oddziału w Rzeszowie, a za chwilę dla oddziału w Przemyślu?
9: Oddział w Rzeszowie jest oddziałem, który też prężnie działa, ale nie są w stanie przerobić tej ilości pacjentów. Jest tak dużo pacjentów, którzy właśnie mają choroby kardiologiczne. Myślę, że tutaj pan doktor dokładnie od strony medycznej to nam wyjaśni.
10: Rzeczywiście oddział w Rzeszowie to na pewno dobry ośrodek, który operuje dużą ilość pacjentów kardiochirurgicznych, ale ta ilość, jak się popatrzy na przestrzeni lat, nie wzrasta specjalnie. Natomiast potrzeby w regionie są duże i narastające. Wielu pacjentów, ponad 60% pacjentów z okolic Przemyśla wyjeżdża na leczenie kardiochirurgiczne poza województwo. No to już jest sygnał, że jest coś źle, coś nie funkcjonuje. To są często odległości, przecież ponad 200 kilometrów od Rzeszowa są kolejne ośrodki kardiochirurgiczne. Potrzeby są bardzo duże, dlatego powstał nasz oddział. Czekamy na podpisanie kontraktu z NFZ-em, żebyśmy mogli w pełni rozwinąć się i pomagać też pacjentom, nie tylko zresztą z Podkarpacia, ale także z województw ościennych, bo w tej chwili już również takie operacje wykonujemy. Ci pacjenci nie mogą znaleźć pomocy w innych ośrodkach kardiochirurgicznych. My nie odmawiamy, przyjmujemy też tych pacjentów.
1: Tworząc ten oddział, zapewne problemem było też pozyskanie specjalistów. Musieliście chyba sięgnąć po specjalistów z całej Polski, prawda?
10: Tak, rzeczywiście mamy 7 kardiochirurgów z różnych ośrodków z całej Polski. To są osoby, które się szkoliły w czołowych ośrodkach w kraju, ale także z doświadczeniem w ośrodkach zagranicznych, również w Stanach Zjednoczonych. Także niewątpliwie mamy bardzo duży potencjał wielokierunkowego działania w kardiochirurgii, również działania interdyscyplinarnego. Chcemy łącznie z naczyniowcami i z kardiologami dawać pacjentom jak najlepsze, małoinwazyjne rozwiązania, ale skuteczne.
1: Czyli ten zespół specjalistów gwarantuje też pewną innowacyjność Waszej oferty, prawda?
10: Tak, już w tej chwili, tak jak już wspominaliśmy, łącznie z naczyniowcami, z chirurgami naczyniowymi wykonujemy skomplikowane zabiegi na łuku aorty, które dają dobre efekty.
9: I takich zabiegów nie wykonuje się w województwie podkarpackim w ogóle. To są pierwsze zabiegi w naszym województwie.
1: Wojewódzki Szpital imienia Świętego Ojca Pio przez lata zmagał się z ogromnym zadłużeniem. Jak to się stało, że właściwie udaje Wam się rozwijać tę ofertę, że jest świetna naczyniówka, że za chwilę będzie tutaj oddział kardiochirurgii?
9: Żaden zakład, żadna placówka nie mogłaby prężnie funkcjonować, gdyby nie miała wspaniałych specjalistów i ludzi, którzy oddają tu serce, którzy chcą pracować, którzy chcą się rozwijać, którzy są po to, żeby pomagać pacjentom. I ja właśnie takich ludzi, taki zespół to pozyskałam. I to jest chyba taka najważniejsza rzecz, jaka może być. Dobry zespół specjalistów, dobry zespół w ogóle pracowników w tym szpitalu, którzy chcą, którym się chce. I to, że mamy te oddziały, że te oddziały się rozwijają, to jest właśnie ciężka praca pracowników medycznych, ciężka praca administracji całej i ciężka praca specjalistów, którzy pomimo, że mają ogromną wiedzę, to ciągle się rozwijają, wyjeżdżają, dokształcają się, robią to wszystko po to, żeby jak najlepiej wykonywać swój zawód.
1: Choroby układu krążenia, kardiochirurgia, to są właściwie zabiegi, których może potrzebować osoba w niemal każdym wieku, prawda?
10: Tak, zdecydowanie. Oczywiście najwięcej pacjentów jest w wieku starszym, powiedzmy powyżej 60 roku życia, ale zdarzają się również młode osoby poniżej 40 roku życia, 30-latkowie, którzy doznają nawet w sposób nagły rozwarstwienia aorty czy zawałów mięśnia serca i tym pacjentom również pomagamy.
1: To są często takie przypadki, gdzie nawet osoba wytrenowana, biegająca potrafi mieć zapaść sercową.
10: Tak, zdarza się, że często pierwszy objaw to jest na przykład zawał mięśnia serca. U osoby, która jest wytrenowana, choroba wieńcowa potrafi się rozwijać podstępnie i okazywać jak gdyby swoje objawy właśnie w sposób nagły, jako zawał serca na przykład.
1: Ale oczywiście choroby układu krążenia to bardzo często przypadłość osób na przykład z otyłością, osób, które nie prowadzą także zdrowego trybu życia, prawda?
10: Niewątpliwie otyłość, cukrzyca, choroby wieku cywilizacyjnego, to wszystko sprzyja rozwojowi chorób układu krążenia. My to wiemy, również wspieramy działania profilaktyczne. Im zdrowiej człowiek żyje, tym ma mniejsze szanse na zachorowanie.
1: Szpital prowadzi wiele też działań profilaktycznych, prawda? Nie ogranicza się tylko do leczenia.
9: Tak, jak najbardziej. Bardzo mocno prowadzimy profilaktykę w szpitalu, różnego rodzaju akcje, niektóre kontynuowane przez wiele lat, nowe akcje wprowadzamy, ponieważ profilaktyka jest bardzo ważna.
1: To zapytam na koniec jeszcze o kwestię tego kontraktu z NFZ. Trudne są rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wiecie już mniej więcej, kiedy można spodziewać się ich finału?
9: Rozmowy są trudne. Rozmowy trwają tak naprawdę już od 3 lat, ponieważ w momencie, gdy podjęliśmy decyzję o otworzeniu tego oddziału, to już wstępne rozmowy były z Narodowym Funduszem Zdrowia. Co roku pisaliśmy też pismo z prośbą o zabezpieczenie środków. Ale mam nadzieję, że już niebawem będziemy mogli w pełni pomagać pacjentom, że rzeczywiście ta decyzja jest już za drzwiami. Taką nadzieję mam, dlatego że nasze wnioski, nasze rozmowy, nasze tłumaczenia, myślę, że są odbierane pozytywnie. Tylko oczekujemy już na taką ostateczną decyzję i znalezienie w jakim zakresie też i finansowania. Chociaż tak naprawdę to nie jest dodatkowe finansowanie, to nie są dodatkowe pieniądze z budżetu państwa, dlatego że pacjenci, którzy od nas wyjeżdżają do innych województw, to Podkarpacki Narodowy Fundusz Zdrowia musi przekazywać pieniążki do innych województw. Także naprawdę to są pieniądze, które są w obiegu, a jedyne na plus to jest to, że ci pacjenci nie będą musieli czekać i że nie będą musieli jechać z transportem, który może też być dla nich niebezpieczny.
1: Trzymam więc kciuki, by Narodowy Fundusz Zdrowia pospieszył się z tą decyzją i by Przemyśl doczekał się świetnego ośrodka kardiochirurgii. Barbara Stawarz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala imienia Świętego Ojca Pio oraz dr Krzysztof Olszewski, kierownik oddziału kardiochirurgii, byli moimi gośćmi. Dzięki wielkie za rozmowę.
9: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. A teraz w naszym programie czas już na temat związany z edukacją. Czy na Podkarpaciu powstanie transgraniczna Karpacka Akademia Sztuki? O takim pomyśle mówił na ostatniej konferencji Europa Karpat Piotr Bies, artysta rzeźbiarz z naszego regionu, związany na co dzień z Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych imienia Antonego Kenara w Zakopanem, ze szkołą, która miałaby być zaangażowana w ten projekt. Na czym polega ta idea?
0: Łuk Karpat, który łączy, to jest most, który łączy mnóstwo wspaniałych narodów, z których to narodów wywodzą się świetni artyści, o których to artystach, o której to sztuce, na tak zwanym starym zachodzie Europy nikt praktycznie nic nie wie. Nikt nie wie, bo ilekroć jadę do Francji, czy do Włoch, czy gdzieś do Austrii, czy dalej tam Portugalia, Hiszpania, do tej mojej pracy rzeźbiarskiej, na te sympozje artystyczne i staram się rozmawiać o naszej sztuce z tej części Europy, ze Słowacji, z Polski, Węgier, to tam nie wiedzą. To jest czarna dziura, to jest pustka. Jest Paryż oczywiście, jest Berlin, jest Londyn, Rzym, tak dalej, wiadomo, wspaniałe ośrodki sztuki, kultury, ale gdzie te Karpaty? No bo Rumunia to wiadomo, to Dracula tylko, tak? Tam nic poza tym tam nie ma. I można by rozwijać tą zakopiańską szkołę i w tym kierunku, żeby powstał przynajmniej na bazie tej szkoły licencjat, połączona ta szkoła razem ze Słowakami, gdzie mamy świetnych artystów po drugiej stronie granicy.
1: Mówił Piotr Bies. Realizacja tego pomysłu nie będzie oczywiście prosta, bo wymaga nie tylko współpracy transgranicznej, ale przede wszystkim odpowiedniego zainteresowania ze strony polityków, samorządowców i samego środowiska artystycznego.
3: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz w naszym programie sprawdźmy jeszcze repertuar Kin Helios, tam 3 nowe filmy. Pierwszą z premier, o której wam teraz opowiemy, jest horror Backrooms, bez wyjścia, opowiadający o tajemniczym świecie pełnym niekończących się korytarzy i pustych pomieszczeń. Bohaterowie filmu trafiają do miejsca, z którego niezwykle trudno się wydostać. Atmosfera produkcji jest mroczna i pełna napięcia. W filmie pojawia się wiele zagadek związanych z naturą tajemniczej przestrzeni. Postacie muszą walczyć nie tylko z własnym strachem, ale także z nieznanym zagrożeniem. Twórcy wykorzystują niepokojące dźwięki i oświetlenie, by budować klimat grozy. Akcja rozwija się stopniowo, odsłaniając kolejne sekrety Backrooms. Film porusza temat samotności i zagubienia w obcym świecie. Jest w nim sporo zaskakujących zwrotów akcji. Backrooms bez wyjścia to interesująca propozycja dla miłośników horrorów i tajemniczych historii. Druga z premier to dramat Ojczyzna, poruszający temat miłości do kraju, poczucia przynależności narodowej. Film ukazuje losy bohaterów związanych z ważnymi wydarzeniami historycznymi, którzy często muszą podejmować trudne decyzje, stoją między wyborem między własnym szczęściem a obowiązkiem wobec kraju. To katalog różnych postaw patriotycznych. Dramat zwraca uwagę na znaczenie wolności i odpowiedzialności obywatelskiej. Ważną rolę odgrywają konflikty między jednostką a społeczeństwem. Produkcja ukazuje też, jak wydarzenia polityczne wpływają na życie zwykłych ludzi. Ojczyzna skłania odbiorców do refleksji nad znaczeniem patriotyzmu, podkreślając wartość pamięci o historii i o tradycjach narodowych. W kinach Helios znajdziemy też oczywiście nową propozycję familijną. Toy Story 5 to kolejna część popularnej serii animacji o zabawkach wprost ze studia Pixar. Film ma kontynuować przygody znanych bohaterów, takich jak Woody i Buzz Astral. Twórcy zapowiadają, że historia może poruszać nowe tematy związane z dorastaniem i zmianami w świecie dzieci. Produkcja łączy humor, emocje i charakterystyczny styl z poprzednich części. Zapraszamy do Kin Helios w Rzeszowie i w Krośnie.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Gmina Solina szykuje spore inwestycje w infrastrukturę, m.in. w ścieżki rowerowe czy w nową remizę. Ale część z nich może nie być zrealizowana, bo wójt nie ma za sobą większości w Radzie. Przewodniczący Rady Gminy Paweł Rudziński zaproponował wyrzucenie 2 inwestycji z dokumentów strategicznych typu wieloletnia prognoza finansowa gminy.
11: Chciałem złożyć wniosek, bo tak wnioskuję z tego, co działo się na komisji, o te 2 takie punkty sporne. Proszę o dyskusję na ten temat. Czyli pierwszy, z tego projektu uchwał wyrzucić, skreślić przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków polegającą na wykonaniu instalacji karbonizacji hydrotermalnej w miejscowości Bereska, zagospodarowanie osadu, to jest jako pierwszy punkt wniosek. Drugi, budowa remizo świetlicy na działce 631/1 w miejscowości Bubka, projekt budowa remizo świetlicy.
1: Mówił Paweł Rudziński. Wójt gminy Solina Adam Piątkowski zarzucił Radzie Gminy destrukcyjne działania.
12: Mieliśmy czas na przemyślenia i dyskusje, teraz tego czasu nie ma. To jest po prostu państwa jakby organizacja, a ja nie wchodzę do Rady Gminy, bo nie mam takich kompetencji, także państwo też nie powinniście wchodzić do zadań gminy, a wielokrotnie wchodzicie i też przekraczacie swoje uprawnienia i kompetencje, czego jeszcze nie egzekwowałem, ale zobaczymy. Panie przewodniczący, jestem 11 lat wójtem. Wszystkie budżety, jakie realizowaliśmy, wyglądały technicznie. Gdyby państwo sobie zadali trudu i popatrzyli, jak wygląda kształt budżetu w innych gminach, to szczerze powiem, najbardziej obszernym budżetem, jeżeli chodzi o zapisy uchwały budżetowej, jest budżet gminy Solina. Dlaczego? W innych gminach technicznie robią to tak, że wpisują grupowo zadania. A co to daje? To daje to, że my organizując przetarg 1, 2, 3, cały czas mamy pulę do dyspozycji. A rozbijając to, mamy pulę dedykowaną do dyspozycji. Więc bardzo trudno działa się w gminie Solina, organizując przetargi, bo ja zrobię teraz 3 przetargi. Żeby państwo troszeczkę chcieli sięgnąć i popatrzeć, przyjrzyjcie, jak wyglądają budżety innych gmin. Tam tak szczegółowo nie ustala się budżetu. Szczegółowe ustalenie budżetu w wersji zadaniowej, stricte z dedykowaną wysokością środków, utrudnia pracę gminie. I my tutaj, proponując tą uchwałę, możecie sobie wykreślać państwo, rób ta co chce ta, ale jedna rzecz technicznie, która wygląda w innych gminach lepiej i my ją chcemy dostosować, żeby pracowało się lepiej, nie wiem, wydziałowi pozyskiwania środków, wydziałowi, który organizuje przetargi, wydziałowi gospodarczemu, bo my się spotykamy, zanim ogłosimy przetarg, to proszę państwa, ja muszę mieć pieniądze. Załóżmy, będzie tak, że państwo zrobicie 5 milionów, a w przetargu wyjdzie mi 5,5. Przetarg nierozstrzygnięty, brak środków. A tu będzie zawsze przetarg rozstrzygnięty. Nasze działanie ma polepszenie, usprawnienie pracy, a nie żeby państwu coś zabierać. My nie zwiększamy żadnych kwot, my nic nie zabieramy z budżetu. Państwo musicie popatrzeć do budżetu. Te kwoty, które są przewidziane na wydatki na ten rok, są te same, które są w budżecie. No tylko trzeba czytać. No tak, prośba do państwa. Pani skarbi, muszą być nazwy wydatków w WPF-ie, bo WPF jest jakby zapewnieniem działania w tym zakresie. I usprawniajmy sobie pracę. Pomóżcie bardziej sprawnie pracować w gminie, bo to tylko ma na celu. A co państwo wykreślicie, że jesteście przeciwko czemuś, no to już jest wasza sprawa. Ja się do tego odniosę i powiem, co ja o tym myślę i co myślę o pewnych działaniach, panie przewodniczący. To, co powiedziałem, to tak to wygląda.
1: Mówił wójt Adam Piątkowski. Radny Mariusz Kaliniewicz poparł w tej sprawie wójta.
13: Ja się nie zgadzam z panem przewodniczącym na to, żeby z tej uchwały wyrzucić te 2 punkty, choćby z jednego względu. Ja się teraz ustosunkuję do pieniążków w WPF-ie zapisanych, czyli 180 tysięcy na budowę remizy. To może jest trochę źle zapisane, bo to nie mówimy o budowie remizy, tylko mówimy o wykonaniu projektu i uzyskania pozwolenia na budowę. Dobrze o tym państwo wiecie, że jak my to teraz odrzucimy, to pan wójt nie będzie mógł ogłosić przetargu i to się będzie ciągnął latami. Nie będziemy mogli aplikować o środki zewnętrzne, pozyskać pieniążków, gdzie był tutaj pan generał, przedstawił i powiedział, że on zrobi wszystko, żeby jeżeli będziemy mieli pozwolenie na budowę, żeby te środki zewnętrzne na budowę tego obiektu zostały pozyskane. Nie mając pozwolenia na budowę i projektu, nikt nam żadnych pieniążków na gębę nie da. Nie przelej na konto gminy, zróbcie sobie za to projekt. Tak jak wcześniej wspomniałem, żeby powstała kolejka gondolowa, gmina musiała zrobić projekt. Na tej podstawie znalazł się inwestor i znalazły się pieniążki. Nie blokujmy wszystko, nie rozwijajmy się, nie róbmy żadnych projektów. Myślicie państwo, że jak się pieniądze na rynku pokażą, to powiemy, słuchajcie, poczekajcie na nas pół roku, zrobimy projekt i będziecie mogli wziąć te pieniążki. Nie ma takiej możliwości. Tak samo jest z drogami, tak samo jest z oświetleniem ulicznym, z każdą inną inwestycją. Jak byłem w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, nie zapytał pan prezes, czego ja oczekuję. Ja mówię, panie prezesie, na projekty to my pieniążki znajdziemy, tylko chcielibyśmy, żeby te nasze projekty nie były w szafie pułkownikami i nie czekały latami. Bo na dzień dzisiejszy, jak się pieniądze na rynku pokażą, my nie mamy gotowych projektów, to w żadnej miejscowości nic nie zrobimy. Prośba jest moja jest taka, do wszystkich radnych. Stańcie państwo pomysł na swoją miejscowość i występujcie z pomysłem o to, że trzeba zrobić projekt na to, na tamto. I wtedy będziemy w budżecie to przegłosowywać. Ale jak ktoś nie ma pomysłu i nie występuje żadną propozycją projektu, to nikt nie będzie, że tak powiem, hamulcowy i zazdrosny na tych, którzy taki pomysł mają. Dziękuję.
1: Kwestia budowy remiz oświetlicy w Bóbrce podzieliła radnych. Wójt Adam Piątkowski przypomniał tę sprawę, bo pojawiła się już na wcześniejszej sesji. Chodzi o inwestycję, która może być warta kilka milionów złotych.
12: Jeżeli ktoś chodził na studia i miał taki przedmiot jak organizacja albo zarządzanie albo sprawność instytucji, to wie, że na ostatniej czy przedostatniej sesji był tu pan generał Tomasz Baran i poprosił gminę o to, żeby przekazała działkę na ich pomysł 10 arów na dole. No i ja się nie odzywałem na tej sesji, czekałem, jakie państwo będziecie zadawać pytania. Pytania nie padły. Ale wcześniej, bo znamy się, bo jestem trochę starszym strażakiem od pana generała i znam go jeszcze, jak przychodził do Rzeszowa. I proszę państwa, to ja mówię, co komenda wojewódzka nam za to da. Bo poprzedni generał, generał Andrzej Babiec, komendant podkarpacki, zaproponował, i tu odbyło się spotkanie, czego świadkiem jest pan radny, a druh prezes powiatowy Mariusz Kanijewicz, że komenda główna chciała wybudować na terenie naszej gminy i sfinansować w 80% ze środków krajowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych takie Centrum Doskonalenia MDP. MDP to w skrót Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. I na terenie naszej właśnie miejscowości Bubka, myśmy to wymyślili, ma powstać obiekt, który się nazywa, jak się nazywa teraz, którym będą się doskonalić MDP z trzech województw, a może z czterech. Podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie. Będzie to pierwszy tego typu obiekt w ramach struktur samorządowych, a będą korzystać z niego struktury jednostek OSP. I komenda główna chce na to znaleźć pieniądze. Ja też od państwa nie usłyszałem, jakie jest stanowisko rady, czy mamy przygotowywać tą uchwałę, czy nie. Bo tak coś rozmawialiśmy, ale do końca definitywnie decyzja nie zapadła. Co ma robić wójt? I też prosiłbym, panie przewodniczący, o to stanowisko, żeby jasno wybrzmiało. Co jeszcze chcę osiągnąć ja, jako wójt gminy? Ponieważ uważam, że tak atrakcyjna działka w Poleńczyku ma swoją wartość, nie tylko inwestycyjną czy cenową, ale ma wartość, bo my chcemy pozyskać, ja tu pracuję teraz nad uzyskaniem dwóch samochodów. Jeden już jest bardzo blisko. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lesku ma dostać nowy samochód, a my mamy z zasobów tej komendy dostać samochód do Górzanki. To będzie samochód Scania, bo to warunkuje, ja inaczej się nie podpiszę pod umową zbycia tej działki. Druga sprawa, chcemy dostać samochód do OSP Bukowiec, też z zasobów Państwowej Straży Pożarnej. Bo państwo nie wiecie, my do tej pory kupiliśmy 7 nowych samochodów do struktur naszych jednostek. To ja nie wiem, czy ktoś tyle kupił z różnego rodzaju. Tu ma panu radnemu Mariuszowi dziękuję, bo on jako prezes zarządu powiatowego, gminnego to cały czas w tym uczestniczy. I teraz pytanie, które musimy sobie postawić jako społeczność tej gminy. Czy warto wybudować taki obiekt? Czy warto ściągnąć komendę główną do Soliny? Czy warto? Czy można mieć korzyści z tego tytułu? To państwu powiem, że Wetlina miała remizę, w której przebywała szkoła aspirantów pożarnictwa z Krakowa i co oni dostali przez te lata, to nie chcę mówić, to była najlepiej wyposażona jednostka OSP. Celem naszego działania ma być to, żebyśmy nie wydatkując naszych środków pozyskali środki zewnętrzne i dlatego jest ten projekt remizy, bo to będzie tak de facto, będzie projekt obiektu, w którym będzie doskonalenie MDP, a nie baza noclegowa, bo my nie planujemy tam bazy noclegowej, czyli będą spać gdzieś indziej, u innych gestorów, u innych wynajmować i za to przecież w tej chwili na WZW Jawor, szanowni państwo, co roku odbywa się obóz MDP, na który jeżdżą też nasze dzieci, tak? Czyli płacimy ośrodkowi Jawor, a nie mają tam bazy dydaktycznej. My na bazie remizy w Bufce przy udziale środków krajowych i naszych, będziemy się starać pozyskiwać, chcemy zbudować bazę szkoleniową dla tych czterech województw. Taki jest nasz pomysł i byłoby wielkim błędem, gdyby państwo dzisiaj odrzucili tą uchwałę, bo z czym do ludzi, jak to się mówi, my nie będziemy... Ja się nie zgadzam wtedy na przekazanie tej działki. Takiej umowy nie podpiszę, bo za dużo ją damy, a za mało weźmiemy. Taki jest cel działania tutaj, tej uchwały i tego wniosku o jako projekt.
1: Tłumaczył Adam Piątkowski, wójt gminy Solina. Głosowanie w tej sprawie przyniosło remis. 6 radnych było za, 6 przeciw, 1 osoba się wstrzymała, wskutek czego projekt remizu świetlicy w Buprce będzie jednak mógł być realizowany. Sporo emocji wzbudził też projekt inwestycji wartej 17 milionów złotych. Mowa o planowanej budowie instalacji karbonizacji hydrotermalnej przy oczyszczalni ścieków w Berezce w gminie Solina. Jeden z radnych zwrócił uwagę na pojawiające się informacje, że gmina będzie musiała finansować tę inwestycję w całości, bo nie ma możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Wójt Adam Piątkowski odniósł się do tej kwestii.
12: Wójt analizował RPO, próbował złożyć wniosek, wójt analizował KPO, więc przygotowywał wszędzie możliwość do... Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w którym byłem 4 razy i Państwo nie słuchali, jak ja do Was składam sprawozdanie, gdzie jeździłem i w jakim celu. I Pan w ogóle, niech mi Pan powie, jakie są możliwości dofinansowania w regionalnym programie, bo Państwo też tego nie słuchali. My szukamy możliwości finansowania. Na dzisiaj Pan Prezes Malinowski powiedział, że nie ma bezpośredniej możliwości. A kiedy to było przygotowywane w 2023 roku? To jest 2023. Przygotowywany był, szukaliśmy możliwości finansowania. Państwo rozumiecie, co się do Was mówi?
1: Pytał wójt Piątkowski. Radny Łukasz Dytkowski odniósł się do ulotek, w których zapisano, że przygotowywane jest zewnętrzne dofinansowanie na tę inwestycję, i do słów wójta gminy Solina.
14: To jest po prostu zabawa w słowa i ona myli wiele osób. Myli, te ulotki mylą. Każdy myśli tak, oho, Piątkowski już ma dograną sprawę sfinansowania.
1: Mówił Łukasz Dytkowski. Ostatecznie radni wyrzucili projekt karbonizacji przy oczyszczalni ścieków w Berezce do kosza. Inwestycja raczej nie zostanie zrealizowana, bo stosowne pozwolenie na budowę wygasa w październiku tego roku. Teraz w naszym programie czas na dość zaskakującą informację z jednej z podrzeszowskich gmin. Janusz Błotnicki, burmistrz Tyczyna, niespodziewanie zrezygnował ze stanowiska po zaledwie 2 latach urzędowania. Decyzję ogłosił 15 czerwca, informując wcześniej współpracowników, radnych i kierowników gminnych jednostek. Jako główny powód podał względy osobiste oraz troskę o przyszłość swoją i swoich dzieci. Przyznał, że funkcja wymagała od niego ogromnego poświęcenia czasu rodzinnego i była znacznie bardziej absorbująca, niż przypuszczał przed wyborami. Przedterminowe wybory na stanowisko burmistrza Tyczyna muszą odbyć się przed 13 września tego roku.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Fala upałów, jaka zaczyna się na Podkarpaciu w ten weekend, zachęca nas do aktywności, do wycieczek do lasu czy wędrówek szlakami turystycznymi. W tej aktywności pomogą nam charakterystyczne znaki na drzewach czy słupach energetycznych. Wyznaczaniem i znakowaniem szlaków zajmują się przewodnicy PTTK i już teraz o tej właśnie pracy moja redakcyjna koleżanka Ewa Pasierbiewicz porozmawia z Jackiem Dziwiszem, przewodnikiem beskidzkim i znakarzem przy oddziale PTTK w Rzeszowie.
15: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
16: Proszę nam opowiedzieć, jak wygląda praca znakarska od kuchni. Co trzeba zrobić, zanim pojawią się pierwsze oznakowania na drzewie czy słupie?
17: Żeby znakować czy odnawiać szlaki turystyczne, już nie mówiąc o wytyczaniu nowych szlaków, bo to jest rzadkość, żeby wytyczać nowe szlaki, no to trzeba przejść taki kurs 2-dniowy, 3-dniowy, aby właśnie zostać znakarzem szlaków górskich, bo o takich mówimy. No i trzeba trochę posłuchać właśnie historii znakowania, trochę metodyki, nauczyć się trochę właśnie praktyki, także dobierać farby, wiedzieć, jakiej farby używać, co znakarz powinien mieć, jakiego sprzętu używać, bo czasem znakarz musi trochę popracować siekierą czy piłą, żeby oczyścić na przykład drzewo, na którym będzie stawiał taki znak. Więc no, potrzebny jest taki kurs właśnie przygotowawczy, aby móc zacząć znakować. Później trzeba trochę popraktykować, najlepiej z bardziej doświadczonym znakarzem. No i można właściwie ruszać do pracy.
16: Co składa się na ekwipunek znakarza? Co znakarz nosi w torbie albo w plecaku?
17: Raczej plecak będzie lepszy, no bo wtedy mamy 2 ręce wolne. Takie wyposażenie znakarza, każdy sobie dobiera swój sprzęt, no ale należy mieć ze sobą właśnie jakąś niewielką siekierkę, piłkę taką do drewna składaną, szczotkę drucianą. No i trzeba mieć też szablony, od których się odmalowuje, jakby te znaki odnawia albo stawia się nowe. No i oczywiście farbę. Farba jest niezbędna, taki kolor farby, jaki odnawiamy szlak.
16: Czy jest to zajęcie całoroczne, czy sezonowe?
17: No, znakowanie jest raczej takim sezonowym, ponieważ najlepiej tak naprawdę jest odnawiać szlak gdzieś od wiosny do września. Wtedy, kiedy są drzewa trochę tak zarośnięte, te szlaki po prostu są zarośnięte, nie widać znaków, więc trzeba po prostu oczyścić takie miejsce, gdzie ten szlak jest, przejść w jedną, w drugą stronę, zobaczyć, czy ten znak będzie z odległości pewnej widoczny. No i wtedy takich prac dokonujemy. Oczyszczamy po prostu, podcinamy trochę gałęzie, czy usuwamy jakieś po prostu stare gałęzie, które gdzieś zwisają i przysłaniają szlak. Raczej się to wykonuje od wiosny do takiej, no powiedzmy, wczesnej jesieni. No ale zdarza się nam, znakarzom, no, że nie mamy za bardzo tego czasu na to znakowanie i jest to takie dodatkowe zajęcie dla każdego z nas, bo nie ma tak naprawdę znakarzy takich zawodowych, którzy zajmują się tym na co dzień. Ja przynajmniej nie znam takich osób, więc z braku tego czasu szukamy możliwości jakichś wolnych dni, kiedy można znakować. Zdarza się, że gdzieś późną jesienią albo nawet taką bardzo wczesną zimą przy sprzyjającej pogodzie gdzieś coś jeszcze poprawiamy, próbujemy coś odmalować.
16: No właśnie, jak często szlaki trzeba odnawiać?
17: To jest tak, że przynajmniej w naszym oddziale, w rzeszowskim oddziale PTTK i generalnie tak jest też w instrukcji, tak jest podane, że trzeba takie minimum to 3 lata i trzeba ten szlak odnowić. Oczywiście dokonuje się takich dodatkowych przeglądów. Może się to zdarzyć, że raz w roku, jeżeli wymaga tego szlak, mamy zgłoszenie od ludzi, na przykład od turystów naszych, że coś na szlaku jakoś się zmieniło, że jest coś na przykład przygrodzone, bo właściciel na przykład działki, przez który przebiega szlak, nie życzy sobie, żeby ten szlak już przez ten teren przechodził, więc wtedy na przykład musimy przeznakować. Więc no, takich prac dokonujemy na bieżąco, ale tak minimum co 3 lata gruntownie odnawiamy dany szlak.
16: Proszę nam opowiedzieć, jakie są rodzaje oznakowania, kolory, symbole, tablice i co dokładnie oznaczają?
17: Szlaki są generalnie właśnie w różnych kolorach. Od czerwonego przez niebieski, żółty, zielony, czarny. I co ciekawe, kolory szlaków górskich czy nizinnych nie oznaczają jakby trudności. Tak jak na przykład w szlakach narciarskich, zjazdowych, gdzie tam dany kolor oznacza jakąś skalę trudności. W górskich szlakach czy tych nizinnych nie ma takiego odniesienia, ale no, czerwony szlak, główny szlak beskidzki, tak zwany GSB, który ma ponad 500 km długości, no i jest koloru czerwonego, no siłą rzeczy właśnie jest najdłuższy, więc może być kojarzony też z takim trudniejszym. No i tak w niektórych pewnie odcinkach jest. Część tego szlaku, głównego szlaku beskidzkiego, przebiega też przez województwo podkarpackie, przez Bieszczady i taki szlak może się wydawać, że to jest kolor czerwony, to długi szlak, trudny. Inne oznaczenia szlaków, które mogą się pojawić, pojawiają się na trasach pieszych, górskich wędrówek, no to są tabliczki, drogowskazy, szlakowskazy, które wskazują, gdzie jest właśnie kierunek szlaku. Na tej tabliczce może się też znaleźć nazwa jednostki, która tym szlakiem się opiekuje. Będzie to na przykład napisane PTTK Rzeszów na szlaku niebieskim, też długodystansowym, który ma początek w Rzeszowie, kończy się w Grybowie. W dużej też części biegnie przez województwo właśnie podkarpackie, przez Pogórze Dynowskie, Przemyskie i Bieszczady.
16: A proszę powiedzieć, jak wygląda proces uzgadniania przebiegu szlaku z właścicielami gruntów, gminami czy nadleśnictwem?
17: To jest współpraca właśnie między PTTK, między oddziałami PTTK. To na przykładzie powiem Rzeszowa. Jest to współpraca między nadleśnictwami, właśnie między gminą, na której terenie taki szlak przebiega. No i też prosimy o taką zgodę. Mamy podpisane tutaj takie porozumienia z nadleśnictwami w okolicach, powiedzmy, Rzeszowa, bo PTTK rzeszowskie opiekuje się, powiedzmy, tymi szlakami, które są no, na Pogórzu Strzyżowskim, Dynowskim, częściowo wchodzą na Pogórze Przemyskie, takie najbliższe powiedzmy okolice Rzeszowa, więc z tymi nadleśnictwami, po których te szlaki przebiegają, mamy takie porozumienia. Informujemy też właścicieli gruntów, że będziemy w okolicach albo przez ich teren znakować, bo zdarza się tak, że szlak przebiega przez prywatny teren, no i wtedy prosimy o taką zgodę. Najczęściej właściciele się zgadzają, pozwalają, żeby jeżeli to nie koliduje jakoś bardzo, przebieg nie koliduje z wejściem na ich teren, to nie ma właściwie takiego problemu, ale zdarza się też tak, że właściciele gruntów no nie życzą sobie, aby ten szlak przebiegał przez ich teren, więc wtedy korygujemy, szukamy jakiegoś innego rozwiązania.
16: A czy zdarzają się przypadki niszczenia oznakowania przez wandali?
17: Na szczęście coraz rzadziej, ale tak, są takie sytuacje, kiedy ktoś na przykład pewnie jakimś narzędziem ostrym, siekierą, taki szlak po prostu usuwa z drzewa, niszcząc tak naprawdę tym samym korę drzewa, no dewastując taką infrastrukturę. Na szczęście, tak jak powiedziałem, zdarza się już to bardzo rzadko. Coraz więcej jest takich właśnie świadomych turystów, widzą, że to jest szlak, że fajnie jest po tym się poruszać. I tak, coraz rzadziej takie sytuacje mają miejsce.
16: A które szlaki tutaj w okolicach Rzeszowa uważa pan za szczególnie ciekawe lub wyjątkowe?
17: Tych szlaków tutaj, którymi opiekuje się PTTK, oddział PTTK w Rzeszowie, jest sporo. Taki pierwszy, który przychodzi mi na myśl, który był niedawno też odnawiany, to jest szlak wspomniany przeze mnie. Szlak niebieski, tak zwany karpacki, który ma długość 450 km. Pomysłodawcami w ogóle tego szlaku, jakby połączenia, zebrania go jakby w taką całość, był właśnie oddział w Rzeszowie, działacze rzeszowskiego oddziału PTTK, przewodnicy, znakarze. I taki szlak zaczyna się właśnie w Rzeszowie. Niedawno był przeznakowany i ten początek troszeczkę przesunięty, jest przesunięty w okolice Przylasku i wjedzie do Dynowa, ma około 40 km długości, jakby na tym naszym odcinku. Bardzo piękny szlak, bardzo ładnie położony, ma wiele punktów, nawet w tej pierwszej części, wiele punktów takich widokowych, wjedzie też przez pola, przez takie wzniesienia, przez lasy, więc jest to jeden z takich fajniejszych właśnie szlaków i on doprowadzi nas aż do Dynowa, więc warto na ten szlak wybrać się, polecam bardzo ten szlak, często się nim też poruszamy. Kolejne szlaki, które by pewnie warto odwiedzić, to taki najbliższy szlak, który rozpoczyna się w Rzeszowie, właściwie w centrum, tak naprawdę przy naszej kamienicy. I to jest szlak imienia pułkownika Leopolda Lisa-Puli. I ten szlak wiedzie z rynku rzeszowskiego do miejscowości Kosina przez wzgórze Marii Magdaleny. Też takie ciekawe miejsce właśnie z kościółkiem, też z takim punktem widokowym. No i do samej właśnie miejscowości Kosina przez Markową. Można tam też dotrzeć, przejść przez Markową właśnie, przez Muzeum Ulmu, które jest troszeczkę może tak na uboczu, ale możemy jak najbardziej tam bez problemu dojść. Szlak ma około 40 km. No, może trochę szkoda, że jest poprowadzony w dużej części asfaltem, ale to wynika z tego, że po prostu infrastruktura zmienia się, drogi są do domów wyasfaltowane, więc częściowo przebiega właśnie asfaltem, no ale może z tego też korzystają rowerzyści, biegacze i takim szlakiem się poruszają.
16: A na co powinni zwracać uwagę turyści, wybierając się na oznakowany szlak?
17: No, szlak jest tak naprawdę po to, żeby turyści czuli się bezpiecznie. Jeżeli szlak jest dobrze wyznakowany, będziemy bezpiecznie się po tym poruszali. A proszę sobie wyobrazić, że idea była też taka w początkach znakowania szlaków, aby właśnie nie znakować bardzo na przykład gęsto albo za bardzo rzadko, żeby dać też taką możliwość turyście samodzielnego myślenia i poruszania się w taki pewny sposób, ale nie żeby to było takie przejście po sznurku. Na co zwrócić jeszcze uwagę? Trzeba być czujnym, bo na szlaku występują nie tylko tak zwane oznaczenia proste, które oznaczają iść prosto, ale występują strzałki, skręty, wykrzykniki, które no, każą tą czujność jakby zachować. Występują też kropki. Kropka jest takim początkiem szlaku lub jego końcem. Występują szlaki, które mówią nam o tym, że jest na przykład dojście do jakiegoś obiektu, które warto zobaczyć.
1: Z Jackiem Dziwiszem, przewodnikiem beskidzkim i znakarzem przy oddziale PTTK w Rzeszowie, rozmawiała Ewa Pasierbiewicz.
15: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz w naszym programie czas jeszcze na kulturę. W najbliższy poniedziałek i wtorek zapraszamy Was na dwa świetne spektakle w Teatrze imienia Wandy Siemaszkowej w ramach festiwalu Owrzeszów. W poniedziałek o 19:00 Marzyciel, sztuka opowiadająca o życiu i działalności Juliusza Osterwy, jednego z najwybitniejszych reformatorów polskiego teatru. Przedstawienie ukazuje go nie tylko jako artystę, lecz także jako człowieka pełnego wątpliwości, marzeń i ambicji. Bohater poświęca swoje życie realizacji wizji nowoczesnego teatru Reduta. Twórcy pokazują jego dążenie do stworzenia nowego etosu pracy aktorskiej opartego na odpowiedzialności i współpracy. Osterwa traktował zawód aktora jako szczególną misję społeczną i duchową. Spektakl z

0: Kaczyńskiej i Teatru Osobnego. Twórcy ukazują niezwykłą komunę ludzi sztuki poszukujących nowych form wyrazu. W spektaklu przeplatają się motywy teatralne, filozoficzne, literackie i ezoteryczne. Historia pokazuje, jak twórczy głód współistniał wówczas z trudnymi realiami życia po wojnie. Przedstawienie ma charakter sennej fantazji, pełnej symboli i nieoczywistych znaczeń. Ważnym elementem są lalki, które stają się metaforą życia i nieżycia. Spektakl został wyreżyserowany przez Marcina Bartnikowskiego i Marcina Bikowskiego. Nieosobni to na pewno oryginalna opowieść o sztuce, wolności twórczej i nieustannym poszukiwaniu nowych idei, którą zobaczymy we wtorek o 19.30 w Teatrze imienia Wandy Siemaszkowej. Polecamy. I to już wszystko w tym wydaniu naszego programu. Andrzej Orzechowski, dziękuję i do usłyszenia.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.

0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
1: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na weekendowe wydanie naszego magazynu Co jest grane. Co dziś w programie? Na początek wyjątkowy gość, z którym porozmawiamy o pielęgnowaniu starych ukraińskich czy żydowskich cmentarzy w Bieszczadach i nie tylko, bo także w innych miejscach przy polsko-ukraińskiej granicy. Później będziemy kontynuować temat wielokulturowego dziedzictwa regionu. Przybliżymy wam bowiem niezwykłą książkę Anny Kamińskiej o trzech kobietach związanych z Bieszczadami czy o klimacie przedwojennych lutowisk. Będzie też sport. Zaprosimy was na wyjątkowy polsko-słowacki rajd rowerowy Tosa Połonin Tour. Zaczynamy jednak od rozmowy o wielokulturowym dziedzictwie wschodnich rubieży regionu. Naszym gościem jest Krzysztof Gorczyca z Towarzystwa dla Natury i Człowieka, od lat zajmujący się ratowaniem cmentarzy i dziedzictwa kulturowego polsko-ukraińskiego pogranicza. Skąd zainteresowanie przestrzenią pogranicza?
2: To pogranicza tak naprawdę tu się zaczynało i historycznie kilkaset kilometrów na wschód się ciągnęło. To nie była przestrzeń wzdłuż jakiejś tam jednej linii, tylko bardzo, bardzo szeroka przestrzeń, która stworzyła taką jakość, która mnie fascynowała, właśnie to przenikanie, to współistnienie, no takie mityczne troszeczkę, tak wyidealizowane, ale jednak współistnienie. No ja też jestem trochę człowiekiem z korzonkami bocznymi w Jugosławii i tego bałkańskiego współistnienia, no tam różnie ono oczywiście wygląda, czasem z siekierą, czasami przy stole, trochę tak jak u nas.

0: No i też historycznie też odnoszę to. Co by było, gdyby wydarzyło się coś tutaj tragicznego, mówię o pograniczu polsko-ukraińskim. Co tam się nie wydarzyło, bo nie było możliwe, żeby ludzi separować od siebie. Taka trochę niepokojąca paralela, nie? Ale póki co jakby jest to fascynująca przestrzeń, tak, jakby, którą, no mam nadzieję, można też tak poukładać, jakby to w naszym interesie jest, żebyśmy tu rzeczywiście jakoś, o ile tak jakby przyznawać się, czy poczuwać się do polskości, to jakby z Ukraińcem tutaj obok. Dobro sąsiedzko, tak się ładnie mówi, dali radę. No i wytworzyło się też jakby tak poznawczo na tym terenie architektura, muzyka, śpiew, pieśni, jakby, no, wiele elementów takich, które jakoś życie na tym obszarze tworzyło, bardzo specyficznych. To jest koloryt, tak? Jakby taki, który bardzo istotny dla jakości funkcjonowania w tym miejscu.
1: Jesteś mocno obecny w wielu sferach pamięci, na przykład w muzyce polsko-ukraińskiego pogranicza.
0: Jest spory ruch ludzi, którzy widzą w tym jakąś swoją życiową aktywność. To, żeby te dawne dźwięki rzeczywiście w jakiejś możliwej formie wróciły do takiego praktycznego zastosowania, czyli służyły temu, czemu służą. No nie wszystkie mogą, nie, bo jakby życie się zmieniło, ale część jest takich. Życiu to dużo robi. I się myślę, że bardzo warto, bo ta muzyka pełniła, dawała w tych chłopom pańszczyźnianym, niewolnikom ogromne poczucie, wydaje mi się, godności. Tak sobie to wyobrażam. Nie potrafię się tam wczuć w to, ale też nam, jako ich potomkom, daje trochę inne wyobrażenie o naszym pochodzeniu, czyli o życiu tych, od których pochodzimy, i ono się wtedy staje dużo mniej czarno-białe, bure, smutne i nudne, a okazuje się, że mogło być bogate, ciekawe i przepełnione magią, ekstazą, wieloma bardzo potężnymi emocjami. Więc to jest jedna przestrzeń. Druga to oczywiście cmentarze i gdzieś to się tam czasami spotykało, bo u zarania tej pracy cmentarnej jest taki mocny moment, który pamiętam bardzo wyraźnie, kiedy pierwszy raz zaprosiliśmy ludzi na takie spotkanie śpiewacze, które dalej rozwinęło się w cykl, który znamy, Pieśni Bagien, czyli dotyczyło terenu bagiennego. I wtedy tak jakby na zasadzie, nie wiem, eksperymentu postanowiliśmy jeden czy dwa takie cmentarze troszeczkę odkrzaczyć, zobaczyć, co tam jest do środka, no żeby też trochę dotrzeć do tych ludzi, których te pieśni tam śpiewaliśmy. I wtedy usłyszałem lamenty, czy taką opowieść też Romana Jenenki z Kijowa, również od wielu lat nie żyjącego, ale który przywiózł tu do Polski bardzo wiele osób, ukształtował, jeśli chodzi o śpiew tradycyjny i w ogóle takie rozumienie też tej kultury. On przywiózł ze sobą nagrania osób wysiedlonych z Polesia, ze strefy czarnobylskiej, i tłumaczył o jakby związek cmentarza z tym śpiewem, z ich życiem, jakby tak, to, że ktoś jest zakorzeniony, to ma swój cmentarz. I akurat w tej bardzo tradycyjnej kulturze ukraińskiej, a Polesie jest takim mocno archaicznym terenem, ten związek ze zmarłymi też przepełniony był śpiewem. Ludzie chodzili na cmentarz, lamentowali. No i wtedy zobaczyłem sytuację tych osób, których przodkowie spoczywają tutaj, a potomkowie są zupełnie gdzie indziej. Są, nie wiem, we wschodniej Ukrainie, czy na Wołyniu, czy tam gdzieś na Mazurach. I oni nie mają tej szansy, tej możliwości, nie? Jakby nawet jeśli tu przyjadą, to nie są w stanie znaleźć tych grobów, bo one leżą gdzieś, czy nagrobki są zakopane pod ziemią, niewidoczne. No, mnóstwo takich miałem sytuacji, kontaktów już w późniejszych latach, kiedy ktoś jakby opowiadał tak, że przyjechał tutaj szukać dziadka, pradziadka, a nie był w stanie tego znaleźć. A kiedy nam się to udało, to potem oczywiście pisał. Oczywiście ta nazwa Towarzystwo dla Natury i Człowieka zawiera też ten element przyrodniczy, który tak naprawdę, nie wiem, zajmuje połowę czasu i też ma ten swój pograniczny aspekt.
1: Rewir twojej aktywności jest szerszy niż tylko Galicja. Prowadzisz swoje działania także w dawnej Kongresówce. Widzisz jakieś różnice między tym polsko-ukraińskim pograniczem w jednym i drugim dawnym Zaborze?
0: No na pewno w krajobrazie, w takim materialnym śladach jest to bardzo mocno widoczne. Jak rozmawiamy o cmentarzach, to rzeczywiście ta przekroczenie tej granicy. Nieraz robiłem takie wycieczki, gdzie pracowaliśmy w okolicach Chrobieszowa i tuż za Dołchowyczowem świat się zmieniał. Jakby jak się otwartym okiem popatrzyło na to, on się zmieniał na wiele jakby sposobów, bo i struktura przestrzenna wsi i pól jest inna. I jak już się takim wprawniejszym okiem zobaczy, to bardzo widać. Tym bardziej, że ta najnowsza historia, tak ten początek Galicji, gdzie najdłużej, jeśli chodzi o Lubelszczyznę, czy to pogranicze lubelskiego, lubelsko-rzeszowskie, najdłużej, powiem, trwała, najpóźniej były wysiedlenia i w związku z tym, tak już skracając bardzo, tam rola PGR-ów była duża, więc to wszystko widać, no ale przede wszystkim w kamieniarstwie, w figurach przydrożnych, na cmentarzu, jak się wjeżdża do Galicji, to zaczyna się królestwo umownie zwane kamieniarki bryśnieńskiej, tak, lekkie, subtelne formy z postaciami ludzkimi, co na stronie prawosławnej, czyli tej rosyjskiej, właściwie nie występuje, bardzo rzadko, tak, no, to są religijne, teologiczne takie uwarunkowania, że te pełnoplastyczne rzeźba na cmentarzu nie występuje. Natomiast na północ od tej granicy mamy podobny kamień wapienny, w tych krzyżach przydrożnych, w tych figurach i na cmentarzach, ale głównie to są wytwory z roztocza centralnego, z okolic Józefowa, tak nie mówiąc, one po prostu są na pierwszy rzut oka odmienne. I to są dwa odmienne królestwa i tak by w przestrzeni bardzo, bardzo widać. To jakby no niecałe to pogranicze w dawnej kongresówce tak wygląda, ale ta Zamojszczyzna, powiedzmy, tam po tym ją można rozpoznać, tak jakby kogoś zrzucić z samolotu i rozejrze się i zobaczy tak z białego kamienia na prostopadnej podstawie gdzieś tam przy posesji, przy końcu wsi, czy w centrum wsi, czy też na cmentarzu, no to jest właśnie na Zamojszczyźnie.
1: Dbanie o cmentarze kojarzy się na przykład z ich odkrzaczaniem, ale wy w Towarzystwie dla Natury i Człowieka nauczyliście się też mocno dbać o kamień.
0: Ta nasza metoda jest jakąś tam uproszczonym wariantem takiej metodyki, której nauczyliśmy się rzeczywiście od ludzi Magurycza lat temu wiele. Wypracowano trochę przez nich taki półśrodek między konserwacją, czy wykorzystujących pewne metody konserwatorskie, a takim majsterkowaniem. No nie jest to domorosła murarka, natomiast nie jest to oczywiście w żaden sposób profesjonalna praca z kamieniem, więc też jest ona ograniczona i nie wszystkiego się z tymi umiejętnościami, czy z tą wiedzą dosyć znikomą czerpię i jakby trzeba tutaj pewną zachować wstrzemięźliwość jakby w takich decyzjach, że coś robimy, czegoś nie robimy, albo też konsultować się, no bo jednak studia konserwatorskie potrwały 6 lat, to jest jedyny kierunek oprócz medycyny, który jest dłuższy niż normalny. Natomiast no, wielokrotnie oczywiście zapraszaliśmy osoby profesjonalne, konserwatorów rzeźby, konserwatorów kamienia na takie właśnie z prośbą o podpowiedź, o poszukanie też takiej metody, która będzie osiągalna dla takich laików i w trudnych warunkach, więc w taki ograniczony, ostrożny sposób korzystamy z dobrodziejstwa chemii, jakby możliwości łączenia złamanych elementów, czy też odspojonych, tak żeby to za 20, 30, 50 lat nie uległo w związku z tą naszą robotą destrukcji szybszej, niż by ulegało leżąc w ziemi. Bo jest to możliwe, tak.
1: Idzie się tego nauczyć?
0: Tak, to jakby jest kanon, myślę, jakiś, oczywiście no, doświadczenie narasta, szczególnie jeśli obserwuje się wyniki swojej pracy wstecz, jakby wyciąga wnioski i ma się kogoś, kto rzeczywiście pomoże, wyjaśni, wytłumaczy, można spytać, warto to robić, ale to nie jest nieosiągalne i wydaje mi się, że wiele inicjatyw mogłoby ten taki ograniczony zakres stosować, nie wiem, pod nadzorem, przy pomocy, przy asyście. Efekty byłyby trwalsze, tak? To jest ważne, żeby rzeczywiście nie zostawiać tego kamienia gdzieś tam porozwalanego, no bo on znaczy de facto jak leży w ziemi, i to często były takie głosy, jak leży w ziemi, to się najlepiej zachowuje, więc można by to zakopać i wtedy nie będzie porastało i będzie super.
1: Na całym pograniczu mamy setki zapomnianych cmentarzy. To ogromne wyzwanie, praca nie do przerobienia.
0: Tak, i od początku mieliśmy taką myśl, żeby oczywiście delegować tą pracę, żeby też raczej inspirować aktywność, no szczególnie jeśli chodzi o takie bieżące utrzymanie, bo jedna rzecz to poskładać to, co trzeba poskładać, a drugie to, żeby tam okiełznać tą przyrodę, czyli żeby to nie zarastało, czyli żeby raz na rok, raz na dwa lata po prostu przekosić krzaczki, które bardzo szybko odrastają, jak dostaną światła, tak? Bezlilak, rubinia akacjowa, sumak, to są gatunki mega żywotne, które po prostu włażą i jak ta hydra. No więc to musi być praca, to jest odpowiedzialność lokalnych społeczności jednak. Tu musimy pracować nad tym, żeby one były swoje.
1: Tu postawimy kropkę. Do rozmowy z Krzysztofem Gorczycą wrócimy jeszcze za kilka minut. A teraz czas jeszcze na ważny temat społeczny. Grupa posłów Polski 2050, między innymi Bartosz Romowicz, były burmistrz Uszczyk Dolnych, chce wprowadzić przepisy utrudniające tworzenie nowych rezerwatów przyrody. Za każdym razem niezbędna byłaby do tego zgoda samorządów. To oczywiście nie podoba się środowiskom ekologicznym, które od lat starają się, jeśli nie o nowy Turnicki Park Narodowy, to choćby o inne formy ochrony cennych przyrodniczo lasów w północnej części gminy Ustrzyki Dolne. Dlaczego warto chronić to miejsce? Mówi Piotr Klub z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze.
2: Na tym terenie mamy chociażby 3 pary orła przedniego. Orła przedniego mamy w Polsce około 35 par, czyli mamy około 10% polskiej populacji orła przedniego. Mamy kilkanaście par orlików krzykliwych. Co szósty orlik, można powiedzieć, że jest Polakiem, więc populacja orlików krzykliwych w tym terenie jest bardzo ważna dla przetrwania tego gatunku w skali światowej. Mamy tutaj wszystkie duże drapieżniki, cały komplet. Wilk, ryś, niedźwiedź oraz mamy żbika, dla którego to miejsce jest jednym z 3 miejsc występowania w Polsce. Poza Pogórzem Przemyskim występuje tylko i wyłącznie jeszcze w Bieszczadach i w Beskidzie Niskim, Magórskim Parku Narodowym. Mamy oczywiście tutaj bardzo dużo drzew o wymiarach pomnikowych. Co do szacunków, zależy według jakich kryteriów te szacunki są robione. Myśmy robili z Fundacją Inwentaryzację według wcześniejszych kryteriów przed rozporządzeniem 2018 roku. Wyszło 6,5 tysiąca. Oczywiście teraz są inne kryteria, tych drzew pewnie jest więcej, ale to, że się zachowały te drzewa, to one, no, to nie są drzewa, które mają 100 lat, tylko są drzewa, które mają 140, 150, 180 i 200. Czyli mnóstwo starych drzew, których w innych częściach Polski nie znajdziemy. Z tymi drzewami wiąże się cały szereg gatunków, których nazwy są dosyć skomplikowane, ale postaram się wymienić, tak? Mamy do czynienia chociażby z tak zwanymi saproksynobiontami, czyli owadami, które są związane z martwym drewnem, a które są bardzo rzadkie. Ponurek Schneidera. Jedno z 3 występowań miejsc w Polsce. Tutaj Bieszczady i Puszcza Białowieska. Zagłębek Bluzkowany, tak? Jedno z 4 możliwe miejsc występowania. Lasy Suche Gnioskie, Puszcza Białowieska, Puszcza Borecka, Bieszczady i Pogórze Przemyskie, teren projektowanego parku. Zgniotek Cynobrowy, jeden z kilku miejsc występowania w Polsce, ile mam jeszcze czasu. Owady, których nazwy są już tylko po łacinie, dla których jest to jedyne miejsce występowania w Polsce, albo ich miejsce występowania w Polsce zostało odkryte na przykład po 80 latach nieobecności tego, nieznalezienia tego owada. Jest tu jeden owad, dla którego jest to jedyne miejsce występowania na świecie i nie ma innego stanowiska poza tym miejscem. Mamy cały zespół innych organizmów, typu na przykład porosty. Granicznik pustyni Globaria pulmonaria, jeden z 4 miejsc występowania w Polsce. Puszcza Borecka, Puszcza Białowieska, Pogórze Przemyskie i Bieszczady. Puchlinka ząbkowa na Telotrema lepidinum, Puszcza Borecka, Puszcza Białowieska, Pogórze Przemyskie, Bieszczady. Kobierniki, czyli Parmotrema, Bieszczady, Puszcza Białowieska i Turnicki Park. Mchy, porosty, wątrobowce, tego jest mnóstwo.
1: Mówił Piotr Klub z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, jeden z aktywistów od lat walczących o ułatwienie tworzenia nowych form ochrony przyrody na Pogórzu Przemyskim w gminach Ustrzyki Dolne czy Bircza.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
1: Teraz w naszym programie wracamy już do rozmowy z Krzysztofem Gorczycą z Towarzystwa dla Natury i Człowieka, który od ponad 20 lat zajmuje się dziedzictwem kulturowo-historycznym polsko-ukraińskiego pogranicza. Wspomnieliśmy, że ważną rolę w porządkowaniu starych cmentarzy, w dbaniu o nie, mają lokalne społeczności. W wielu miejscowościach Podkarpacia są grupy, które w dobrej wierze zajmują się starymi cmentarzami, ale popełniają jednak pewne błędy. Jak ich uniknąć? Co byś doradził takim lokalnym społecznikom?
0: Pole ryzyka, zagrożenie jest dużo mniejsze przy takim właśnie porządkowaniu, czyli okiełznywaniu zieleni, czyli odkrzaczaniu, no bo nie wiem, jakie tu można by było zrobić, jaką krzywdę. No myślę, że podstawowym taką rzeczą, która źle się kończy, to jest, no nie, po pierwsze malowanie. To była kiedyś faza środowisk ukraińskich rozmaitych, które przyjeżdżały i no z taką dosyć polityczną, czy taką motywacją patriotyczną, żeby no białe jest bardzo widoczne z daleka, szczególnie tutaj, gdzie jest wapień i rzeczywiście kamień naturalnie biały, tylko trzeba by go wyczyścić, on wtedy będzie biały. Natomiast malowanie było notoryczne, malowanie farbami elewacyjnymi, które odpadały razem z kawałkiem kamienia, łączyły się z nim mocno i kiedy wchodziła wilgoć, kiedy wchodził mróz, albo po prostu upływ czasu, one się odparzały. No, jest mnóstwo takich miejscowości, Chopkiem przychodzi mi do głowy, tam, gdzie po prostu postać, trudno powiedzieć teraz, czy to była Maryja, no postać kobieca, która rzeźba, no, wielokrotnie, bo jak odpadło, to się zamalowywało po raz kolejny. Druga rzecz to w momencie, kiedy klejenie następuje, no pierwsze skojarzenie trzeba skleić mocno, szczególnie odłamane ramię krzyża, coś cienkiego. No to są teraz tak zwane kleje, różne mocne, silikonowe, które łapią mocno, ale w momencie, kiedy jakiś czynnik zadziała, jakiś wiatr, jakaś siła przewróci się, to po prostu są na tyle mocne, że fragment oryginalnej substancji zostaje razem z tym spojeniem. No dzieje się coś złego, tak? One też, no to już jakby można wnikać bardziej, jak tam woda w tym materiale. Przede wszystkim to taka zasada podstawowa, którą zawsze konserwatorzy mówią, że to, czym kleimy, nie może być twardsze, mocniejsze od tego, co kleimy. I to nawet dentyści tak stosują. To zresztą ze stomatologią ma sporo wspólnego, ta praca w kamieniu. No i oczywiście klejenie, takie uzupełnianie, szpachlowanie masą za zaprawą cementową, czymś takim, to już jakby takie subtelniejsze rzeczy, że to się wystala wtedy, tak to ważne jest, jakie to ma pH, i więc raczej takimi zasadowymi rzeczy, wapnem, jakby to tradycyjne było spojenie, więc my też tak stosujemy zwykłą zaprawę wapienną, wapno z piaskiem, i tego wymagają też służby konserwatorskie ostatnio, nie wiem, jakieś szkolenie mieli, mają fazę po prostu na te zaprawy, no ale słusznie, tak, natomiast żeby to nie był taki zwykły cement, no tego typu, ale no czasami to bardzo przykro wygląda, jak coś jest po prostu zaklajstrowane, tak dosztukowane, jakiś krzyż, który ktoś łapał gdzieś, albo jakieś takie żelazne skręcanie, to potem rdzewieje, no różne rzeczy można zrobić. Jeszcze wymienię czyszczenie takie do białej kości, piaskowanie, to jest też bardzo się kojarzy, no, wyczyścić, no ale to nie chodzi o to, żeby zedrzeć brudną warstwę, tylko żeby rzeczywiście ona nie narastała. Myślę, że rzeczą, którą warto robić i ona jest względnie bezpieczna, ten kamień porasta mchem, który penetruje, jakby tak wytwarza się najpierw glon, w sumie porost, potem wchodzi mech i który, no koniec końców to jest szczególnie w takich wapiennych albo betonie, gdzie on rzeczywiście dosyć łatwo ma, są tam przestrzenie wewnątrz. Więc miękkie szczotki, takie nylonowe, ryżowe szczotki zwykłe, delikatnie próbując, można naprawdę bezpiecznie tego mchu się pozbyć, nie drąc jednocześnie kamienia. Lepiej niech on zostanie zielony, niż mamy tam szukać tego białego oryginału, czy tam szarego, czy zależnie od czerwonego, różne są materiały. Myślę, że to jest coś, co warto robić, no bo gdyby był opiekun, to coś takiego mniej więcej by robił. Tak dawniej nie znano przecież chemii grzybobójczej czy impregnatów, które nie wpuszczają do środka wody, hydrofobizują, a jakby zapobieżenie temu zniszczeniu to było właśnie to, żeby one nie porastały. Dobrze, jeśli nie są w takich warunkach, gdzie jest pełne zacienienie i wilgotność, więc jeśli nie ma tych krzaków dookoła, bo no ta stała wilgotność albo takie jakby zmienne warunki, ale służące temu, żeby roślinność tam się, więc lepiej, najlepiej kamień czuje się tak, no, bym powiedział w uproszczeniu, kiedy jest ocieniony, czyli kiedy na cmentarzu są stare, duże drzewa oryginalne, a kiedy na poziomie tego podszytu, powiedzmy runa, tak leśną terminologią się, więc nie ma tam zbyt wiele, nie? Czyli jakby taki nie jest otulony, jakby wtedy to mniej porasta, tak? Jeśli jest, czasami wytnie się drzewa i wtedy dopiero widać, jak czyhają tam różne właśnie lilaki, sumaki i inne jeszcze badziewie.
1: Nagrobek to zawsze historia konkretnego człowieka. Nagrobki wiele nam mówią o pochowanych na cmentarzach ludziach.
0: To, co najładniejsze i to, co się zachowało, to są ludzie najbogatsi. Życie nie jest sprawiedliwe i po śmierci również walka klas się odbywa niestety. Większość różnie jest w różnych regionach. Oczywiście były bogatsze, tych Hrubieszów, najlepsze ziemie, tam dużo ludzi było stać na kamienny nagrobek. Tutaj w Galicji też jest dużo tych nagrobków, bo były one relatywnie niedrogie, był materiał na miejscu, byli ludowi majstrowie. Natomiast jak pojedziemy na północ, no to tam oczywiście groby ziemne były większością. Na Polesiu stawiano wielkie krzyże dębowe i no, które też mają ograniczoną trwałość. Tam jakoś próbujemy je od 12 lat szukać sposobu, żeby je wzmacniać, bo to jest fascynujące. Mam materiał bardzo, one miały kowalskie zwieńczenia. Każdy był inny, w ogóle szukano jakieś ozdobnictwa w takiej mega prostej formie. Liternictwo też jest inne, bo drewno pod relcem, jakby no inne te literki. Więc ten człowiek, którego spotykamy, no, czasami jest to najciekawsza forma, z którym spędzamy najwięcej czasu, tak, jakieś takie bogatsze, nie wiem, piaskowcowe czy marmurowe nagrobki, no to jest przeważnie albo ksiądz, nauczyciel, albo ktoś z rodziny. Więcej jest nagrobków żon, córek księży niż samych księży, nie? Może nie gdzieś trafiali też w inne miejsca rodziny tutaj, więc często to są postaci takie, które można gdzieś odnaleźć w materiałach genealogicznych, w aktach. No i to są takie postaci, które też tą historię w sobie przenoszą. Ludzkie historie są też takie z żywymi, obecnymi ludźmi, nie? I szczególnie teraz, kiedy jest wojna, generalnie życie na Ukrainie, w Ukrainie stało się dużo bardziej dramatyczne i nagle ten kontakt, że ktoś z wojska, ze wschodu zobaczy sobie w przerwie gdzieś, wiecie, między prylotami na Facebooku nazwisko swojego tam jakiegoś dziadka na Zakerzoniu i pisze, to są takie mocne momenty, tak? Bo też to jest czas, kiedy dla tysięcy Ukraińców związki z ziemią, z krajem, z językiem, no, w związku z zagrożeniem stają się istotniejsze. To szukanie dziadków następuje jakoś w sposób zmasowany i nagle się okazuje, że ktoś tutaj parę tysięcy kilometrów na zachód wyciągnął właśnie z ziemi tego praciadka. To są takie mocne momenty. Nie?
1: Człowiek taki jak ty, który zajmuje się pamięcią o wielokulturowym dziedzictwie pogranicza od lat, zapewne nieco inaczej niż większość postrzega współczesną rzeczywistość. Jak tu się żyje? Ciekawie?
0: Ciekawie na pewno. To myślę, takie wartościowanie zero-jedynkowe, nie wiem, jakoś tak nie bardzo wchodzę, ale na pewno jest to miejsce takie, które daje nadzieję, daje beznadzieję, bo mam świadomość, że mnóstwo osób, które spotykam w tym, no tak jak to w ogóle na prowincji, w wielu sprawach, nie wiem, takich politycznych, światopoglądowych, nie zawsze byśmy się dogadali łatwo, a z drugiej strony ogromna też możliwość czerpania, nie? Taki jednak ktoś zakorzeniony w tradycji, co z tą niezgodnością polityczną często się wiąże, no ma też coś, co liberalny, zachodni człowiek jakby mocno utracił, więc to takie jest ambiwalentne. To pogranicze często stara się zaprzeczyć swojej pograniczności, tak? Być takie super właśnie w jedną albo w drugą. Bardzo ukraińskie, bardzo polskie, więc jest w ciągle w dialogu takim i tu się dzieje historia.
1: Rozmawialiśmy z Krzysztofem Gorczycą z Towarzystwa dla Natury i Człowieka od ponad 20 lat zajmującym się ratowaniem cmentarzy i dziedzictwa kulturowego polsko-ukraińskiego pogranicza.
3: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz w naszym programie zostajemy jeszcze przy tematach związanych z dziedzictwem kulturowo-historycznym naszego regionu. Opowiemy wam bowiem o niezwykłej książce Anny Kamińskiej. Autorka bestsellerowych biografii Simony Kossak i Wandy Rutkiewicz swoją najnowszą książkę poświęciła kobietom i Bieszczadom. Nie dopytuj się, historie z Bieszczadów o kobietach, lesie i wężu w Dolinie Sanu to tytuł tej pozycji. A z autorką książki Anną Kamińską rozmawiała nasza redakcyjna koleżanka Marta Perchuć-Burzyńska.
4: Co panią zaprowadziło w Bieszczady?
5: A taka tęsknota, żeby odwiedzić te miejsca, w których bywałam od czasów liceum. W liceum miałam taką przygodę, że byłam na obozie wędrownym, 3-tygodniowym i chodziłam po Bieszczadach z plecakiem i każdy nocleg był spędzany gdzieś indziej, w innej miejscowości. Także już trochę te Bieszczady znałam, potem w nie wracałam i dobrze je pamiętałam.
4: Ale impuls, żeby akurat te, a nie inne tematy poruszyć i dać Bieszczadom bardziej kobiecą twarz, bo one jednak z męską przygodą się bardziej kojarzą. To skąd się wzięło?
5: Z takiego niedosytu mojego czytelniczego, bo ja dowiedziałam się o tym, gdzieś przeczytałam, że Zofia Komeda-Czcińska żyła w Bieszczadach, mówiono o niej szalona Zośka Komedowa i nigdzie nie mogłam przeczytać w żadnej książce, a książek o Bieszczadach jest mnóstwo przewodników, czy takich książek o ludziach, o na przykład o zakapiorach. I w tych książkach nie znalazłam kobiecej perspektywy i kobiecych postaci i czułam taki wyraźny brak tego.
4: Bieszczady to się kojarzą z zakapiorami, także z alimenciarzami bardzo często. Też tak. Pani o tym wspomina.
5: Tak,
4: zresztą
5: dokładnie.
4: W książce. No dobrze, a Zofia Komedowa, czyli wdowa po słynnym muzyku, pojechała tam, żeby się ukryć przed światem po śmierci męża Krzysztofa Komedy?
5: Trochę tak, ale pojechała też tam z nowym już partnerem u boku, żeby z nim budować tam nowe życie. Nie wyszło to wspólne życie, została w końcu tam sama, ale fantastycznie się tam poczuła i w zasadzie to jej życie w Bieszczadach to jest ponad 20 lat, czyli dłużej niż była w małżeństwie z Komedą. Tam spędziła gro takiego świadomego, dojrzałego życia w taki niezwykły sposób, wtapiając się w to otoczenie i współżyjąc z ludźmi tam na miejscu, poznając historię tego miejsca, w którym się znalazła, ludzi dookoła, swoich sąsiadów, przeróżne opowieści, z którymi przychodzili do niej do domu, czy stając się tak zwaną terenową opiekunką społeczną, mhm. bo współpracowała z gminą Lutowiska, mieszkała właśnie w gminie Lutowiska w takiej miejscowości Chmiel i tam zaczęła taką profesjonalną współpracę polegającą na tym, że zaglądała do różnych domów i kiedy w jakimś domu brakowało butów ciepłych dla dzieci na zimę na przykład, albo ktoś potrzebował, żeby go zawieźć samochodem do lekarza, no to ona wtedy ruszała z taką pomocą.
4: Pani też, pisząc książkę, zbierając materiały, zaglądała do różnych domów?
5: Tak.
4: W okolicy?
5: Tak, tak, tak.
4: I byli tacy, którzy pamiętali?
5: Tak, zdecydowanie tak. W tej miejscowości żyje wiele takich osób, które ją pamiętają. Najbliższa sąsiadka, u której zresztą pomieszkiwała, kiedy swój dom budowała.
4: Którą na zdjęciu możemy zobaczyć.
5: Tak, dokładnie. Ta pani jest na zdjęciu, bardzo się przyjaźniły i młodsi też ludzie od Zofii Komedowej żyją do tej pory i bardzo dobrze ją wspominają.
4: To była bohaterka, od której pani zaczęła myślenie o tej książce, czy jednak Simona Kossak?
5: A to też był jakiś strop dla mnie, tak. I to też taka ciekawość mną powodowała, żeby pójść szczególnie do Doliny Hulskiego, w której Simona Kossak chciała pracować. Marzyła o tym, żeby być badaczką dzikich zwierząt i właśnie w Dolinie Hulskiego i byłam ciekawa tej doliny, bo podczas tych wcześniejszych moich pobytów w Bieszczadach nie oglądałam tej doliny. Ja już pracując nad książką o Simonie Kossak trafiłam do jej przyjaciela w Bieszczadach, do którego ona jeździła. Z tym, że kiedy pytałam o Simonę, to rozmawialiśmy w Bieszczadach o Simonie Kossak w Białowieży. On mi opowiadał jako absolwent Technikum Leśnego w Białowieży o tym życiu na dziedzińce razem z Lechem Wieliczkiem i Simoną Kossak.
4: A tym... I tak my wszyscy jakby...
5: Znamy to.
4: Znamy Simonę.
5: Tak, tą historię, a tym razem opowiadał mi o takich pobytach Simony tam na miejscu.
4: O wszystkich bohaterkach chciałabym trochę powiedzieć. Joanna Hasiorowa, jak w Bieszczady trafiła, to jest historia w ogóle o tyle ciekawa, że jeszcze nigdy przez nikogo nie opowiedziana wcześniej.
5: Tak, i to była duża przyjemność odkrywania tej historii, takiego odkrywania w trakcie tej pracy, bo ja na początku, kiedy chciałam o niej napisać, zupełnie nie wiedziałam, że ona pisała listy z Bieszczadów, w którym dokładnie opisywała swoją codzienność w Bieszczadach. Pisała takie listy do wnuka i dopiero kiedy dotarłam do tego wnuka, okazało się, że on mnie obdarował takim plikiem listów i ja te listy wszystkie czytałam. I
4: on w ogóle widziałam w podziękowaniach, że rodzina bardzo zaangażowała się w pomoc pani przy rekonstruowaniu tej historii.
5: Tak, tak. Ucieszyła się, że właśnie o Joannie ja chcę w tej książce wspomnieć.
1: A o tym, jak Joanna Hasior, jedna z trzech głównych bohaterek książki Anny Kamińskiej, trafiła w Bieszczady, usłyszycie już za moment.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
1: Dziś w naszym programie przybliżamy wam najnowszą książkę Anny Kamińskiej o dość długim, ale wiele mówiącym tytule Nie dopytuj się, historię z Bieszczadów o kobietach, lesie i wężu w Dolinie Sanu. Zaprezentujemy wam nawet jeden z fragmentów tej książki, za sprawą którego odkryjemy klimat przedwojennych Lutowisk, wówczas jeszcze miasteczka z bardzo liczną społecznością Żydów. Autorka bestsellerowych biografii Simony Kossak i Wandy Rutkiewicz wędruje jednak głównie śladami trzech kobiet, które sporą część swojego życia związały z Bieszczadami.
5: Joannę Hasior zawiózł Bieszczady syn prosto z centrum Warszawy, z Marszałkowskiej, ponieważ nie była długo na wakacjach i on chciał mamie pokazać jego Bieszczady, bo on też kochał Bieszczady i od wielu lat tam jeździł. I zawiózł mamę po to, żeby pooddychała świeżym powietrzem, naoglądała się Bieszczadów, żeby psy miały się gdzie wybiegać i ona tam trafiła i to miejsce ją jakby wchłonęło, to znaczy chciała tam pojechać drugi raz i już ten kolejny raz została praktycznie na stałe. Poprosiła syna, żeby jej wynajął mieszkanie w Bieszczadach i powiedziała, że nie wraca do Warszawy.
4: I dużo dobrego w Bieszczadach zrobiła.
5: Tak, wpłynęła bardzo na taką świadomość społeczną kobiet, które zorganizowała im takie zajęcia, warsztaty tkackie. Kobiety przychodziły na te zajęcia i takie kobiety, które nie zarabiały, głównie żyły z tego, co mężowie przynosili z lasu. Kobiety nie tylko rozwijały taką swoją pasję do tego, żeby tkać, malować takie obrazy przy pomocy nitki, przede wszystkim takiego pejzażu bieszczadzkiego, ale jednocześnie poczuły taką wspólnotę i taką sprawczość też, że mogą swoje prace komuś pokazywać, ale mogą też na tym zarabiać. Więc to było bardzo ważne, że w takich ciężkich latach, trudnych latach 90., gdzie tam było bardzo duże bezrobocie, właśnie w Cisnej, gdzie się znalazła Joanna Hasior, ona taką grupę kobiet stworzyła, różne kobiety tam przyjeżdżały z coraz bardziej odległych zakątków Bieszczadów i do dzisiaj te kobiety mówią, że czują brak Joanny Hazior na miejscu i tych spotkań.
4: Tak, bo w ogóle ta książka jest o takiej wspólnocie kobiet. W każdym niemalże przypadku widać, że to kobiety się gromadzą. Joanna Haziorowa potrzebowała też pewnie takiego kontaktu, żeby przepracować swoją miłość.
5: Na pewno też po to, żeby się czuć potrzebną, bo ona jako taka artystka, która już była zrealizowana i była na emeryturze i wychowała wnuki i czuła się w Warszawie sama i jakby nie znalazła takiego pola, na którym mogłaby innym pomagać, czy pokazać to, co potrafi, czy się dzielić tą wiedzą. Także tam trafiła do takiego środowiska, gdzie okazało się to niezwykle cenne. Było takim oknem wręcz na świat.
4: A słynna pisarka Maria Kownacka, imponująca formą bieszczacka wędrowniczka.
5: Pojechała tam, bo dowiedziała się, że tam żyje wąż Eskulapa, o czym nie miała pojęcia i chciała bardzo tego męża zobaczyć. To już była dojrzała pisarka, kiedy pojechała w Bieszczady.
4: Ponad 70 lat.
5: Tak, ponad 70-letnia pani, która już miała na koncie różne swoje książki, Rogasia z Doliny Roztoki, wszystkie inne tytuły.
4: Lektury.
5: Tak, i Plastusia, i dzieci ją znały i pojawiła się w Bieszczadach już jako taka znana pisarka, po to najpierw, żeby spenetrować teren i odbyć kilka takich wędrówek w towarzystwie osób, które jej towarzyszyły, ale poznała...
4: Dwóch młodszych mężczyzn z nią pojechało, no nie bójmy się.
5: Tak, jeszcze nauczyciel biologii z miejscowej szkoły.
4: Angarska.
5: Też tak młodszy od niej mężczyzna i wspólnie wędrowali. Natomiast ona jako taka pisarka z taką reporterską żyłką od razu pomyślała, że warto byłoby wykorzystać to doświadczenie, że wędruje po Bieszczadach i opisać się. I powstał pomysł na książkę dla dzieci, książkę Na tropach węża Eskulapa, którą w końcu razem z panem Garską wydali. Ja o tej książce dowiedziałam się od mam, kobiet w Bieszczadach, które tę książkę czytały swoim dzieciom, ponieważ w tej książce pojawiają się nazwy miejscowości Skorodne, Lutowiska, Chmiel, Ustrzyki Górne, więc no, dla dzieci to była frajda czytać o takiej najbliższej okolicy w książce takiej znanej pisarki dla dzieci.
4: Jak pani myśli, oprócz Bieszczadów, co się jeszcze łączyło, te wszystkie kobiety, które pani opisała?
5: Oj, taka chęć przygody, to w ogóle je łączyła niekoniecznie we Bieszczadach, przygody, takiej otwartości też na innych ludzi i myślę, że wolność to była też taka wartość, która była najważniejsza dla wszystkich tych trzech kobiet i która pozwalała im się realizować. Joannie Hazior jako artystce, Marii Kownackiej jako twórczyni, autorce książek i Zofii Komedowej jako takiej pionierce też, jeśli chodzi o kulturę czasową w Polsce. Ona czuła, że to trzeba robić i to po prostu robiła, więc na pewno to były takie kobiety, które chciały doświadczać, nie bały się niczego, były bardzo odważne.
4: Były odważne, ale ta otwartość, jeśli chodzi o Zofię Komedową, to niestety nie skończyła się najlepiej, ale to już odsyłamy Państwa do książki, bo chciałam jeszcze zapytać o Bieszczady, bo są ludzie w Pani książce, ale są też miejsca. Puste miejsca, po wygnanych i po zamordowanych, tak jak na przykład Lutowiska.
5: Tak, no i mnóstwo takich wsi, w których dzisiaj nikt nie mieszka, a przed wojną tam było zupełnie inne życie, także ja chciałam, żeby ta moja książka była taką wędrówką w czasie i przywołuję taki wielokulturowy, wieloetniczny, wielonarodowościowy tygiel, jaki tam był, chociażby właśnie w tym miasteczku Lutowiska, gdzie odbywały się takie coroczne targi, na które przyjeżdżali też kupcy z zagranicy, więc ta wielość języków, jaka tam się przetaczała przez tą małą miejscowość, wtedy miasteczko, no było czymś niesamowitym, bo teraz, kiedy jeździmy w Bieszczady, to raczej jest tam cisza, jest spokój i spotykamy ludzi podobnych do nas.
4: Lutowiska to było też takie miejsce, gdzie bardzo dużo Żydów mieszkało przed wojną.
5: Tak, żydowskie miasteczko. Tak.
4: Ważnym wątkiem książki jest również dramatyczna historia Bieszczadów, jeśli chodzi o akcję Wisła.
5: Tak.
4: Tutaj pojawiają się też Bojkowie, Łemkowie w Pani historii.
5: Tak, zdecydowanie tak. No to było takie wydarzenie, które zmieniło całkowicie strukturę społeczną Bieszczadów. Tam przyjechali nowi ludzie i które przerwało pamięć w tym miejscu. Oczywiście zdarzały się takie historie, że ktoś był wysiedlony i nielegalnie wrócił w Bieszczady, albo wrócił wręcz legalnie, bo pojawiła się w pewnym momencie taka ustawa. Także można było wrócić, zająć dom, jeśli był przez nikogo nie zajęty z Polaków. Tam jeszcze doszło na tym terenie do takiej akcji Hrubieszów-Tomaszów właśnie w 1951 roku po korekcie granic między Polską a Związkiem Radzieckim, więc ta ilość wysiedleń, przesiedleń i no, związanych z tym tragedii ludzkich. No, na tym terenie jest bardzo skumulowane wszystko. I
4: ta pamięć o przesiedleniach, o wypędzeniach wraca w Bieszczadach?
5: Tak, wraca, zdecydowanie tak. Teraz jak ja jeździłam, zatrzymywałam się w różnych miejscach, zauważyłam, że wielu jeździ młodych ludzi, którzy szukają śladów dziadków. Albo od dziadków słyszeli, że gdzieś dom stał i oni chcą w to miejsce koniecznie dotrzeć i wziąć chociaż kamień z tego miejsca, albo kawałek czegoś drewnianego, albo zebrać śliwki na przykład w tym miejscu. To jest takie niezwykłe, że dzieci tych osób wysiedlonych może niekoniecznie, znając te tragedie, chciały to miejsce w ogóle oglądać później, natomiast u wnuków się to urodziło i wnukowie wracają, fotografują te miejsca.
4: Tytuł pani książki brzmi Nie dopytuj się. I tak się zastanawiałam, czy lepsza jest czasem cisza, bo wyraża więcej niż słowa, czy jednak właśnie cisza staje się dla tych wszystkich, którzy zginęli, zniknęli kolejnym takim bezimiennym grobem.
5: To zależy od tego, jaką kto ma gotowość i na ile pewnie sobie to przepracował. No to jest też taki teren, że jak sobie myślimy o tych wszystkich historiach związanych z przesiedleniami, wysiedleniami, no przecież z tymi ludźmi nikt nie pracował, z psychoterapeutów, z psychologów. To jest niezwykle zaskakujące, prawda? Że to jak echo wraca pewnie i będzie wracało jeszcze w różnych pokoleniach tych ludzi.
1: Z Anną Kamińską rozmawiała Marta Perchuć-Burzyńska. A teraz czas jeszcze na fragment książki, o której tak wiele już powiedzieliśmy.
3: Ciekawa książka. Nie dopytuj się. Historie z Bieszczadów. Książka Anny Kamińskiej. Czyta Marcin Popczyński.
6: Zaopatrywali się w sklepach ze śledziami, łakociami czy przyprawami, jakich pełno było w mieście. A ci, którym poszczęściło się na targowicy, zachodzili nawet może i do Eisenhandlera, u którego był towar cymes. Według 104-letniej Jadwigi Sklepkiewicz, córki przedwojennego burmistrza Lutowisk Dąbrowskiego, Eisenhandler miał w latach 30. najlepiej zaopatrzony sklep spożywczy w miasteczku, z towarami, które sprowadzał z Francji, Niemiec i USA. Kakao, jakie kupowała u niego, było tak pyszne, że potem przez 90 lat nie wypiła już nigdy takiego, jakie dorównywałoby mu w smaku. Jadwiga Sklepkiewicz to rocznik 1921, chociaż w papierach ma wpisany 1922, bo kiedy po II wojnie światowej szła do liceum w Krakowie, to aby się dostać do szkoły musiała wpisać, że jest starsza. Wpisała i tak zostało. A co to szkodzi? Mąka, czekolada, cukierki, rogaliki po 4 grosze to były właśnie produkty, które można było kupić u Eisenhandlera. Żyd, właściciel sklepu przypominającego luksusowe delikatesy, kulał. Zatrudniał ekspedientki, ale zawsze siedział na stołku i chcąc zachęcić czymś klientki, wstawał i opowiadał, skąd pochodzą wszystkie frykasy. I taki sam punkt miał jeszcze przed II wojną Lautermann, który oprócz delikatesów prowadził zajazd, gdzie podróżni mogli nie tylko zjeść i zatrzymać się na nocleg, ale zostawić też konie w stajni. Z opowieści Sklepkiewicz wynika, że Rusini raczej u niego nie bywali, nie stać ich było na zbytki. Ludzie z gór przychodzili do lutowisk skórnych chat bez kominów. Mieli szaro-czarne, zadymione cery i wiecznie załzawione oczy. Podczas jarmarku spali pod gwiazdami. Marzyli o tym, by kupić sobie kiedyś konia, gdzie by tam nocowali w jakimś zajeździe. Sklepy, a raczej sklepiki ze śledziami, kapustą kiszoną i ogórkami, to były miejsca, do których najczęściej zaglądali mieszkańcy Doliny Sanu, przebywający na targi. Na pewno zachodzili jeszcze do rzeźnika Starakowicza. Mała Jadwiga Dąbrowska widziała, jak siadają na ławkach, na krawężniku lub na trawie z miską tłustej, gęstej zupy z kiełbasą i kawałkami salcesonu i zagryzają ją chlebem. Jakoś się ta zupa nazywała, ale jak? Już zapomniała. Pamięta za to doskonale sklepy z landrynkami w słoikach, stojących na wystawach. Jak na przykład u Kesslera, gdzie były też przyprawy, oliwa, kakao oraz sklepy buławatne, które prowadzili w miasteczku w Leinfeld i Landau. Skórę na torby i buty sprzedawał Zimmermann, porcelanę Haidt, zeszyty Zegel. Żydzi, którzy mieli w mieście swoje sklepy, handlowali też narzędziami rolniczymi, tak jak Anhang, drewnem, co robił Littmann, ubraniami, czym parał się Ames. Krzyk, płacz i przepychanki. Tak Sklepkiewicz określa rwetes spowodowany przez żydowskich faktorów, którzy nie mieli sklepów w lutowiskach, tylko pośredniczyli w targach między góralami a kupcami z zagranicy. Kupić, sprzedać i zarobić chciał zarówno góral, kupiec, jak i Żyd, ale nie dało się zrobić tego tak, by każdego zadowolić. I to jeszcze w kurzu, deszczu, błocie czy odorze, w jakim tonęła targowica. Ludzie z gotówką przyjeżdżali do lutowisk z Węgier, Czechosłowacji, Niemiec, Belgii lub Holandii. Korzystali z usług żydowskich pośredników, kupowali od górali woły, a potem pędzili je do Ustrzyk Dolnych i koleją wracali tam, skąd przybywali. Jadwiga i inne dzieci ze szkoły powszechnej w Lutowiskach, czy to polskie, żydowskie, czy rusińskie, widziały, jak to wszystko płynie na jarmark i odpływa tuż po nim. Ludzie gromadzili się na czas targów przez 3 dni, ale mała Jadwiga nie chodziła na targowice. Gdzie iść dzieciom między woły, te ogromne, zwaliste, wypasione? Zamieszanie było przecież okropne i dochodziło do rękoczynów, mimo że wszystko zabezpieczała policja. Kupcy zatrzymywali się na czas targów w pensjonacie Żydówki Penerowej, zapamiętała Sklepkiewicz. A synowa Penerowej była prawniczką. Kiedyś na oczach tej prawniczki pies rzucił się na kota i ona, widząc to, dostała zawału serca i zmarła na miejscu. Czy w mieście był lekarz? To pytanie do Sklepkiewicz, które ma jeszcze bardziej poszerzyć wiedzę o przedwojennych lutowiskach. Oczywiście, że tak. I apteka też znajdowała się w tym czasie w miasteczku. Należała do Łukacza, Polaka. W przedwojennych lutowiskach przyjmował zresztą nie jeden lekarz. Po pierwsze dr Schlein, Żyd. Po drugie dr Męciński, Ukrainiec. Po trzecie dr Rawski, Polak, który miał dom blisko jarmarku. W lutowiskach mieszkali przed II wojną światową Żydzi, Rusini, Grekokatolicy i Polacy katolicy. Na 2125 osób najwięcej, bo 1220 przypadało Żydów. Mniej, bo 769 było grekokatolików i 136 katolików, według danych z 1921 roku. Z kolei 20 lat później, gdy w czasie wojny lutowiska zajęli Niemcy, w miasteczku Żydów było już 1420 i najwięcej żyło ich w tej części Bieszczadów. W międzywojniu w mieście działali też żydowscy rzemieślnicy. Krawiec Schneider, fryzjer Wetzer, kuśnierz Gutwilling, rymarz Rabinson, blacharz Schechter, kilku szewców, Donner Kite i Hart, szklarz Berger oraz stolarz Arbeitmann. Polacy pracowali w tym czasie w szkole, sądzie lub na poczcie, jak pamięta Sklepkiewicz. Oczywiście nie tylko tam. Jej wuj Ziółkowski prowadził na przykład olejarnię w lutowiskach i wyrabiał makuchy, czyli odpady z lnu, które jadły krowy jako omastę. A jej wujenka Ziółkowska była felczerką i leczyła ludzi ziołami rosnącymi w Dolinie Sanu.
3: Wysłuchaliśmy fragmentu książki Nie dopytuj się. Historie z Bieszczadów autorstwa Anny Kamińskiej. Czytał Marcin Popczyński. Producentem fonogramu było Wydawnictwo Literackie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
7: Teraz w naszym programie czas na temat, który nie daje spokoju mieszkańcom Leska i okolic i na który zwróciła nam uwagę Barbara Jankiewicz.
8: Mieszkam akuratnie przy takiej obwodnicy Leska, bo wszyscy, którzy uciekają przed światłami, przejeżdżają w porze szczytu koło mnie. I mamy, ja myślałam, że jeden samochód, ale podglądnęłam dwóch kierowców, dwóch samochodów, którzy robią wyścigi na tej drodze. I ja po prostu nie zdążę zrobić zdjęcia tablic rejestracyjnych. Tam jest 30 km na godzinę ograniczenie, ale to jest na pewno ponad 100, bo to jest z takim wyciem silników i na zakręcie. Dojdzie do tragedii.
7: Barbara Jankiewicz apeluje do przedstawicieli odpowiednich służb, szczególnie policji.
8: Ja bym panów prosiła, żebyście się tak przyczaili. Mówię o tej ulicy, wiecie gdzie? Bo mnie to naprawdę nie przeszkadza, że ten silnik wyje. Ale ludzie idą na plac targowy, to jest najczęściej wieczorem, ale zdarza się i w dzień. Dojdzie do tragedii. To są dwa, jasny i ciemny samochód, ale ja za daleko jestem na tarasie, żeby zidentyfikować tablicę. Ale słuchajcie, dojdzie do tragedii, bo to już trwa ładnych parę miesięcy. Jacyś młodzi wyścigowcy chyba sobie tam uprawiają wyścig. Ludzie idą na plac targowy. Tam jest chodnik wąski. Jeżeli go wyrzuci, bo tam już po murze mojego sąsiada się przewiózł człowiek, wjechał w bramę na kolejnego sąsiada. Panowie na pewno wiecie z interwencji wcześniejszych. Nie wiem, macie swoich tak zwanych współpracowników, sygnalistów. Dowiedzcie się, do kogo należą te fantazje.
7: Mówiła Barbara Jankiewicz. Okazuje się, że temat zna także m.in. przewodnicząca Rady Powiatu Leskiego Magdalena Mazurkiewicz.
9: Tam jest jeszcze problem wieczornych driftów na placu targowym. wieczornych driftów na parkingu przy Netto zdarzają się. Z placu Targowego, z ulicy Mickiewicza zgłaszali też mieszkańcy, że takie drifty się odbywają. To było jeszcze w okresie zimowym, tak? Bramy są otwarte. Ja co prawda rozmawiałam z panem burmistrzem, ale tam jest zgoda na to, żeby mieszkańcy parkowali, więc jak gdyby nie ma takiej decyzji, żeby tą bramę zamykać, natomiast na pewno takie wydarzenia się w nocy odbywają na tym placu Targowym, więc też nie wiem, czy tam myśmy z urzędu zgłaszali, bo już nie pamiętam, ja rozmawiałam z panem burmistrzem też, ale tam w tamtym rejonie też mamy sygnały, tam jest też gimnazjum, niedaleko też młodzież chodzi, więc gdyby tam zwrócić uwagę na tę okolicę, to bardzo proszę.
7: Mówiła Magdalena Mazurkiewicz. W kwestii bezpieczeństwa mieszkańców Leska i całego powiatu dominuje dziś jednak temat bezpieczeństwa zdrowotnego. Mieszkańcy, a w ślad za nimi radni, pytają m.in. o przyszłość oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Lesku. Jakie jest w tym temacie stanowisko dyrekcji? Mówi Mirosław Leśniewski, który od początku marca zarządza tą placówką.
3: Tym żyją Bieszczady.
10: Gdybym miał zamykać oddział, to nie zawieszałbym, tylko od razu bym zamknął. Dlatego oddział staramy się, żeby był. W tej chwili już mamy zatrudnioną nową panią doktor. Czeka tylko na dokumenty, bo to jest pani doktor, która wróciła z Anglii i jeszcze angielskie dokumenty nie są dostępne. Jak tylko będą dostępne, oddział zacznie działać.
7: Przypomnijmy, że szpital w Lesku, który stracił już m.in. porodówkę, jest dziś jedną z najbardziej zadłużonych placówek w regionie. Dlatego też coraz głośniej mówi się o potencjalnym wygaszaniu jego działalności. Mieszkańcy Bieszczad nie tak dawno masowo podpisywali się pod apelem do premiera Donalda Tuska o ratowanie tej placówki, o zmiany w sposobie finansowania służby zdrowia, które zapobiegłyby likwidowaniu małych szpitali powiatowych na słabo zaludnionych terenach kraju, takich jak Bieszczady. Oby walka o ratowanie szpitala przyniosła oczekiwany przez mieszkańców skutek. A teraz w naszym programie czas już na tematy rekreacyjno-sportowe. Porozmawiamy o jednej z ciekawszych imprez, jaka czeka nas już na początku lata.
1: Gościem Radia Złote Przeboje jest Agnieszka Sabat, instruktorka turystyki rowerowej, jedna z pomysłodawczyń wyjątkowej imprezy Tosa Połoniny Tour, która odbędzie się już w pierwszy weekend lipca, od 3 do 5 lipca. To polsko-słowacki rajd rowerowy. Skąd startujecie?
11: Start w tym roku będzie z Cisnej. Poprzednie lata był ze Smereka, spod hotelu Karpatia, natomiast w tym roku trochę zmieniliśmy, ponieważ długa trasa nam wychodziła i tak, start będzie z Cisnej.
1: To 70 kilometrów w stronę Morskiego Oka na Słowacji. Co to za region, co to za miejscowość?
11: Słuchajcie, no Morskie Oko na Słowacji, bardzo piękne miejsce, w którym nie ma kompletnie zasięgu, więc jest cudowne, jak ktoś chce odpocząć. Morskie Oko należy do miejscowości Remeckie Hamre. Jest to takie powulkaniczne jezioro. Oczywiście zakaz jest tam kąpieli, ale cudowne otoczenie tego miejsca tak nas zachwyciło. Jeździliśmy tam wiele razy odpoczywać i nie tylko latem, ale również i w zimie. Oczywiście w zimie nie na rowerach, na pieszo, ale równie piękne miejsce zimą, jak i latem i jesienią, które warto odwiedzić. I cudowne, bo jest cisza, spokój. Ten kontakt z przyrodą, który można tam złapać, jest naprawdę mega.
1: Około 70 kilometrów w jedną stronę, po górach, to chyba rowery tradycyjne odpadają, prawda? Jedynie elektryki.
11: Tak, zalecamy głównie jazdę na elektrykach po to, żeby... No to ma być przyjemna jazda. Jedziemy, żeby pozwiedzać, żeby cieszyć się przyrodą i miejscami, do których zaglądamy po drodze, bo jest tych miejsc naprawdę sporo. No i tak jak mówisz, 70 kilometrów na zwykłym rowerze, to naprawdę trzeba mieć bardzo dobrą kondycję, żeby to zrobić i się nie zmęczyć za bardzo. Natomiast my robimy to rekreacyjnie, więc tak, zalecamy elektryki.
1: Startujecie z Cisnej, tam jest dobra jakaś przełęcz, dobry przejazd właśnie na słowacką stronę?
11: Tak, my startujemy praktycznie z przełęczy nad Roztokami, bo tam mamy dosłownie 3 kilometry do tego miejsca, od miejsca startu naszego. Tam jest właśnie granica polsko-słowacka, z której jest piękna panorama również, jest wieża widokowa. No i stamtąd zjeżdżamy sobie trasą asfaltową, ponieważ Słowacy mają bardzo dobrze przygotowane trasy rowerowe, troszkę lepiej niż my, więc stamtąd zjeżdżamy sobie właśnie w dół do miejscowości, nieistniejącej już miejscowości Ruskie. Stamtąd sobie ruszamy dalej na Topole, tam zajeżdżamy do naszego bardzo dobrego przyjaciela Jaro, który prowadzi taki mini skansen. Tam jest nasz pierwszy taki postój i punkt odżywczy, gdzie Jaro pokazuje nam, jak się piecze chleb, testuje nas lokalnym serem, także takie miejsce bardzo fajne. No i potem jedziemy sobie stamtąd już w kierunku Morskiego Oka.
12: Po drodze między innymi zapora w Stalinie, prawda?
11: Zaporę w Stalinie mamy na powrocie, ponieważ robimy taką pętlę w całej tej trasie, więc zapora w Stalinie będzie trzeciego dnia, chociaż pierwszego też będziemy obok niej przejeżdżać, bo będziemy nad piękną połoniną Gazdoran, z której panorama po prostu zapiera dech w piersiach. Masz widok na zaporę właśnie, na całe jezioro Starinę, no i również na Bieszczady. Mega widok stamtąd jest.
12: Ta trasa to mnóstwo urokliwych miejsc. Jedziecie zapewne nieśpiesznie, żeby pozwiedzać te słowackie Bieszczady, które chyba dość słabo znamy ogólnie, prawda?
11: Tak, są bardzo słabo znane. No stąd też pomysł, żeby te Bieszczady słowackie, mniej znane, pokazać właśnie poprzez ten nasz rajd rowerowy. Tak to wszystko się ogólnie zaczęło od tego, że chcieliśmy pokazać te miejsca, do których wielokrotnie wędrowaliśmy na piechotę. I poznawaliśmy właśnie Jasniński Kamień, czy Morskie Oko, czy tą połoninę Gazdoran. No i tak stwierdziliśmy, że fajnie by było pokazać to ludziom, którzy tego nie znają, a tak blisko jest z Bieszczad te miejsca. Jeszcze do tego wsadzić ludzi na rower i pokazać, że naprawdę można to zrobić w jeden dzień i zwiedzić fajne miejsca, których nie znają.
12: Z punktu widzenia promocji Bieszczad, promocji turystyki w tym regionie, to świetny pomysł. Macie w tej inicjatywie wsparcie polskich lub słowackich samorządów?
11: Tak, oczywiście w realizacji tego pomysłu wspiera nas właśnie województwo podkarpackie. Dzięki temu właśnie możemy pokazać mieszkańcom i turystom, że Bieszczady nie kończą się na granicy, a po jej drugiej stronie czeka również fascynujący świat, który warto poznać. Także tak, wspiera i naszym partnerem jest województwo podkarpackie.
12: A skąd pomysł na tego typu wydarzenie jak polsko-słowacki rajd rowerowy?
11: To jest już trzecia edycja tego rajdu rowerowego, a pomysł sama zastanawiam, jak to się właściwie zaczęło. Przypadkiem całkiem, 4 lata temu, jak podczas edycji Festiwalu Rzeźnickiego mieliśmy rowery wypożyczone elektryczne właśnie w okolicach Smereka, jeździliśmy i stwierdziliśmy, że może fajnie by było zrobić znakowanie trasy, przynajmniej tej dostępnej na rowerze, właśnie na rowerach. No i całkiem sprawnie nam to poszło, szybko, zdecydowanie szybciej niż na piechotę. Też zostało to do tej pory, znakujemy trasy na rowerach właśnie na wszystkich naszych imprezach i właśnie wtedy wpadliśmy na taki genialny pomysł, chłopaki, z którymi tam jeździłam po tych trasach, że może byśmy wjechali na Jasło, a potem na Okrąglik i z Okrąglika na Przełęcz. Popukałam się do głowy, mówię do nich, no co wy, niemożliwe, przecież ja nie wjadę tam na rowerze. I wiesz, mamy elektryki, damy radę. No i długo mnie nie namawiali na to, rzucając mnie na głęboką wodę, ale pojechałam. I właśnie wtedy było to ten zachwyt. Bo wjechaliśmy na Jasło, zjechaliśmy przez Okrąglik, oczywiście na Przełęcz i potem tam kawałek jeszcze na stronę słowacką. I to było właśnie to. Pamiętam bardzo dobrze to uczucie, ten zachwyt, ale nie tylko tą możliwością roweru elektrycznego, tylko przede wszystkim tym, że nagle taka przestrzeń, że kurczę, można tak wiele miejsc zobaczyć w tak szybki sposób i łatwy tak naprawdę. Nagle się okazało, że w ciągu jednego dnia można zobaczyć znacznie więcej i odkryć Bieszczady w zupełnie nowej perspektywie. To był ten moment, kiedy pomyślałam sobie, że fajnie byłoby pokazać ludziom na tych rowerach te rzeczy, które my odkrywamy, bo to jest fajne.
12: Dla instruktorów turystyki rowerowej rowery elektryczne to jest w ogóle nowe wyzwanie, nowe możliwości też, prawda? Jeśli chodzi o promowanie danych regionów czy miejsc.
11: Tak, dokładnie tak. Można dużo więcej zrobić, że tak powiem, i przejechać i zobaczyć na rowerze elektrycznym niż na takim zwykłym. I przede wszystkim dotrzeć też do miejsc, do których rowerem zwykłym jest ciężko. Jakkolwiek wiem, że są ludzie, którzy robią takie rzeczy też na rowerach zwykłych.
12: Wspomnieliśmy o tym, że to 70 km w jedną stronę, w stronę Morskiego Oka, powrót trzeciego dnia, a co w międzyczasie? To jest forma jakiejś integracji, pobytu w jakimś miejscu?
11: Tak, z drugiego dnia mamy taki chill day, ja to nazwałam. Nie spinamy się, nie robimy bardzo dużo kilometrów. Myślę, że około 40, do 40 maksymalnie zrobimy. To też tak naprawdę będzie wszystko zależało od pogody. No, do tej pory trafialiśmy na super fajną pogodę, więc przez 3 dni jeździliśmy dużo. Natomiast ten wyjazd chcę zrobić w troszkę innej formie, czyli ten drugi dzień trochę mniej jazdy, ponieważ pierwszy i ostatni ostatnie to jest 70 kilometrów. Chcemy, żeby ten środkowy był taki naprawdę fajny, żeby ludzie zapamiętali fajnie ten wyjazd i no, żeby czuli się też komfortowo, a nie zmęczeni. Planujemy wschód albo zachód słońca na Snińskim Kamieniu, gdzie z Morskiego Oka tak naprawdę mamy tam niecałą godzinkę na wejście na ten Sniński Kamień, z którego jest no, też cudny widok, więc tutaj albo wschód, albo zachód. Mamy też w planie, gdyby pogoda była taka bardziej barowa, jak to nazywamy, to odwiedzimy obserwatorium astronomiczne w Kołonicach, w którym też już bywaliśmy wcześniej i również się podobało wcześniejszym uczestnikom, więc to też gdzieś tam w planach mamy. No i oczywiście w pierwszy dzień i w drugi dzień mamy wieczorne biesiady, ognisko nad jeziorem, Morskim Okiem, więc super. Mamy też i muzyków, bo mamy gitarę i mamy mieć w tym roku jakąś niespodziankę. Pani, która będzie nam grała, nie powiem jeszcze na jakim instrumencie, ale biesiada będzie fajna wieczorami.
12: To Morskie Oko to środek lasu, to znaczy, że logistycznie trzeba zaplanować wzięcie ze sobą namiotów, śpiworów?
11: Nie, słuchaj, tam jest schronisko nad Morskim Okiem. Możliwość też dojazdu jest autem, ponieważ my jedziemy z plecaczkami malutkimi, dosłownie z bidonem na wodę, ponieważ po drodze całej tej trasy mamy też właśnie te punkty takie odżywcze, żywieniowe. Jedzie z nami ekipa, która zabiera nasze bagaże. No i zatrzymuje się też po drodze, daje nam wodę, owoce, także to mamy na trasie cały czas zapewnione, więc jedziemy sobie na lekko. A tak, Morskie Oko jest, tak jak już wspominałam wcześniej, kompletnie bez zasięgu, ale jest możliwość tam dojechać i spać nie pod gołym niebem, ale jest schronisko.
12: A jak wygląda kwestia zapisów?
11: Wiesz co, no tak jak od początku nie zależało nam na tym, że

0: Zdrowe, jedna z pomysłodawczyń tego wydarzenia. Dzięki wielkie za rozmowę.
1: Dzięki bardzo.
0: I to już wszystko w tym wydaniu naszego programu. Andrzej Orzechowski, dziękuję i do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.